Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

wasze, bo te słowa twarze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcę szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba?

0: Pażary News.
1: To miejsce, gdzie nauka jest również zabawą. Zaglądamy teraz do Centrum

0: Widzimy model serca i pokazujemy, jak krąży krew przez komory, przez przedsionki, także to jest stanowisko jak najbardziej interaktywne. Kolejne stanowisko, które widzimy, to model mózgu i też tutaj mamy poszczególne płaty mózgu zaznaczone, opisana też funkcja poszczególnych płatów, także można sobie to doskonale przeanalizować. Mamy duży model szczęki i tutaj też poznajemy wszystkie rodzaje zębów i one też są interaktywne, można je wyciągnąć, zobaczyć, jak wygląda korzeń takiego zęba, także myślę, że to też robi wrażenie taka duża szczęka. Mamy taką ściankę pinową, na której możemy odcisnąć zarówno kształty, które tutaj są w formie takich przygotowanych matryc, jak i oczywiście możemy też odcisnąć nasze ciało i zobaczyć, jak to wygląda trójwymiarowo. Kolejne takie ciekawe stanowisko to labirynt luster, czyli tam możemy swoją percepcję zbadać, na ile orientujemy się właśnie w takim labiryncie, bo oczywiście nie jest to takie proste, żeby przejść przez labirynt luster, bo jest bardzo zwodniczy. Kolejne stanowisko to stanowisko, w którym możemy zmierzyć nasz słuch i określić jak gdyby poziom słyszalności, czyli tutaj faktycznie specjalna komora, taka wyizolowana, jeżeli odizolowana od całości tutaj tych sal ekspozycyjnych i tam można faktycznie sobie dokładnie zbadać swój słuch. Tutaj mamy bardzo ciekawe stanowiska, mianowicie rekordy człowieka i mamy tutaj przedstawionego najwyższego człowieka, który mierzył 272 cm wzrostu, tak? Także faktycznie no, był to bardzo, bardzo duży człowiek, już niestety nie żyjący, także na razie jeszcze nie znalazł się nikt, kto by ten rekord jego gdzieś tam zwiększył, czyli nie ma wyższej osoby w tej chwili na świecie. Kolejny rekordzista to koszykarz z bardzo dużym rozstawem ramion, także też możemy się przymierzyć właśnie do rozstawu ramion tego sportowca, zobaczyć, ile nam brakuje do tego rekordu. Mamy najsilniejszą kobietę na świecie, która podnosi ciężary nieomal o wartości 200 kg, także też tutaj jest pokazana, jest opisana ta kobieta, także myślę, że tutaj warto się przyjrzeć tym rekordzistom. Kolejne stanowiska, które tutaj są na tej sali ekspozycyjnej, to mamy taką ścieżkę, na której możemy sprawdzić swoją wydolność fizyczną, jeżeli chodzi o krótkie dystanse, a więc takie biegi sprinterskie. Możemy się z takim wirtualnym przeciwnikiem zmierzyć i to między innymi jest Usain Bolt, mysz, czy też ewentualnie jaguar. No idziemy dalej. Mamy stanowisko, gdzie możemy zbadać swój puls, czyli też usłyszeć bicie serca naszego. Mamy takiego fantoma, którego możemy osłuchać tak jak profesjonalny lekarz, a więc właśnie tutaj możemy też usłyszeć bicie serca, inne odgłosy, pracę płuc właśnie poprzez osłuchanie tego naszego fantoma pacjenta. Mamy takie stanowisko, na którym możemy spróbować ułożyć wszystkie narządy wewnętrzne, także też tutaj no, czasami jest to dużym wyzwaniem, bo tak do końca nie wiadomo, a gdzie leży wątroba, a gdzie żołądek, ale to wszystko tutaj dzięki właśnie temu stanowisku możemy poznać. Mamy kolejne stanowiska, może przyjdziemy bliżej, które tak de facto pokazują nasz układ kostny, a więc mamy takie stanowisko, gdzie wchodzimy w interakcję z szkieletem, który obrazuje ruch naszego układu kostnego, także tutaj jest pełna interakcja, bo na ekranie widzimy właśnie ten nasz układ kostny. Mamy stanowisko, które pokazuje, to kolejne stanowisko, które pokazuje, jak zachowuje się nasz kręgosłup w momencie, kiedy my siedzimy nieprawidłowo, tak? Czyli tutaj też to jest ważne, żeby właśnie tutaj sobie zobaczyć, że prawidłowa sylwetka w momencie właśnie pracy, powiedzmy biurowej, jest bardzo pożądana, bo niestety kręgosłup, jeżeli my siedzimy w sposób taki niefizjologiczny, bardzo, bardzo cierpi na tym. Mamy też bardzo ciekawe stanowisko, gdzie możemy sobie zbilansować naszą dietę, czyli sobie ułożyć takie menu, które faktycznie dostarczy nam wszystkich niezbędnych składników pokarmowych i oczywiście nie będzie to związane z przekroczeniem liczby kilokalorii. Mamy też stanowisko, które to też nawiązujące do prawidłowego odżywiania i w ogóle prawidłowego stylu życia. Stanowisko, które wymusza na nas, tak, ułożenie piramidy, właściwej piramidy żywienia, a więc tam odpowiednio trzeba dopasować określone produkty do określonych poziomów tej piramidy. No to cóż, idziemy dalej. Oczywiście nie jesteśmy w stanie opisać wszystkich stanowisk, tak? Takie, tutaj mamy też stanowisko, na którym możemy zmierzyć siłę naszych rąk, a więc takie faktycznie wyzwanie, bo tutaj oczywiście rywalizujemy z takim wirtualnym przeciwnikiem, czyli takie siłowanie na rękę, także myślę, że to jest ciekawe. Tak samo jest drugie stanowisko, które też pozwala sprawdzić, jak silne mamy ręce, dłonie, czyli też właśnie określa nasze możliwości w tym zakresie, czyli też trzeba ścisnąć specjalne tutaj takie przyciski, które pozwalają właśnie określić siłę naszych rąk. Kolejne stanowisko ciekawe to stanowisko, które pokazuje nam długość naszego odcinka układu pokarmowego, a mianowicie lita cienkiego i grubego. Robi to stanowisko bardzo duże wrażenie na zwiedzających, bo trudno nam sobie wyobrazić, że to jest dobrych kilka metrów, prawda? Także to można sobie tutaj empirycznie sprawdzić, jak długie są nasze jelita. Też mamy ciekawe stanowisko, które pozwala nam zobaczyć, jak działa nasze oko, a więc też tutaj mamy model oka, pokazany sposób funkcjonowania oka. Mamy też tutaj stanowiska, które pokazują nam ciekawe zdjęcia rentgenowskie i też możemy sobie tutaj właśnie pobawić się w radiologa i określić właśnie, co z pacjentem się stało, bo są zdjęcia i zdrowych elementów układu kostnego, ale też są zdjęcia właśnie takich różnego rodzaju zwichnięć, złamań i tak dalej. Także to wszystko bardzo ciekawie też jest przedstawione. To myślę, że przejdziemy do drugiej sali. Wchodzimy na razie z działu Moje Ciało i wchodzimy do sali wystaw czasowych, bo głównie właśnie w tej sali prezentujemy wystawy czasowe, które są zmieniane co jakiś czas. Natomiast takie ekspozycje stałe w tym miejscu to Świat dinozaurów. Także mamy tutaj i stanowisko, gdzie mamy rozszerzoną rzeczywistość, możemy znaleźć się wśród właśnie dinozaurów. Mamy wirtualne wykopaliska, mamy też takie bardziej analogowe, czyli faktycznie można fizycznie, realnie spróbować sobie tutaj wykopać takie artefakty. Mamy taką ciekawą dioramę, przy której możemy się sfotografować. Mamy ściankę też taką do zdjęć pamiątkowych. Także ja myślę, że tutaj dla tych najmłodszych to stanowisko naprawdę zawsze wzbudza bardzo duże zainteresowanie, bo wiadomo, że dinozaury to fenomen i dzieci uwielbiają właśnie te prehistoryczne zwierzęta. Idziemy dalej. Na tej sali też mamy takie mini laby, które są laboratoriami, w których pokazujemy świat owadów. Także w takiej małej kameralnej grupie możemy właśnie pod takimi binokularami obejrzeć pewne preparaty, zobaczyć też filmy takie edukacyjne w tych mini labach. I jedno laboratorium przypomina takie plenerowe, terenowe laboratorium. Natomiast drugie laboratorium to jest nawiązanie do ULA i tam faktycznie w tym drugim laboratorium pokazujemy świat zapylaczy i mówimy też o takiej ważnej roli zapylaczy, jeżeli chodzi o właśnie środowisko przyrodnicze. Dochodzimy teraz do takiej części, gdzie prezentujemy zwierzęta naszych lasów i tutaj faktycznie w anturażu lasu mamy okazy zwierząt, które żyją w lasach. To są wypreparowane oczywiście zwierzęta, ale tak jak widać są tak tutaj wyeksponowane, że wygląda to bardzo naturalistycznie. Także mamy tutaj jenoty, dziki, borsuki, sarny i o tyle jest to ciekawa część naszych ekspozycji, że właśnie dzieci, bo to głównie dzieci, tutaj się zachwycają tym mini lasem, mają okazję zobaczyć, jak wyglądają właśnie zwierzęta, które zamieszkują nasze lasy, no bo tak generalnie gdzieś w realu trudno byłoby stanąć oko w oko z jenotem, czy też z borsukiem, czy z dzikiem, prawda? Natomiast tutaj taka możliwość jest. Jesteśmy teraz w takim miejscu, gdzie możemy spotkać stanowiska, które pokazują nam zjawiska optyczne, wystawa czasowa, która nazywa się Barwy i faktycznie jest tutaj dużo bardzo ciekawych stanowisk. Między innymi właśnie pokazują one, jak wyglądają poszczególne długości fal świetlnych, jak możemy postrzegać właśnie przy określonej długości fali, na przykład kolory, czy też mamy tutaj stanowiska, które gdzieś tam nawiązują do już takich bardzo historycznych urządzeń, które pozwalały właśnie poprzez pewien taki efekt złudzenia optycznego jakoś tam wygenerować ruch, jakby nie patrzeć, no stałych tutaj elementów tego urządzenia. Dla zilustrowania ciekawych tutaj właśnie wybranych stanowisk tej wystawy Barwy chciałabym pokazać, jak wyglądają kolorowe klocki oświetlone światłem o pewnej długości fali. Mamy klocki niebieskie, zielone, czerwone, natomiast jeżeli zmieniamy długość fali, to tak jak tutaj widać, one zdecydowanie przestają mieć swoje naturalne kolory, a więc widziane w pełnym spektrum światła, bo na przykład się pojawia kolor czarny, tak, czy też na przykład kolor intensywnie żółty. No bardzo, bardzo zróżnicowane, także jest to naprawdę spektakularne stanowisko i można się tutaj pobawić. Jesteśmy tutaj przy stanowisku, które nazywa się łóżko fakira i tutaj możemy właśnie sprawdzić, co czują fakirzy, którzy kładą się na łóżku z nabijanymi gwoździami. Okazuje się, że nie jest to aż tak straszne, także możemy to sobie tego uczucia doświadczyć i dla porównania mamy łóżko, które wydawałoby się, że powinno być wygodniejsze od tego łóżka z tymi gwoździami. Natomiast okazuje się, że takie łóżko z takich półkul drewnianych wcale nie jest tak wygodne, jak to łóżko z tymi właśnie gwoździami. Jesteśmy teraz na pierwszym piętrze i tutaj mamy kolejne działy wystawy Zoom, a mianowicie Moje Miasto, Mój Kraj i Mój Świat. I też tutaj, tak jak widzimy, mamy kilkadziesiąt stanowisk, które odpowiednio właśnie nawiązują do jednego z tych wymienionych działów. No więc może zacznijmy od mojego miasta. Mamy tutaj ciekawe stanowisko, które pokazuje, jak wykorzystujemy energię solarną, więc mamy takiego drona, który oczywiście reaguje na dostarczenie odpowiedniej porcji energii. I tutaj mamy możliwość oświetlenia takiego panelu słonecznego takim niebem lekko zachmurzonym i tak jak widzimy, ten dron niekoniecznie tutaj chce nam startować. Natomiast jeżeli sobie to niebo tutaj zastosujemy jak gdyby taki zabieg formalny, mianowicie niebo bez chmur, to jak słyszeliśmy, ten dron nam zaczyna tutaj ładnie startować, także ta energia jak najbardziej jest efektywna, jeżeli chodzi o energię słoneczną. Mamy tutaj stanowisko, które też pokazuje nam, jak wygląda generator prądu, a więc też możemy zakręcić specjalnymi pokrętłami korbki, no i możemy zaobserwować efekt, że włączają się wentylatory, włącza się światełko, także tutaj też pokazujemy, jak generowany może być prąd. Następnie mamy takie stanowisko, które nam pokazuje, jak możemy skonstruować budowlę, która faktycznie jest bardzo wytrzymała, a mianowicie łuk faktycznie jest to taki element architektoniczny, który wykazuje bardzo dużą wytrzymałość mechaniczną, bo nawet jeżeli się zdarzały sytuacje, że gdzieś w jakimś rejonie były trzęsienia ziemi, to bardzo często ostawały się, tak, czyli pozostawały właśnie budowle, które miały elementy łuku. Także tutaj możemy sobie taki łuk stworzyć i co ciekawe, ta budowla nie wymaga żadnego spoiwa, czyli odpowiednio tutaj zbudowany łuk idealnie jak gdyby utrzymuje swój kształt, swoją formę. Tutaj mamy też stanowiska, które pokazują nam takie pewne zjawiska fizyczne, chociażby jak wygląda sytuacja w przypadku zróżnicowanych lepkości cieczy. Mamy specjalne kolumny i możemy zaobserwować, jak zachowują się pęcherzyki powietrza, które wtłaczamy do kolumny z wodą. I tu widzimy, że te pęcherzyki bardzo szybko nam w tej kolumnie będą zanikały. Natomiast jeżeli przejdziemy do kolejnej kolumny z olejem silikonowym, to okazuje się, że pęcherzyki, które tutaj właśnie w cieczy już o wyższej lepkości niż woda, zachowują się właśnie dłużej, także możemy je zaobserwować. I tutaj mamy zróżnicowane te lepkości. Ostatnia kolumna to bardzo duża lepkość. I faktycznie te pęcherzyki będą długo, długo tutaj się utrzymywały. Mamy tutaj też stanowisko, które pokazuje, jak wygląda wahadło Maxwella. No i tutaj też dotykamy kwestii przekształceń energii potencjalnej w energię kinetyczną. Czyli tak de facto to wahadło Maxwella, można powiedzieć, że jest to takie duże jojo. Tak jak teraz tutaj prezentuję, nawijamy takie linki i pozwalamy temu kołu gdzieś tutaj rozpocząć za chwilę ruch, czyli koło nabrało energii, na razie potencjalnej, puszczam i tak jak widzimy, on będzie tutaj nam się przez dłuższy czas poruszać, tak, czyli już nie dostarczamy energii, bo ta energia była skumulowana na początku, także przez dłuższy czas będzie to wahadło pracowało. Tutaj wiadomo, w mieście bardzo często korzystamy z dźwigów, tak, jest konieczność tutaj podniesienia większych ciężarów i też pokazujemy, jaki układ tutaj bloczków, jaki układ właśnie próbuje pokazać, jaki układ bloczków jest najkorzystniejszy, jeżeli chodzi właśnie o efektywność podnoszenia porównywalnych ciężarów, prawda? Niby bloczki podobne, ale o nieco zmienionym układzie i oczywiście mamy tutaj takie trzy stanowiska, pokazujemy, że bloczki, które mają określony układ, no, z dużymi oporami, jak widać, podnosimy ten ciężar, czy musimy tutaj wydatkować bardzo dużo energii, natomiast odpowiedni układ bloczków, a więc kolejne stanowisko, pokazuje, że nawet małe dziecko może ten ciężar, który tutaj jest umieszczony, podnieść. Tutaj mamy stanowisko z kwadratowymi kołami. Okazuje się, że to nieprawda, że tylko koło jako koło pozwala nam na możliwość przemieszczania pewnego rodzaju pojazdów, bo jeżeli mamy odpowiedni profil toru, tak, mamy taki mini pojazd z kwadratowymi kołami i bez problemów na takim właśnie wyprofilowanym torze ten pojazd się przemieszcza. A gdybyśmy chcieli tutaj spróbować, powiedzmy, z większymi oporami, wydawałoby się, że ten pojazd z kołami powinien się łatwiej przemieszczać. O, tu jest takie ciekawe stanowisko. To dmuchawa Bernoulliego. Wystartujemy ją. No i właśnie zademonstrujemy, co się będzie działo. I oczywiście też tutaj przy okazji można nawiązać do tego właśnie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o samoloty i inne zjawiska, które właśnie pojawiają się w naturze i w fizyce. Tutaj mamy taki pojazd, który też pozwala nam pokazać, jak skumulowana energia, jak wygląda zachowanie właśnie praw termodynamiki. Jest pojazd, który musimy tutaj wprawić w ruch takim specjalnym wahadłem i jeżeli my to wahadło uruchomimy, to widzimy, że pojazd się przemieszcza. Kolejne stanowisko to stanowisko żyroskopowe. Mamy żyroskop, który, jak widać, jest tutaj zbudowany z takiej obrotowej platformy. Musimy tutaj wprawić w ruch metalowe koło i później, zmieniając położenie uchwytu, zobaczymy, że w zależności od tego, w jakim położeniu jest koło, obracamy się w lewo lub w prawo. Tak działa żyroskop i to demonstrujemy. Tutaj mamy działo powietrzne i tutaj należy wycelować tym działem powietrznym w kierunku takiej specjalnej tarczy z takimi blaszkami, które pokażą nam ruch powietrza właśnie wygenerowany poprzez uderzenie w takie działo powietrzne. I co ciekawe, powiedzmy, ta kula, która tutaj powstaje w wyniku naszego uderzenia w tym urządzeniu, to nie jest kula, tylko to jest torus. I jeżeli się dokładnie przyjrzymy tym blaszkom, to zobaczymy, że faktycznie ma to kształt, to co jest jak gdyby efektem tego ruchu powietrza, ma kształt powiedzmy takiego obważanka, a nie okręgu, czy też koła. Przechodzimy do teraz kolejnego działu, mój kraj. I tutaj mamy stanowisko, które pokazuje nam powstawanie fal, czyli tutaj też mamy specjalny przycisk, który uruchamia urządzenie, które generuje nam fale. I tutaj też możemy określić jak gdyby wysokość powstających fal od kąta położenia dna, powiedzmy tutaj morskiego. No i też tutaj co też ciekawe, to z tego co gdzieś tam wyczytaliśmy, siódma fala jest z reguły nieco inna, jeżeli chodzi o wysokość, niż pozostałe fale, także można to sobie spróbować zaobserwować. Tu mamy ciekawe stanowisko, które gdzieś jest stanowiskiem nawiązującym do hipsometrii. Mamy takie właśnie interaktywne stanowisko z takim piaskiem kauczukowym i możemy sobie tutaj tworzyć, a więc tworzyć jakieś struktury przestrzenne, czyli góry, jakieś zbiorniki wodne. Właśnie w momencie, kiedy my wygenerujemy jakąś określoną powierzchnię tego terenu, to tak jak na mapie fizycznej otrzymamy poziomice i bardzo ładnie tutaj można właśnie opowiedzieć o tym, jak w ogóle się czyta, tak, analizuje mapy fizyczne. Stanowisko z kulą plazmową. Plazma to jest czwarty stan skupienia, na przykład często spotykany w piorunach. Także też widzimy, że jeżeli tutaj przybliżymy naszą dłoń do tej kuli plazmowej, to te pasma plazmy jak gdyby kierują się w naszą stronę. Oczywiście to jest związane też z przewodnictwem, także też bardzo ciekawe stanowisko. Tutaj mamy stanowisko, symulator powstawania wiatru, także też tutaj wywołujemy wiatr poprzez zmianę ciśnień, a więc różnica ciśnień powoduje, że w takim specjalnym cylindrze widzimy efekt właśnie w postaci wiatru. Przechodzimy pomału do stanowisk w dziale Mój Świat i tutaj jesteśmy przy stanowisku trzęsienie ziemi, jest specjalna platforma i tutaj są wywoływane z trzęsienia, czyli coś, co oczywiście jest, to nasze stanowisko jest symulatorem trzęsień ziemi, a więc mamy tutaj trzy poziomy trzęsienia ziemi w skali Richtera i mamy tutaj od czwartego do szóstego stopnia w skali Richtera, także faktycznie tutaj efekt jest taki, że można poczuć się jak w miejscu, gdzie powstały jakieś właśnie ruchy sejsmiczne. Kolejne stanowisko to stanowisko, które ilustruje nam efekt cieplarniany, także mamy tutaj dla porównania elementy kuli ziemskiej. Jedna kula ziemska, jak widzimy, jest pozbawiona tej kopuły, którą posiada ta druga kula ziemska. I ta kopuła ilustruje nam właśnie to, co się dzieje z naszą planetą, czyli ta warstwa, która tworzy się właśnie z tych gazów cieplarnianych, czyli pokazujemy tutaj efekt cieplarniany. Kolejne stanowisko to symulator huraganu. Tutaj wchodzimy do takiej kabiny i przy pomocy specjalnej manetki generujemy właśnie wiatr i mamy tutaj tak silny wiatr, że nawet dochodzi jego siła do 100 km na godzinę, także to już faktycznie jest mocno odczuwalne, także tak jak tutaj jest napisane, uwaga, głośny eksponat, siłę wiatru trzeba zwiększać stopniowo, żeby po prostu nie nie mieć jakiegoś małego dyskomfortu. Mamy stanowisko, które pokazuje nam, jak powstaje tornado i tutaj za chwileczkę powstanie tornado mgielne. Oczywiście tornada są różne, bo są i takie właśnie ogniste i wodne, no i oczywiście też takie mgielne, jak widzimy. Także tutaj możemy zaobserwować ten charakterystyczny wirowy ruch akurat w tym przypadku tutaj tej mgły, ale oczywiście tutaj możemy to sobie wyobrazić, że to jest bardzo silny ruch powietrza czy też ognia. Ciekawe stanowisko, które pokazuje nam czas na Ziemi w czasie rzeczywistym. Tutaj widzimy na mapie właśnie świata, co dzieje się aktualnie w tej chwili, jeżeli chodzi o czas. No, widzimy, że Ameryka Północna, Południowa w tej chwili śpi. Tak, mamy noc, natomiast u nas tutaj mamy dzień. Podobnie też Australia jeszcze jest, że tak powiem, pogrążona w śnie. I tutaj to też ciekawe, możemy sobie w wybranych miejscach sprawdzić czas, a mianowicie mamy Honolulu 30:38 minut po północy, prawda? Tu na górze mamy. Natomiast ta sama długość geograficzna, tak? Czyli mamy Kiribati, już mamy piątek, też godzina 0:38, czyli tutaj można powiedzieć, że właściwie powinien być ten sam czas, bo tak jak powiedziałam, ta sama długość geograficzna, ale jak widać tak nie jest. Także na Sylwestra tylko do Kiribati i do Honolulu, można dwa razy, prawda, sobie świętować. Też mamy ciekawe stanowisko, które właśnie testuje znajomość naszych języków obcych. Graj, tak, sprawdź swoją znajomość języków. No i tutaj mamy, musimy wybrać. O, wybraliśmy, czyli to był język, którym rozmawiałem w Republice Kongo, prawda? No i tam możemy grać dalej. Tutaj mamy stanowisko, które przedstawia nam historię naszej planety, Ziemi i jest ono tutaj interaktywne, oczywiście jak większość naszych stanowisk. Mamy tutaj ekran, na którym możemy sobie przesuwać właśnie oś czasu i na tej osi czasu mamy zaznaczone ery, oczywiście też odniesienie w liczbach, jeżeli chodzi o lata i zaznaczone są najważniejsze wydarzenia w dziejach naszej Ziemi, tak? No i tutaj mamy na przykład erę paleozoiczną, a więc chociażby pojawienie się pierwszych gadów owadów, tak, w karbonie, czy też na przykład wyjście kręgowców na ląd, na granicy karbonu i permu. Także dużo tutaj ciekawych wydarzeń jest pokazanych. I tutaj jeszcze jest też to, co jest ciekawe, że niektóre z tych wydarzeń można jeszcze sobie lepiej poznać, a więc możemy sobie kliknąć w określone miejsce, wyświetla nam się ekran, który jest tutaj jak gdyby uzupełnieniem tego, co się dzieje na tablicy i tam możemy sobie szczegóły do wydarzenia przeczytać, tak? Uzupełnieniem tego stanowiska są specjalne gabloty i tu w tych gablotach mamy skamieniałości, które właśnie nawiązują do poszczególnych er geologicznych, także tutaj ciekawe mamy zgromadzone eksponaty, trylobity, czy też ciski roślin właśnie z okresu karbońskiego, także tutaj naprawdę myślę, że dla osób interesujących się właśnie paleontologią jest to bardzo ciekawe stanowisko. Jesteśmy przy kolejnym stanowisku globalne ocieplenie, a poziom wód na świecie i tutaj pokazujemy, co dzieje się w przypadku ocieplenia klimatu w różnych stopniach, łagodnym, umiarkowanym i katastrofalnym. No to powiedzmy, zobaczmy na razie łagodny, tak? Co się dzieje w łagodnym? Znaczne podniesienie się globalnej temperatury spowoduje podniesienie poziomu wód o 1 metr, tak? Czyli o 1 metr, no i patrzymy, co się dzieje. Morze Bałtyckie zalewa Żuławy Wiślane, od tej pory Malbork, Tczew i Elbląg leżą nad morzem, tak? Ale to w Polsce, zobaczymy, co się będzie działo w innych rejonach świata. No niestety morze pochłania połowę Holandii i widzimy to na tej symulacji. Idziemy dalej, patrzymy, co się dalej dzieje. No i tutaj niestety najniżej położone państwo świata, Malediwy, prawie w całości znika pod wodą Oceanu Indyjskiego. Także do nas czeka niestety, tak? I to było w przypadku, kiedy stopień ocieplenia klimatu jest łagodny. Natomiast no, przejdźmy do katastrofalnego, kiedy woda podnosi się o kilkadziesiąt metrów, bo topnieje lód na Grenlandii i Antarktydzie. No i patrzymy, co się dzieje, no chociażby w naszym kraju. Szczecin, podobnie jak większość polskiego wybrzeża, znika pod wodą i Gorzów Wielkopolski leży nad morzem. W takiej sytuacji idziemy tutaj na Wyspy Brytyjskie. Morze Północne wydziera się w głąb lądu, zalewa Londyn. Nie ma Londynu. Pod wodą znajduje się większość Florydy, czyli nadmorskie miasta takie jak Nowy Orlean czy Miami przestają istnieć. Także tak to wygląda i to jest taka, myślę, że bardzo symulacja przemawiająca do wyobraźni. Tu jest ciekawe stanowisko, które pokazuje nam pacyficzne wyspy śmieci. I tutaj mamy pokazane właśnie takie wyspy, które utworzone są z odpadów plastikowych. Wiemy, że to jest bardzo duży globalny problem. Taka największa wyspa śmieci to jest wyspa znajdująca się w pobliżu Hawajów i ona ma powierzchnię przekraczającą pięciokrotnie powierzchnię Polski. I niestety ten plastik nie ulega żadnemu rozkładowi. Tworzy się mikroplastik, który później trafia do łańcucha pokarmowego. No i okazuje się, że my w tej chwili już też sporo tego mikroplastiku mamy w naszych organizmach. Także no jest to bardzo, bardzo duży problem, co zrobić z tymi plastikami, które są produkowane w bardzo, bardzo dużych ilościach na świecie. Kolejne stanowisko, dźwięk w próżni. Tutaj mamy stanowisko, które, jak widzimy, mamy dzwonek. Dzwonek jest przykryty pod taką kopułą i możemy tutaj spróbować stworzyć, czyli wypompowujemy powietrze, tworzymy pod tą kopułą próżnię, tak, i sprawdzamy. Sprawdzamy dźwięk dzwonka. No tak jak słychać, dzwonek jeszcze dzwoni, jeszcze niewiele wypompowaliśmy tego powietrza. Ale pompujemy i w którymś momencie próbujemy usłyszeć dzwonek, wtedy kiedy już tutaj się wytworzy próżnia pod kopułą i my tego dzwonka nie słyszymy. Czyli tutaj dźwięk w próżni się nie roznosi, tak? Natomiast to, co jest ciekawe, to bardzo często w takich filmach science fiction, które pokazują gdzieś tam sytuacje związane z kosmosem, są dźwięki, tak? Są dźwięki, pojawiają się dźwięki. W kosmosie nie ma żadnego dźwięku, bo tam jest próżnia. Także to nieprawda. Jeżeli mamy takie właśnie filmy, to oczywiście należy pamiętać, że to jest licencja poetyka. Tutaj mamy też ciekawe stanowisko, które pokazuje nam ruch powietrza na kuli ziemskiej. No i oczywiście tworzenie się chmur. No i tutaj, gdybyśmy tak sobie dobrze zaobserwowali powstawanie określonych właśnie zjawisk atmosferycznych, jakimi są chmury, no i w ogóle ruch wiatru, gdybyśmy tutaj analizowali, no to tak gdzieś tam w strefie bardziej od koła podbiegunowego do zwrotników, no to mamy te strefy, gdzie pojawiają się właśnie tornada, huragany i tak dalej. Natomiast w pobliżu równika ruch ziemi powoduje powstawanie chociażby takich wiatrów monsunowych, tak? Także to ruch obrotowy wpływa na to, jak się kształtują właśnie te określone zjawiska na kuli ziemskiej. Mamy stanowisko, które nam ilustruje zjawisko dnia i nocy, a więc ruch obrotowy ziemi, czyli wprawiamy w ruch naszą ziemię. Tak, i tutaj doskonale widzimy, że generalnie pół naszej kuli ziemskiej śpi, pół jest aktywna, że to też ładnie jakby pokazuje, jak to zjawisko wygląda i jak ono powstaje. Jesteśmy przy stanowisku w dziale Mój Kraj, bardzo ciekawe. Zostać prezenterem pogody. I tutaj, jeżeli chodzi o to stanowisko, mamy takie zaaranżowane studio telewizyjne. Tutaj należy na panelu dotykowym wybrać jedną z map. Po wybraniu takiego programu określonego, a więc Polska wiosną, Polska latem, lubuskie latem, stajemy na wyznaczonym miejscu i rozpoczynamy prezentację pogody. Okazuje się, że nie jest to takie proste, bo faktycznie trzeba dużo opowiedzieć, tak? I to, co my przedstawiamy, można obserwować na monitorach zewnętrznych, także obserwatorzy z zewnątrz mogą ocenić nasze zdolności, jeżeli chodzi o bycie pogodynką, także to myślę, że bardzo ciekawe. Później można sobie zrobić też pamiątkowe zdjęcie na tym stanowisku i mieć tutaj taką właśnie takie doświadczenie związane z prezentowaniem pogody. Kolejne ciekawe stanowisko to pokój Amesa. Pokój Amesa to stanowisko, które ilustruje nam taki efekt właśnie złudzenia uszkodzenia optycznego, a mianowicie jest to specjalne pomieszczenie, gdzie należy stanąć raz w jednym, raz w drugim kącie i na monitorze obserwować to, co się dzieje w związku z tym, że to pomieszczenie jest specjalnie wyprofilowane, ma taki specyficzny układ ścian i tutaj powstaje takie określone złudzenie optyczne, czyli w zależności od tego, w którym kącie jesteśmy albo powiedzmy dużo więksi od osoby, która stoi w drugim kącie, albo jeżeli właśnie jesteśmy w tym drugim kącie, jesteśmy dużo mniejsi, także tutaj faktycznie wyraźnie widać to złudzenie optyczne, także tutaj naprawdę i ciekawe zdjęcia wychodzą i ten efekt jest taki spektakularny. Odbiorcami naszych ekspozycji są zarówno dzieci, mniejsze, większe, jak i oczywiście młodzież i osoby dorosłe. No i z myślą o tych najmłodszych mamy przygotowane takie kąciki, gdzie mogą tutaj faktycznie pobawić się, ale też oczywiście zaobserwować pewne zjawiska zachodzące gdzieś tam w przestrzeni. I mamy tutaj taki mini plac, powiedziałabym, zabaw, gdzie mamy taki basen z kulkami, mamy taki tor, który nawiązuje do toru żużlowego, no bo przecież żużel to nasz sport tutaj number one, razem z koszykówką. Mamy oczywiście też miejsce, gdzie możemy sprawdzić swoje umiejętności koszykarskie, mamy bachusikowe puzzle, mamy też taką ciekawą zabawę i tutaj właśnie mamy całą galerię naszych lubuskich, zielonogórskich bachusików, wśród których schowane są niepasujące bachusiki, także też trzeba tutaj wykazać się sprytem i znaleźć te niepasujące bachusiki. Mamy taką regionalną grę kółko i krzyżyk, ale tutaj nie mamy kółka, nie mamy krzyżyków, tylko mamy winogrona i mamy grzyby, no bo przecież to też z tego nasz region słynie, także tutaj myślę, że dzieci ciekawie spędzą czas. Tutaj mamy takie stanowisko, które z pozoru wygląda jak okej, huśtawka, ale to nie chodzi o to, żeby tutaj się pochuśtać, tylko też, żeby zaobserwować pewne zjawisko. Są dwie huśtawki. Na jednej z tych huśtawek, jak widzimy, siedzi sympatyczny miś. Na drugą huśtawkę zapraszamy właśnie niedużego naszego gościa. No i wprawiamy w ruch huśtawkę właśnie z dzieckiem. I to, co się dzieje ciekawego, to, że w którymś momencie huśtawka właśnie z dzieckiem zaczyna wyhamowywać, natomiast wtedy równolegle właśnie do huśtania się dziecka zaczyna huśtać się ta druga huśtawka i potem po jakimś czasie ta druga huśtawka też wyhamowuje, natomiast zaczyna się znów huśtać ta pierwsza huśtawka i to jest takie ciekawe, właśnie pokazujemy przenoszenie energii i naprawdę no jest to takie edukacyjne stanowisko. Tu proste stanowiska, w założeniu proste, natomiast i bardzo, bardzo jakby chętnie tutaj dzieci eksperymentują. Jest to stanowisko, które nazywane jest pętlą śmierci. I tutaj mamy faktycznie w sposób określony sprofilowany tor, puszczamy piłeczkę i sprawdzamy, jak działa siła odśrodkowa, ta, która pozwala takiej piłeczce utrzymać się w tej pętli. I tutaj nawiązujemy chociażby do takich pokazów cyrkowych, kiedy to w takiej beczce śmierci na przykład ktoś na motocyklu powiedzmy jeździ, tak? I nie spada. Także tutaj można to sobie empirycznie sprawdzić, jak to się może odbywać. Tak? Też mamy tutaj takie stanowisko też zbliżone do tego wcześniej omawianego, a mianowicie energia i tarcie. I mamy tutaj też specjalnie sprofilowany tor, spuszczamy swobodnie piłeczkę i teraz tutaj obserwujemy, że w zależności od wysokości punktu trajektorii tej piłeczki, ona spada szybciej lub też wolniej i oczywiście, ponieważ ma określoną porcję też skumulowanej energii, która w momencie, kiedy trzeba przemieścić się pod górkę, to ona właściwie, ta piłeczka bez problemów sobie radzi, także tutaj też pokazujemy zjawisko energii, no i oczywiście nawiązujemy do tego, że to nie ma także bez żadnych ograniczeń, no bo niestety jest tarcie, tak?
1: kto może centrum przyrodnicze odwiedzić, kiedy może się wybrać, z kim, czy całymi rodzinami również?
0: Jeżeli chodzi o możliwość odwiedzenia naszego centrum, to w dni robocze serdecznie zapraszamy od godziny 12.30 do godziny 18.00. Dlatego 12.30, bo od rana realizujemy bardzo, bardzo duży projekt unijny, edukacyjny, Ciekawa Nauka, i przychodzą do nas uczniowie z zielonogórskich szkół. Natomiast jeżeli chcielibyście Państwo wybrać się do nas w weekend, to zapraszamy od godziny 10 do 18.00. I tutaj oczywiście zapraszamy serdecznie i grupy zorganizowane, i gości indywidualnych, a więc oczywiście chętnie tutaj widzimy i dzieci, i młodzież, i dorosłych, i seniorów, bo mamy różne grupy i różnych odbiorców naszych propozycji. Tutaj jeszcze też warto dodać, że mamy dużo takich imprez cyklicznych, a więc spotkania z podróżnikami, czy też Akademia Młodego Biologa, czy spotkania przyrodników. Mamy cały pakiet zajęć dedykowanych o bardzo zróżnicowanej tematyce i te zajęcia adresujemy właśnie do grup zorganizowanych, także myślę, że naprawdę tutaj ofertę mamy bardzo bogatą i mam nadzieję, że ciekawą.
2: SK 106,6.
3: Psychologia to nie tylko kierunek studiów, ale też sposób patrzenia na świat i drugiego człowieka. Więcej już teraz w rozmowie z Weroniką Lewandowską, Mają Macul i Klaudią Ogórek z Koła Naukowego Psychologii Edukacyjno-Wychowawczej oraz Psychoterapii.
1: Powiedzcie proszę, czym zajmujecie się jako koło? Dlaczego zdecydowałyście się na dołączenie do takiej studenckiej inicjatywy?
4: Jako koło zajmujemy się działalnością, tak jak nazwa mówi, związaną z dziećmi. Przede wszystkim zwracamy teraz uwagę, żeby jak najwięcej praktycznych rzeczy czerpać z działalności koła. A dlaczego zdecydowałam się dołączyć do koła? Dlatego, że wtedy dość sporo ludzi do niego dołączało. Zaczynało ono w sumie swoją działalność i interesuje mnie ta tematyka, z nią też chcę wiązać swoją przyszłość.
1: A powiedz, kiedy właśnie to koło rozpoczęło swoją przygodę?
4: Z tego co pamiętam, to koło istniało już przed pandemią, ale zostało ono zawieszone właśnie przez pandemię i po powrocie na uczelnię zostało ono wskrzeszone, że tak powiem. I wtedy właśnie zaczęło znowu raczkować. Teraz mam wrażenie, że tętni życiem.
1: Wiemy, że tutaj w centrum waszego zainteresowania znajduje się głównie psychologia dziecięca. Powiedzcie, skąd akurat wziął się pomysł na dzieci?
5: Jeżeli chodzi o taką moją perspektywę, to myślę, że wpadłyśmy na ten pomysł, żeby jednak propagować psychologię dziecięcą przede wszystkim, która nadal jest na raczkującym, myślę, poziomie. Też kiedyś usłyszałam taką myśl od koleżanki, która powiedziała, że nawet jeżeli będziemy mogły pomóc jedynemu dziecku na świecie, to i tak będzie warto. Więc myślę, że taka właśnie inicjatywa, żeby właśnie propagować tą konkretną dziedzinę psychologii, to jest dość istotne, jeżeli chodzi o nasze społeczeństwo.
6: Oprócz tego sama tematyka koła była trochę narzucona, znaczy dla nas konkretnie, bo my już dołączyliśmy do istniejącego, ale my jak działamy, to mamy taką myśl przewodnią, że chcemy nauczyć się jak najwięcej, bo to doświadczenie, które zbierzemy teraz, da nam, no powiedzmy, przewagę na rynku pracy w przyszłości, ale też także taki spokojniejszy start, no bo mam sporo znajomych, którzy również z nami są w tym kole naukowym i mówią tak, chciałbym pracować z dziećmi w przyszłości, ale w sumie nigdy nie miałem styczności, nigdy nie miałem możliwości pracy z nimi, a my tutaj dajemy taką możliwość takiej początkowej relacji z tym dzieckiem, takiej niemocno inwazyjnej, no bo chociażby przy jakichkolwiek warsztatach nie jest się wtedy sam na sam, tylko jest się grupą, można się z tymi dziećmi pobawić, nie jest to jeszcze żadna forma terapeutyczna, tylko taka rozwojowa, więc jest trochę łatwiej. A no w Polsce, tak jak tu Klaudia wcześniej wspominała, psychologia i psychiatria dziecięca są na bardzo niskim poziomie. Jakby to się wciąż rozwija, ale bardzo wiele braków jest, więc jednocześnie dlatego też staramy się edukować społeczeństwo. No tutaj na razie docieramy głównie do Zielonogórskiego, ale gdzieś na social mediach mam nadzieję, że więcej osób tam ogląda te rzeczy więc jest to benefit dla nas i miejmy nadzieję dla społeczności zielonogórskiej.
1: Odnośnie właśnie tej psychologii dziecięcej jest projekt Dzieci są po to, żeby się bawić. Powiedzcie proszę, na czym on polega? Wiemy, że odwiedzacie szkoły, czy jeszcze planujecie jego kontynuację?
6: Projekt trwa, odkąd koło zostało wskrzeszone tak naprawdę, bo poprzednia przewodnicząca koła, Basia, rozpoczęła ten projekt ze swoimi uczniami w liceum tutaj w Zielonej Górze. My staramy się tym hasłem trochę żyć, już nawet trochę poza tą akcję konkretną, w której robimy zabawki i idziemy do jakiejś placówki, ponieważ to hasło nam się wydaje takie bardzo wartościowe i sporo można wyciągnąć z niego, jeżeli się gdzieś poszerza tą wiedzę. Jeżeli chodzi o samą konkretną akcję, no to w tym roku byliśmy w przedszkolu w czasie ferii naszych, powiedzmy, w trakcie posesji. Prawdopodobnie jeszcze się wybierzemy. To jest spora organizacja, bo trzeba zebrać grupę i trzeba się dogadać z nauczycielkami, nauczycielami w konkretnej placówce, a jak to wiemy, z dziećmi bardzo często chorują i teraz był jeszcze długo sezon ten grypowy, to na razie trochę skupiliśmy się na innych projektach.
1: Możecie powiedzieć może jakie to są emocje, które wam towarzyszą podczas takich zabaw, że jednak można zrobić coś kreatywnego, można zobaczyć uśmiech na twarzy dziecka?
7: Na początku też zorganizowaliśmy akcję, żeby w ogóle stworzyć takie zabawki dla tych dzieci i no, ja nie ukrywam, świetnie się bawiłam malując farbkami, mogłam wrócić do czasów przedszkolnych i szkolnych, że mogłam się wykazać jakąś kreatywnością. To jest naprawdę przyjemne, kiedy się przychodzi do tego przedszkola i właśnie te dzieci są tak zaabsorbowane tą zabawą, są tak szczerze zainteresowane, co tutaj można zrobić. Część zabawek zostawiamy też w tych przedszkolach, ze względu na to, że no, dzieci czasami są tak szczęśliwe. Na przykład ostatnio, jak ja brałam udział w tym, to zostawiliśmy karton, do którego dzieci rzucały takie worki z piaskiem. I no, zabawa trwała kilka dobrych minut, jak nie więcej, bo jak wyszliśmy, to jeszcze właśnie dzieci się zajmowały tym pudełeczkiem. Także to jest naprawdę takie przyjemne, miłe, uważam. I to tak nawet rozczulające bym powiedziała, że dzieci są tak szczerze zainteresowane tym, co przygotowałyśmy dla nich.
1: Ale też część członków naszego koła jest wolontariuszami w Domu Samotnej Matki w Zielonej Górze. To też myślę, że jest takim dość praktycznym elementem naszego koła.
8: Czy z waszej strony, ze strony studentek, macie takie poczucie, że gdzieś to wsparcie profesorów czy wykładowców wam towarzyszy?
6: Jak najbardziej. Chociażby nasze wydarzenie, jakim był wykład dla rodziców, był nadzorowany i prowadzony przez doktora Marcina Florkowskiego. On nas wsparł w przygotowaniu tematyki wydarzenia i później poprowadził wykład dla rodziców, a także nakierował nas, co poprowadzić na warsztatach, żeby te treści były wartościowe i edukujące. Robiliśmy też webinar dla studentów oraz dla wszystkich zainteresowanych, bo my wrzucamy wszystkie takie inicjatywy na nasze social media, że nawet taki ktoś postronny może uczestniczyć w tym. I mieliśmy webinar z pani doktor Zdzisławy Nieścioro, która była wcześniej doktorantką tutaj naszej, pani doktor Anny Mróz, więc to też jest wsparcie jej. Pani doktor Mróz też nas wspierała w tym wydarzeniu jako nasz opiekun. Mamy tutaj wsparcie wykładowców takich jak doktor Grzegorzewska, również gdzieś tam interesuje się tym, jak koło działa. Gdzieś tam zawsze możemy liczyć, że nas wesprą, czy to chociażby odpowiadając na pytanie, czy odpowiadając do kogo się zwrócić w kierunku nawet poprowadzenia takiego webinaru.
7: Też wykładowcy bardzo chętnie chcą się dzielić z nami swoją wiedzą, chociażby w takich warsztatach jak warsztaty z bajkoterapii, które ostatnio też się odbyły i na pewno będzie kontynuacja ich, czy też właśnie biorąc udział w innych takich wydarzeniach. Typu właśnie, tak jak Weronika tutaj wspomniała, odpowiadając na jakieś nasze pytania, czy ogólnie chcąc prowadzić dla nas warsztaty tylko dla członków koła, no bo jednak zależy im, żebyśmy byli dobrymi psychologami.
1: No bo jednak studiujecie psychologię, jak to właśnie jest na tym Uniwersytecie Zielonogórskim, jak tą psychologię się studiuje, czy to jest ciężki kierunek?
4: Jest to na pewno kierunek wymagający, bo jednak wychodząc ze studiów, kończąc je, no ciąży na nas jakaś odpowiedzialność, bo będziemy odpowiedzialni za ludzi, którzy będą przychodzić do nas po pomoc. Dlatego ja już tak czuję taką presję, żeby jak najlepiej się do tego przygotować. więc po prostu każdy przedmiot staram się przyjmować z takim nastawieniem, że mi się to kiedyś przyda. Ale jeśli chodzi o samo studiowanie, to myślę, że uniwersytet tutaj i wykładowcy są jak najbardziej nastawieni do pomocy studentom i zawsze starają się rozwiać jakieś nasze niepewności, odpowiedzieć na każde pytanie.
9: No to jest też jednak łączenie tej działalności koła ze studiowaniem, z życiem prywatnym. Czy to jest ciężkie?
4: Myślę, że na pewno zajmuje trochę czasu, ale dla osoby, która lubi, kiedy dużo się dzieje i kiedy możemy zrobić coś tak naprawdę dla ludzi, no dla dzieci przede wszystkim, myślę, że warto.
9: Mówimy o studiowaniu psychologii, no i właśnie co jest według Was taką największą wartością w obecnych czasach w tej psychologii?
4: Z tego, co ja zauważyłam, oprócz takiej wiedzy teoretycznej, poznawania historii psychologii i różnych teorii, sposobów na pomoc dla innych ludzi, najbardziej wartościowe jest dla mnie takie samopoznanie. Przez to, że dowiaduję się tak wiele o tym, jak, no jak po prostu funkcjonujemy jako ludzie, da się wyciągnąć dużo z tego dla siebie i rzeczywiście poprawić jakość swojego życia.
5: Ja też myślę, że te studia uczą takiego zrozumienia, wyrozumiałości dla ludzi i lepszego takiego ich poznania, bo im głębiej się zagłębiamy właśnie w tematykę psychologii, to bardziej się rozumie właśnie ludzkie zachowania, ludzką psychikę, jak ludzie funkcjonują, co tam się dzieje pod tym czerepem. I no, uczymy się takiej pokory, że to dobra, ten człowiek zachował się w ten i ten sposób, dlatego że i no, jest to taka przydatna umiejętność w życiu, myślę, żeby właśnie tak podejść troszeczkę inaczej do drugiego człowieka.
8: No właśnie, czy tak jak mówiliśmy, czy ta psychologia dziecięca to jest kierunek, w którym chciałybyście się dalej rozwijać, czy może będziecie się kierowały jakimiś innymi specjalizacjami, kierunkami, co w tej psychologii Was najbardziej ciekawi?
6: Ja ogólnie planuję rozwijać się później w kierunku psychologii dziecięcej, nie tylko, bo jeszcze rozwijam się w kierunku psychologii pracy, ale ta praca z dziećmi daje mi takie trochę poczucie misji, bo wiem, że psychologia pracy jest dość stabilną dziedziną, jakby znajdę pracę powiedzmy w jakiejś korporacji, a praca z dziećmi jest bardziej ryzykowna, chociażby na podstawie tego, jak nas obciąża psychicznie, no bo mimo wszystko pracujemy z małym takim człowieczkiem, który dopiero wchodzi w życie i mamy tą świadomość konsekwencji tego, co możemy powiedzieć, bądź jak widzimy, że dzieje się coś u tego dziecka, staramy się mu jakoś pomóc i nie zawsze nam się to uda, więc no to jest na pewno obciążająca praca, ale tak jak powiedziałam, czuję, że to jest coś, co mnie motywuje do nauki, do rozwoju, bo wierzę, że warto, że no, dzieci są naszą przyszłością, jakby społeczeństwa i no, bardzo duży nacisk jest w trakcie nauki na studiach psychologicznych, że to, co się dzieje w naszym dzieciństwie, ma bardzo duży wpływ na dorosłość i dlatego uważam, że warto gdzieś nasilić jakby działanie w tym kierunku jako społeczeństwo, żeby nie leczyć później dorosłych ludzi, którzy mają problemy, tylko trochę przeciwdziałać tym wszystkim rzeczom w momencie, kiedy dzieci dorastają, kiedy stają się nastolatkami, żeby mogły lepiej zrozumieć siebie, żeby wiedziały później, co chcą robić w przyszłości i żeby po prostu mogły być dziećmi, no bo tak naprawdę wiele problemów, które zaczynają się od młodego wieku, zaburzają ten taki okres dorastania i to czerpanie jakby radości z życia. A jaki to miałoby życie sens, gdybyśmy po prostu tylko siedzieli w swoich głowach i się zastanawiali, czemu wszystko jest złe.
4: W samej styczności z dziećmi czuję się bardzo dobrze. Myślę, że trochę przez to, że od małego po prostu miałam kontakt z młodszymi od siebie, więc takie jest to dla mnie naturalne. I tak jak Weronika powiedziała, no jest to ważne, żeby zapobiegać, a nie później leczyć.
8: Pozostając w tym klimacie studiowania, wiemy, że no, życie studenckie może być stresujące, mamy egzaminy. też kolokwia, jakieś takie życiowe wybory, zderzenie z dorosłością. Nie jest tak łatwo być studentem. To na pewno powoduje też stres. Powiedzcie proszę, czy są jakieś takie sposoby, żeby sobie jakoś umilić ten czas studiowania, żeby sobie jakoś poradzić z tym stresem?
7: Ja bym powiedziała, że przede wszystkim zadbać o siebie i swoje ciało i swoją psychikę podczas sesji. To jest połowa sukcesu, żeby się wyspać, zjeść, pamiętać o tym jedzeniu i nie żyć cały czas na kofeinie, ale też myślę, żeby też tak, wiem, że łatwo powiedzieć, ale żeby też sobie troszeczkę odpuścić, dać sobie na luz. Wiem, że no nie każdy chciałby poprawiać jakąś formę zaliczenia i czekać na przykład na wrzesień albo te dwa tygodnie podczas sesji zimowej, ale tak stanąć przed sobą i powiedzieć, no każdy ponosi kiedyś porażkę, to nie jest nic wielkiego, poprawię, będzie dobrze. No i z takim podejściem po prostu podchodzić właśnie do tej sesji. Niezdany egzamin to wcale nie jest koniec świata i naprawdę wszystko da się zrobić. Wszystko.
4: Ja myślę, że stres związany z samym studiowaniem, czyli z jakimiś zaliczeniami, z sesją, fajnie jest eliminować przez porównywanie sobie na przykład notatek z innymi. Na przykład u mnie bardzo sprawdza się taka praca grupowa, jakieś powtórki grupowe, bo każdy ma inną perspektywę i czasami ja mogę nie zauważyć, że mam braki w notatkach albo nie rozumiem jakiegoś tematu i no mój znajomy może wytłumaczyć mi po prostu lepiej dany temat, bo on go zrozumiał akurat od wykładowcy. Ale też sprawdza mi się rozkładanie nauki, chociaż wiem, że u studentów może być z tym ciężko, ale rozkładanie nauki po prostu na jakiś dłuższy czas, a nie dzień przed zaliczeniem.
10: To jeszcze podstawowe pytanie o strukturę koła. Ile już macie u siebie osób? Czy jeszcze można dołączyć?
11: W tym momencie, jeżeli chodzi o naszą grupę taką, której mamy spisanych wszystkich członków, to bym powiedziała, że z 50 osób jest na ten moment. Jakie są realia tego, kto się angażuje, to powiedziałabym, że tak z 20 osób realnie się angażuje tak na bieżąco, może nawet trochę więcej. Koło angażuje też zewnętrznie ludzi. Mamy studentów z drugiego kampusu, gdzie studiują kompletnie kierunki niepowiązane z pracą z dziećmi, ale chcieli się zaangażować w nasze wydarzenie. Jeżeli chodzi o dołączanie do naszego koła, głównie prowadzimy rekrutację na początku każdego roku. Jest to zazwyczaj okres październik, może do listopada, ale jesteśmy otwarci na przyjmowanie członków przez cały rok, bo uważamy, że to, że ktoś przegapił termin na początku roku, bo mógł nie słyszeć o kole, mógł nie wiedzieć, że taka tematyka go interesuje, nie powinno go wykluczać z tego, aby brać udział. Bo są ludzie, którzy dołączyli do nas miesiąc temu, bo dopiero miesiąc temu na przykład zetknęli się z naszym webinarem i zobaczyli, że to jest super opcja i dołączyli i teraz aktywnie działają w kole. A są ludzie, którzy są w kole od 3 lat, a nigdy nic nie zrobili, także czy byli w terminie zapisani, czy nie, no to nie oznacza, jak będą działali tak naprawdę.
10: A czy warto właśnie według już waszych doświadczeń, czy warto poświęcić trochę swojego czasu na taką aktywność poza zajęciami?
11: Na pewno daje to ogromną satysfakcję, jak widzi się, że coś działa. Ja na przykład pamiętam, jak rozpoczęliśmy wolontariat w domu samotnej matki. My tutaj jako zarząd całą papierologię załatwiłyśmy i poszły pierwsze osoby na spotkanie organizacyjne i później napisały na grupie, no my dzisiaj pójdziemy na pierwsze spotkanie z dziećmi. Czułam się jak taka dumna matka, że coś, co włożyłyśmy pracę, no bo to były nasze wolne dni w trakcie tych niewolnych posesji zimowej, że nasza praca naprawdę przynosi efekty i tak samo po wykładzie dla rodziców, jak słyszeliśmy od uczestników, że bardzo się cieszą, że mieli możliwość przyjścia, posłuchania, że nie wiedzieli, że takie rzeczy w Zielonej Górze się dzieją, czy nawet jak studenci nasi mówią, że bawiliśmy się z dziećmi w trakcie wykładu, ale dało mi to taką satysfakcję i pokazuje mi to, że jest to coś, co chciałbym robić w przyszłości. No to można być tego dumnym po prostu i chce się działać dalej.
10: Czy jeszcze jakieś plany na przyszłość, czy może jakieś takie cele, które chcielibyście osiągnąć jako koło są?
4: Przede wszystkim chcemy jak najwięcej czerpać z tego, jakie możliwości mamy. Pewnie będą jeszcze jakieś webinary, no jeszcze jakieś warsztaty, bo tak jak też już wspominałyśmy, wykładowcy są bardzo chętni, żeby dzielić się tą swoją wiedzą, więc na pewno będzie się dużo działo. Tak jak tutaj Weronika wspomniała, to jest no trochę naszego wolnego czasu, ale później ta radość i no nawet taki certyfikat z ukończenia webinaru czy warsztatów naprawdę cieszy i jest przydatny później, fajnie sobie dołączyć go do CV.
12: Też jako aktualny zarząd pewnie w przyszłości, jeżeli już się zmieni nasz kochany zarząd, to jeżeli będzie nowy, no to na pewno jako takie matki będziemy wspierać naszych kolegów i koleżanki, żeby właśnie mogli realizować dalej te projekty, albo może wpadną na jakieś nowe, no to wtedy jak najbardziej będziemy się tutaj zaangażować, zawsze będziemy otwarte, żeby jakoś pomóc tutaj i wspierać naszych podopiecznych, mogę powiedzieć.
8: Też działacie prężnie na swoich socjalach, są dodawane posty.
13: Staramy się wrzucać treści związane z różnymi wydarzeniami, takimi jak powiedzmy był Dzień Świadomości Raka.
2: SK 106.6. SK Żary News.
3: Lubuszanin Szymon Jaskuła skompletował koronę ziemi. 1 czerwca 2025 roku alpinista zdobył liczący ponad 6000 metrów Denali, nazywany też Mount McKinley. To najwyższy punkt Ameryki Północnej i dokonał tego jako pierwsza osoba z naszego województwa. W swoim górskim CV ma jednak jeszcze m.in. Kilimandżaro czy Mount Everest. Szymon Jaskuła w rozmowie z Krystianem Machalicą opowiedział nie tylko o samej podróży, ale zdradził też kilka ciekawych historii z najwyższych szczytów świata.
14: Parę rzeczy jest ciekawych, w zasadzie wszystko jest ciekawe w górach. Dlaczego o tym mówię? Bo Szymon Jaskuła jest ze mną, lubuszanin.

0: alpinistów, a o himalaistach to już nie wspomnę, bo ja siebie w dalszym ciągu nie nazywam himalaistą, tylko ewentualnie alpinistą, spinaczem i turystą wysokogórskim. Może kiedyś to się zmieni. Natomiast, no wiadomo, no jest to po prostu miłe, tak? Jest to miłe. Miłe było być pierwszą osobą z naszego województwa, która wdrapała się i zeszła żywa z Everestu. Korona Ziemi tym bardziej. Natomiast to jest takie po prostu skutek uboczny tego, co robię.
1: A dlaczego nie chcesz się nazwać himalaistą? Mówisz, może kiedyś?
0: Tak naprawdę mówić o sobie himalaista to nie tylko jeździć w Himalaje, tak? Bo to od tego się wzięło i tam działać. Natomiast myślę, że trzeba się tutaj już wykazać jakimiś konkretnymi osiągnięciami. Miałem teraz jechać do Pakistanu, niestety na wyjazd nie dojdzie do skutku. Z drobniutkich problemów zdrowotnych, no ale to muszę być w 110% zdrowy, żeby pojechać. No i miał być Broad Peak i K2, a Broad Peak miała być próba bez tlenu. Po takim wyczynie, gdyby on zakończył się sukcesem, to wtedy gdzieś już mógłbym powiedzieć tak delikatnie, że takim jestem aspirującym himalaistą. Porównując mnie do moich osiągnięć, do moich kolegów himalaistów, chociażby jak Piotrek Krzyżowski, Waldek Kowalewski czy Oswald Pereira, no to ja tak naprawdę w tych górach jeszcze nic nie zrobiłem, więc nawet bym nie śmiał się tak nazywać.
2: Osoby, które wchodzą na najwyższe góry świata, czy to jest takie środowisko dosyć zamknięte, w którym jest rywalizacja, czy niekoniecznie, bo znane są przypadki, w których ktoś gdzieś utknął i niektórzy nawet zrezygnowali ze swoich planów, by komuś pomóc. Jak to wygląda?
0: Oczywiście, zwłaszcza rywalizacja gdzieś trwa, powiedzmy, w krajach między wspinaczami, gdzie na przykład jeszcze nie było na przykład do tej pory, nie wiem, kobiety czy mężczyzny, który skompetowałby 14-8 tysięczników. Gdzieś tam między niektórymi osobami jest ta rywalizacja, jest nawet jakaś taka niechęć i zdarzają się jakieś tam pewnie drobne świstewka. Niestety często taka rywalizacja kończy się tragicznie, chociażby jak 2 lata temu takie dwie Amerykanki, Gina i Anna, chciały być pierwszymi Amerykankami, które skompletują 14-8 tysięczników i na ostatnim Shisha Pangma ta rywalizacja była tak zaciekła, że gdzieś powiedzmy to bezpieczeństwo zeszło na drugi plan, no i niestety w ciągu, można powiedzieć, pół godziny, dwie zginęły pod lawiną, pod dwiema różnymi lawinami jeszcze wraz ze swoimi szerpami, więc no góra, powiedzmy, że góry rozpędziły, że ani jedna, ani druga, więc takie rywalizacje się oczywiście zdarzają. Natomiast jak chodzi o koronę ziemi, to gdzieś pewnie tak. Ja z tego, co wiem, to po ukończeniu swojej korony gdzieś tam około 30 Polaków do tej pory w historii skończyło tą koronę, więc jest fajnie, jest super, nawet gdybym był setny czy 500, to jak gdyby nie byłoby, nie miałoby dla mnie znaczenia, bo chodzi o mnie, to ja rywalizuję sam ze sobą.
2: Korona ziemi to jest określona liczba szczytów, ale jednak pojawiają się pewne takie dywagacje, który szczyt powinien być rzeczywiście uznany na danym kontynencie. Jak to według ciebie wygląda? Ty już śmiało mówisz, tak, zdobyłem koronę ziemi, więc jak to wygląda według ciebie? Ile tych szczytów jest? Który powinien być uznany za prawidłowy?
0: Znaczy się, no tak, jest 7 bądź 9. Przyjmuje się już, tak powiem, powszechnie, tak, że jeżeli chodzi o Europę, to jednak jest to Elbrus. Natomiast jeżeli chodzi o Australię i Oceanie, to jest to piramida Karstensza. Natomiast w Australii na górze Kościuszki byłem. Jak wiemy, 2 razy próbowałem na Mont Blanc, ale raz pogoda, raz kontuzja w zeszłym roku nie pozwoliło. Natomiast myślę, że w tym roku dla świętego spokoju ducha i dla własnej małej ambicji tam wrócę, wybiorę się i powiedzmy dla takich rozwiania wątpliwości gdzieś tam, wiesz, kiedyś za 100 czy 200 lat jednak jak ktoś zmieni zdanie.
2: Dalej będziesz
0: żeby było, tak. Dokładnie, więc tak, ale tutaj, tak jak mówię, no powiedzmy ta prawilna jest zrobiona, natomiast tutaj ten ostatni, 9 rozszerzony szczyt też będzie.
2: Góra McKinley, znana też jako Denali, w zasadzie chyba teraz oficjalna nazwa to Mount McKinley po decyzji Donalda Trumpa. Mniejsza w każdym
0: razie. Ale tak czy inaczej wszyscy nazywają Denali. I rangersi, i lokalsi. wsparcie i tak dalej, więc tam chyba jak gdyby nic się za bardzo nie zmieniło.
3: To tak trochę jak z tytularnymi nazwami klubów sportowych. Tak. Każdy używa tej starej nazwy. W każdym razie nazwa to jedno, no, szczyt się nie zmienia. Ty zdobyłeś
0: górę, tak.
3: Nazywajmy ją może rzeczywiście górą Denali. Tak. 1 czerwca stanąłeś, tak. Co zobaczyłeś? Jak wyglądał ten dzień?
0: Wiesz co, generalnie ten dzień był trudny. Trudny był z tego względu, że my tak naprawdę kilka godzin prędzej w zespole czteroosobowym po małych perturbacjach dotarliśmy do wysokiego obozu, tak, z tego obozu, którego się atakuje szczyt, czyli około 5300. Niestety w sobotę wpakowaliśmy się po prostu w kolejki wypraw komercyjnych. Kilkadziesiąt, sto, może więcej osób po prostu przed nami szło i na poręczówkach i na grani, i naprawdę nam to wolno szło. I dotarliśmy do tego obozu tak około 3,5-4 godziny po tym, co planowałem. Oczywiście troszeczkę więcej może energii zaoszczędziliśmy, bo nie szliśmy gdzieś tam trochę szybciej, no ale w każdym bądź razie mieliśmy dużo, dużo mniej czasu na taki odpoczynek, więc to była sobota około godziny 18:30-19:00 dotarliśmy do tego obozu. I może mały problem małego sklepu polegała na tym, że już w niedzielę około południa pogoda zarówno na szczycie, jak i w tym obozie miała się drastycznie pogorszyć. Takie dostawałem prognozy głównie z Polski od kolegi Tomka Piotka Krzyżowskiego i jeszcze innych osób, które tutaj mi pomagały w planowaniu właśnie tych wyjść pogodowych, więc musiałem po prostu podjąć decyzję, czego się praktycznie na Denali nie praktykuje, o krótkim dosyć odpoczynku i o wyjściu w nocy. Więc zarządziłem, bo byłem liderem naszej grupy, zarządziłem wyjście o trzeciej w nocy, trzeciej nad ranem, przy temperaturach poniżej minus 40 stopni. Więc no to jest, tak powiedzmy, dosyć rzeźnicko, nie? Bo trzeba jednak wstać, trzeba trochę jeszcze ugotować wody, herbaty, coś zjeść, rozgrzać się, mieć rozgrzane stopy, mieć rozgrzane dłonie, bo jak się tego nie zrobi na dzień dobry, to potem jest naprawdę w takiej temperaturze jest ogromny problem. Udało się zmobilizować i trzecia z malutkim groszem wyszliśmy na ten atak szczytowy w zespole czteroosobowym. Chwilę po nas wyszła jeszcze taka zaprzyjaźniona para czesko-słowacka, Lenka i Honza, małżeństwo. Lenka zresztą w zeszłym roku jako pierwsza Słowaczka zdobyła Everest bez tlenu. Więc szalenie silna dziewucha, mąż z tlenem, ona bez tlenu, więc oni wyszli troszeczkę za nami. Niestety po około gdzieś, powiedzmy, nie wiem, 300-400 metrach jeden członek mojej grupy, Łukasz, po prostu stwierdził, że on się jednak po prostu bardzo źle czuje, że jest osłabiony, nie odpoczął, nie spał i musi po prostu odpuścić, nie? Więc na całe szczęście była z jego strony to bardzo rozsądna, po prostu bardzo uczciwa dla zespołu i odważna decyzja, że można powiedzieć praktycznie na dzień dobry, tak, mnie o tym poinformował, bo później to po prostu byłoby ciężko, musielibyśmy pewnie całym zespołem wracać, więc no nie byłoby fajnie, także zachował się bardzo, bardzo odpowiedzialnie, więc on wrócił, a my w zespole trzyosobowym, ja, Waldek Kowalewski i Krzysiek Makuch, ruszyliśmy do góry. I tak naprawdę, wiesz, takim początkiem, wyzwaniem to był taki trawers ściany, to się nazywa Denali Pass. To jest taka dosyć stroma ściana, którą trzeba przetrawersować, idąc w nocy przy jakichś tam wiaterkach. Opadów śniegu nie było, ale były drobne wiatry przez poprzedni dzień tak samo, więc powiedzmy ta droga była bardzo oblodzona, bardzo niebezpieczna, no i musiałem po prostu jako pierwszy, bo ja prowadziłem grupę, no przekopywać się, tak, przez to, więc to też zjadało bardzo dużo energii i trochę czasu. Tak sobie po prostu w głowie ułożyłem ten plan tego tego dnia, że zasuwamy, nieważne co, jak najszybciej tym, przez ten trawers. Nie robimy żadnych odpoczynku, tylko bezpiecznie, jak najszybciej przechodzimy i można powiedzieć, za taką granicę, za takie skały, jak już wyszliśmy, to wtedy pojawiło nam się, wiesz, piękne słonko, jest cieplej, jest przyjemniej i jest po prostu zupełnie inaczej, bo tutaj szliśmy cały czas w cieniu, więc jeszcze zimniej było, dłonie chcąc, nie chcąc zamarzają troszeczkę, no ale jak się człowiek rusza, to nie jest źle, nie? Więc w tym zespole trzyosobowym dalej, wiesz, cisnęliśmy. No powiem tak, no narzuciłem konkretne, solidne tempo. Krzysiu troszeczkę tam mnie, że tak powiem, krzyczał i prawie, że szturchał i prosił o trochę wolniej. Zresztą, no, niestety, ja mu po prostu cały czas mówiłem, że ma wpierdzielać to, co po prostu ma, jakieś żele, batony energetyczne, jakieś draże, cokolwiek, bo niestety nie zwolnimy. Ale powiedziałem, jak trzeba będzie, to cię po prostu, Krzysiu, zostawię tutaj i cię zgarniemy na powrocie. Pół kroczka może zwolnię, ale to jest po prostu wszystko, bo cały czas miałem po prostu w głowie, że musimy się czasowo wyrobić ze względu na to załamanie pogody. Po 7 godzinach, co jest naprawdę bardzo dobrym czasem, dotarliśmy na ten szczyt. Na szczycie było pięknie. Było pięknie, niewielki wiaterek, praktycznie zero chmurek nad nami. Cholernie zimno, bo tylko po prostu robiliśmy kilka fotek tak naprawdę. Wiesz, jakieś tam filmiki, więc na szczycie zarządziłem też, że będziemy 15 minut maksymalnie. Jak tylko zaczęliśmy schodzić z tego szczytu, przybiliśmy za nami właśnie tą jeszcze parę dosyć daleko, Lenkę i Honzę. Dotarliśmy do nich. Zajęło nam 25 minut do pół godziny. Przekonaliśmy ich. W sumie mieli z półtorej godzinki drogi do szczytu jeszcze, bo to wiesz, troszeczkę inaczej, jak się schodzi, jak się wchodzi, a że została taka dosyć pionowa ściana, żeby się na nią wdrapać i potem grani, to przekonaliśmy ich, żeby jednak zawrócili z nami, bo się zaraz pogoda zepsuje. Lęce ciężko było się z tym pogodzić, no to wiesz, szalenie ambitna dziewucha, a niestety Honza troszeczkę był wolniejszy tego dnia, ale wiesz, jak zawrócili jednak z nami, 5 minut i pogoda tak się załamała, że nie byliśmy praktycznie w stanie na 5 metrów nic zobaczyć, więc musiałem znowu prowadzić grupę i praktycznie, że na czworaka ściągnąć, musiałem wziąć jeszcze gogle, bo już tak zamarzły, że musiałem, no po prostu szukałem drogi, nie? Szukałem, takie są trasery, takie tyczki, takie małe flagi, co ileś tam 10 metrów powbijane, więc no tutaj było powiedzmy ciekawie. Gdzieś tam dalej po drodze jeszcze zawróciliśmy kilku Rosjan, Amerykanów, którzy nie mieli tego dnia najmniejszych szans, żeby wejść na szczyt. No i po iluś tam na 100 godzinach zeszliśmy do tego high campu, a tam już się rozpętało piekło, nie? Takie piekło się rozpętało, że 4 noce tam musieliśmy spędzić, bo nie było opcji, żeby ktoś nawet z niższych obozów wszedł do nas, do tego obozu, ani żeby ktokolwiek zszedł z tego obozu.
3: Oczywiście o pogodzie mówisz, tak? Temperatura, tak. Wiatr czy cokolwiek?
0: Wiatr się rozhulał. Zresztą mi i Waldiemu, bo my byliśmy razem w namiocie, zerwało front z namiotu, więc prawie odleciliśmy. Waldi wyskoczył z namiotu, ja leżałem na środku namiotu po prostu, żeby za bardzo się jeszcze ten namiot nie unosił. I Waldi zabezpieczał ten namiot, pożyczając gdzieś tam z depozytów jakieś szable śnieżne od innych ekip, bo naprawdę byśmy odlecieli. Zresztą przez te 4 dni zerwało kilka namiotów, które były powiedzmy no puste, jakieś tam depozyt, jakieś tam rzeczy w nich ludzie po prostu wnieśli do góry, mieli, no ale zostały po prostu zabrane przez wiatr.
3: Denali to jedna z najtrudniejszych gór do zdobycia w twojej karierze, w twoim życiu?
0: Ja myślę, że tak. Pomimo tego, że nie jest najwyższa i może nie jest jakoś super techniczna, jest kilka takich odcinków, że trzeba troszeczkę popracować. Natomiast jest to najbardziej wysunięta góra na północ ze wszystkich. i tak naprawdę mówi się, że nie wchodzimy na 6-tysięcznik, tylko na ponad 7-tysięcznik. No i ta pogoda, nie? Ta pogoda to jest po prostu tam bardzo często jest pełne szaleństwo i też naprawdę wiele teamów bardzo dobrych, można powiedzieć profesjonalnych wspinaczy, czy nawet coraz częściej szerpowie przyjeżdżają też, żeby gdzieś tam sobie ten Seven Summit, że tak powiem, zaliczyć.
3: Kto przyjeżdża?
0: Szerpowie z Nepalu. Ci przewodnicy tam po prostu szerpowie przyjeżdżają, czy też z jakimiś tam powiedzmy klientami, czy sami i w jakichś tam grupkach i też nie wchodzą, nie? Po prostu ze względu na warunki pogodowe. Zresztą tam jesteś tak naprawdę, jeżeli nie jesteś komercyjnie, to jesteś zdany sam na siebie. Musisz mieć odpowiednią ilość jedzenia, gazu. Tam na przykład w tym wysokim obozie tego powiedzmy ostatniego dnia się już skończyło wszystko, tak? My nie mieliśmy już ani gazu, żeby roztopić śnieg i zagotować chociażby gorącą wodę, ani praktycznie już jedzenia nie mieliśmy. Jakieś tam powiedzmy drobne rzeczy zostały. Oczywiście z głodu byśmy nie padli, natomiast no takiego komfortu już nie było. Jak tylko się pogoda delikatnie gdzieś poprawiła, pomimo tego, że prognozy były bardzo sprzeczne, to udało nam się po prostu stamtąd uciec.
3: No i też szybko się zmienia pogoda, tak? Na tych wysokościach. Macie urządzenia, które świetnie ponoć prognozują pogodę, a jak wyjdzie w rzeczywistości, no sam wiesz, że bywa różnie.
0: Tak jak wspomniałem, ja miałem prognozę tak naprawdę z kilku źródeł i od rangersów, tak, i z urządzeń satelitarnych. I znajomi podsyłali, śledzili, wiesz, najróżniejsze radary, czy to powiedzmy lotnicza pogoda, czy taka pogoda. Ona naprawdę się błyskawicznie tam zmienia.
3: Bo to jest sens w ogóle patrzeć na to?
0: Nie, no oczywiście, że tak, jak najbardziej, nie? Wiesz, jeżeli jest powiedzmy gdzieś okienko pogodowe, Kuba Patecki z Oswaldem weszli, no my się mijaliśmy, my schodziliśmy w trzecim obozie, a oni gdzieś tam dopiero do góry szli. No więc po prostu no oni akurat mieli szczęście, trafili na okienko pogodowe, że chyba 4 dni była pogoda, jakoś mówi, praktycznie lampa była, nie? Więc Oswald mi wczoraj pisał, że na szczycie bez czapki, bez rękawiczek, bezwiecznie, więc mieli po prostu, wiesz, no rewelacja, nie? Także no trzeba mieć też dużo szczęścia. Natomiast jak jest to okienko, gdzieś tam powiedzmy kilkudniowe, takie faktycznie, gdzieś tam, wiesz, front ten idzie i jest dobry, no to ona się sprawdza. Natomiast jeżeli, tak jak my mieliśmy, że tu co chwilę dosłownie coś się zmieniało, no to ona jest nieprzewidywalna bardzo.
3: To nie był pierwszy raz, kiedy próbowałeś wejść na tę górę Denali. Zdaje się, 2 lata temu była próba. Tak. Byliście bardzo blisko.
0: Tak. Byliśmy bardzo blisko, ale daleko. Byliśmy właśnie na koniec tak zwanego Football Hill, czyli takiego ogromnego plato pod taką ścianą, na którą właśnie ściana z granią, na którą trzeba się wdrapać i potem jeszcze jakieś tam 15 minut do szczytu zostaje. Nawet mogę powiedzieć, że jakąś tam godzinkę z groszem wtedy byłem pod szczytem, no ale coś się odwlecze, nie uciecze, tak widocznie tak musiało być. Chciałem też chyba tego po prostu doświadczyć jako organizator, jako lider, jako planista tego całego wyjazdu i się bardzo cieszę, że po prostu teraz tak to dopiąłem, tak to zorganizowałem, że daliśmy radę.
3: A powiedz, bo osobom, które nie znają się jakoś szczególnie na wysokich takich wspinaczkach, ja też należę do takich osób, wydaje się, mówisz, godzinka od szczytu, to pewnie gdzieś tam w cudzysłów można zamknąć tę godzinkę, ale dlaczego, pozwolę sobie zadać głupie pytanie, bo dlaczego nie? Dlaczego nie poczekaliście tej godziny dłużej, dlaczego nie uparłeś się być może jeszcze bardziej, skoro było tak blisko?
0: Znaczy się, wiesz, ja wtedy byłem zupełnie innymi ludźmi, wtedy liderem mojej, powiedzmy, ekipy i nawet tej takiej małej grupki trzyosobowej, która szła na atak, a za nami jeszcze druga grupa trzyosobowa. Był Artur Małek, czyli nasz powiedzmy jeden z lepszych swego czasu himalaistą, tak, himalaistów, pierwszy zimowy zdobywca Broad Peak. No i wiesz, to była jego decyzja, tak? To była jego decyzja. Ja nie chciałem się z nią zgodzić, bo właśnie chciałem poczekać, spróbować. Jeszcze kolega z teamu, który z nami, Patryk, był no, gdzieś tam trochę słabszy, już słabł, więc on był bardziej podatny na te sugestie, żeby jednak zawrócić. No i wiesz, no i wtedy byłem bliski tak naprawdę, żeby się po prostu wypiąć z tej liny, tak jak Lenka chciała zrobić, i po prostu iść samemu, tak, na ten szczyt. Natomiast no ja wtedy nie miałem, nie korzystałem, nie znałem tych urządzeń satelitarnych, tych powiedzmy map, które gdzieś tam prowadzą topografii dobrze góry, bo zdawałem się na swojego lidera, więc no to było po prostu zbyt ryzykowne, nie? Ja byłem zły, byłem wściekły, bo to był mój dzień, jak chodzi o wydolność fizyczną, no ale wiesz, czasami po prostu no, trzeba takie decyzje czy podjąć, czy się z nimi pogodzić, nawet jeżeli nie chcesz.
1: Dla dobra zespołu.
3: Tym lepiej chyba smakuje wejście na taką górę po czasie.
0: Tak, wiesz, ja bardzo, to była tak naprawdę jedyna góra, na którą ja bardzo nie chciałem wracać, nie, ze względu właśnie na te warunki panujące, tak, na to, że rano się budzisz w namiocie i wszystko jest w śniegu, tak, masz cały śpiwór w śniegu, całe, że tak powiem, wnętrze namiotu jest w śniegu, w szronie, więc to jest niefajne, niemiłe. Jest to po prostu niezbyt, jak mogę tak powiedzieć, niezbyt komfortowa góra, niezbyt przyjemna i dająca konkretnie w kość. No ale tak jak wspomniałem, tak, ja byłem liderem, ogarniałem to wszystko, więc można powiedzieć, każdego dnia był plan, który realizowaliśmy praktycznie w 100%. No i szło zgodnie z tym planem, więc można powiedzieć, że jestem praktycznie, że podwójnie, tak, szczęśliwy, że dobrze to zorganizowałem. Było hardkorowo, ale finalnie szczęśliwie.
3: Ile kilogramów miałeś na plecach? Plecak, wszystko inne, gdzieś jakieś doczepiane rzeczy. Ile kilogramów oprócz własnego ciała trzeba wnieść na szczyt góry?
0: No myślę, że my mieliśmy po 35 tak kilogramów minimum, do 40 kilogramów na saniach mieliśmy i po około 20 kilogramów na plecach, więc tak gdzieś w przedziale powiedzmy 55-60 kilogramów trzeba targać.
3: I to oczywiście są wyłącznie niezbędne rzeczy, czy możesz sobie pozwolić, żeby jakąś pamiątkę, coś z Lubuskiego przywieźć, coś zostawić na szczycie?
0: Nie, to są tak naprawdę wszystko to jest niezbędne rzeczy, nie? To jest wszystko to są niezbędne rzeczy, to jest sprzęt, to są niezbędne ubrania. Naprawdę musicie mi wierzyć, że nie uprawialiśmy tam rewi mody, tylko co niezbędne, tak? Pomimo tego, że byliśmy na górze 2 tygodnie, nie mieliśmy nawet 7 par majtek czy czegoś, nie, to jest, wiesz, to jest minimum powiedzmy do 3, tak, po prostu skarpetek tyle, ile trzeba, jakaś, nie wiem, jedna czy dwie koszulki takie, bielizna termiczna, to i tylko i wyłącznie niezbędne rzeczy, jedzenie i gaz.
3: Rozmawialiśmy ostatnio w grudniu, po tym jak zdobyłeś masę Winsona, ale zapytam też o ten czas wolny w górach, bo jednak jest ten odpoczynek, ta regeneracja, co się wtedy robi?
0: Wiesz co, no właśnie to też gdzieś mnie tam troszeczkę zajmowało mi głowy przed wyjazdem, bo ja zawsze sobie obiecuję, że kupię sobie w końcu jakiegoś tam e-booka, jakiegoś Kindle czy coś takiego, wgram ileś tam książek i będę czytał w wolnym czasie, nie? Natomiast no na Denali można powiedzieć, że za bardzo tego wolnego czasu nie ma, nie? Tylko po prostu trzeba zapierdzielać, bo jak gdzieś nie idziesz do góry, to po prostu pół dnia gotujesz, bo wiesz, dziennie trzeba minimum z 3, 4, 5 litry trzeba wypić różnych płynów, trzeba zjeść ze 3 posiłki plus jakieś dodatkowe rzeczy, no i to wszystko po prostu trzeba sobie ugotować, a tam woda się nie gotuje 5 minut, tylko potrafi, nie wiem, w pół godziny, w godzinę, w zależności od wysokości i temperatur się gotować, więc tak naprawdę często większość dnia spędza spędzamy na takich przyziemnych właśnie rzeczach jak gotowanie. Natomiast no, jak wspomniałem, ja byłem w namiocie z Waldkiem Kowalewskim, czyli uważam, że jednym z naszych najlepszych obecnie i najbardziej szalonych polskich himalaistów. Tak? On ma 12 ośmiotysięczników, brał udział w ponad 20 akcjach ratunkowych, 12 osób uratował w górach i tak dalej. Ma bardzo specyficzny charakter, też silny. Mieliśmy kilka drobnych spięć, bo ciężki charakter, wiesz, który działa sam w górach, no ciężko się troszeczkę podporządkować pod dyktando młodszego, o wiele mniej doświadczonego kolegi, ale który jednak jest liderem. I no, chcąc, nie chcąc, po prostu musisz, więc było trochę różnych sytuacji. No ale tak naprawdę spędziliśmy większość tego czasu, nazwijmy gdzieś tam wolnego, na najróżniejszych po prostu rozmowach o górach, o życiu, o wszystkim tak naprawdę.
3: Jak wygląda ten okres bezpośrednio po pokonaniu tej góry, kiedy już stajesz u jej stóp, kiedy już wracasz do normalności? To jest proces, w którym trudno się odnaleźć?
0: Staram się do tego dosyć płynnie przechodzić. Mam to do siebie, co troszeczkę rodzina ma mi i gdzieś tam nawet znajomi za złe, że ja wracam z gór niezapowiedziany. Że planowo gdzieś tam mam wrócić któregoś, a kilka dni prędzej się pojawiamy w drzwiach brata czy u rodziców i jest taki szok.
3: Z jednej strony dobrze.
0: Nie, no tak, to jest taka niespodzianka, ale oni też, wiesz, tam i potem troszeczkę marudzą, jak tak mogę powiedzieć, że wiesz, że przygotowaliby chociażby jakiś obiad, jakiś tort, czy wiesz, ja bezę uwielbiam swojej bratowej, że bezę by upiekła i tak dalej, a tu wiesz, no nic nie ma, ale ja w ten sposób robię. Natomiast ja przechodzę dosyć płynnie, nie? Bo można powiedzieć, w niedzielę wróciłem wieczorem, natomiast we wtorek już byłem na treningu. Także ja wracam do takiej codzienności, do swojej rutyny, 3-4 razy z psami na długie spacery po lesie, treningi swoje. Tak naprawdę jakby się nic nie wydarzyło, nic nie zmieniło, jakbym zaraz miał gdzieś jechać na kolejną wyprawę. Rutyna.
3: Zdobywanie tych najwyższych gór może być traktowane jako taka trochę arena igrzysk, bo każdy chce zdobyć te góry w jakiś wyjątkowy sposób i bez tlenu, albo jako pierwsza kobieta, jako pierwsza osoba zimą, etc., etc. Ty jak na to patrzysz? Ty jesteś w końcu pierwszym Lubuszaninem, więc no też jakaś wyjątkowość w tym jest.
0: Tak, może dostanę jakiś talon na kawę.
3: U nas...
0: albo na winobraniu posadzą mnie koło bachusa z czekanem, tak? No. Albo takiego małego bachusika z czekanikiem zrobię.
3: No, u nas w Esce możesz za darmo kawę dostać.
0: O, przepraszam, no. Ale no właśnie, już mam tutaj. Także no, gdzieś tam te przywileje pewnie są, jeszcze o nich nie wiem, ale...
3: Ale jest to szukanie rekordów i podbijanie stawki chyba.
0: Jest, tak. Zdecydowanie jest. Niektóre, mogę powiedzieć, pomysły są, no są świetne, tak? Są fantastyczne. Sam śledzę, sam dopinguję. Niektóre są takie, no, na krawędzi, balansujące, że jak to się mówi, gdzieś tam coś pół metra w tą czy w tą, to może być dziękuję, do widzenia. Większość jest niestety robionych, jak to się mówi, no, na social media, tak? Czyli tam pod publiczkę dla sponsorów, dla zasięgów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wiesz, ja stąd w tym roku na przykład na Everestie był taki Anglik, z tego co dobrze pamiętam, Mitch Hutcherson, czy coś, mogę przekręcić nazwisko, ale facet zrobił coś niesamowitego. Bodajże już trzy miesiące, czy pół roku prędzej, wydaje mi się, że pół roku prędzej, ktoś mówi, wyszedł z domu z Anglii i tak, przepłynął kanał La Manche, potem przebiegł przez całą Europę, przez Azję, przez Chiny, Indie, pływał, biegł, na rowerze jechał i na końcu wszedł na Everest, nie? Czyli jako zresztą pierwszy w sezonie, jako pierwszy turysta w sezonie, więc można powiedzieć, zrobił coś, czego nikt nie dokonał do tej pory. Wyszedł z domu i tylko i wyłącznie siłą własnych mięśni, tak, pływając, biegnąc, jadąc na rowerze i potem wspinając się, wszedł na dach świata. Przy tym jakieś tam akcje charytatywne organizował, więc no coś, co naprawdę budzi pełen podziw i respekt. Nie? Więc powiedzmy, za takimi rzeczami to ja się podpisuję dwiema rękami.
3: Wiesz co, to ja już nie będę narzekał, jak o 5 rano bez samochodu będę musiał do radia jechać.
0: Dokładnie, widzisz, nie?
3: Wspomniałeś o akcjach charytatywnych. Ty też starasz się w jakiś sposób pomagać, choć nie jest to tak, że rozgłaśniasz to wszem i wobec, dlatego poproszę cię, żebyś to oznajmił wszem i wobec. Teraz pomagasz w każdym razie, starasz się według swoich możliwości.
0: Tak, dokładnie. Pomagam tak naprawdę praktycznie każdy wyjazd jest gdzieś tam związany z jakąś, nazwijmy to, akcją większą bądź mniejszą. No tak naprawdę tylko gdzieś tam nagłośniona była zeszłoroczna akcja dla zwierzaków, tak? Natomiast przy innej okazji, można powiedzieć, bardzo pomogłem właśnie Waldiemu Kowalewskiemu, tutaj innemu przyjacielowi Karolowi Adamskiemu, spełnić marzenie o Everestie. Ostatnio pomagam mojemu fantastycznemu 13-latkowi Stachowi Truskiemu, który jest bardzo, bardzo chory. Natomiast zamiast, tak jak to lekarze sugerowali ojcu, po prostu, żeby siedział przed telewizorem i za bardzo się nie ruszał, nic nie robił, bo coś się w życiu może mu po prostu stać niedobrego, no to chłopak jeździ ze swoim fantastycznym ojcem po Himalajach i tam zdobywa póki co sześciotysięczniki. Teraz na wiosnę zdobył Lobucze i Mera Peak, tak? Jeździ po górach, na rowerze jeździ. Tam ojciec Janek też ma 8-tysięczniki na swoim koncie, więc tutaj na przykład indywidualnie, tak, wspieram młodego chłopaka, który mimo przeciwności losu no nie poddaje się, a żyje pełnią życia, wspierany jest i myślę, że możemy o nim za jakiś czas, na przykład o jako najmłodszym, nie wiem, Polaku, który zdobył jakiś 8-tysięcznik, usłyszeć.
3: To pytanie gdzieś mi umknęło, a wydaje mi się dosyć ważne. Jak wielką trzeba mieć wiedzę? Może historyczną, na pewno też geograficzną, o górze, na której się wspinasz? Pytam w tym przypadku konkretnie o Denali. Czy czytałeś i jak się przygotowywałeś tak merytorycznie do tego?
0: Znaczy wiesz, w związku z tym, że ja tam byłem, ja zwracam dosyć dużo uwagi na, powiedzmy, na pewne szczegóły, tak? Na gdzieś tam na detale na górze i tak dalej. Mam dosyć dobrą pamięć, też jestem wzrokowcem i sobie wizualizuję. Było mi łatwiej i dużo, powiedzmy, podczas panowania, wiadomo, też czytałem zdjęcia, tak, droga i tak dalej, ale dużo sobie po prostu wyobrażałem, nie? Na zasadzie, wiesz, po prostu byłem w stanie i jestem w stanie zamknąć oczy i praktycznie, wiesz, tak po prostu przemknąć, przejść tą, właściwie błyskawicznie, tą trasą całą, którą idziemy, nie? Jestem w stanie iść tam, powiedzieć się, coś, jakiś odcinek może być niebezpieczny, gdzie jest lekko, gdzie jest przyjemnie, gdzie musimy uważać. Tutaj dużą rolę odegrała, można powiedzieć, taka już delikatna znajomość góry, plus jakaś literatura, dostępne zdjęcia i to planowanie w ten sposób się odbywało u mnie.
3: Ile razy byłeś bliski śmierci w górach?
0: Tak naprawdę, jeżeli chodzi o mnie, tak, to ani razu, natomiast jeżeli mówimy blisko śmierci metaforycznie, tak, czyli gdzieś tam świadkiem tej śmierci, no to już kilkukrotnie. Tak, to kilkukrotnie byłem blisko kogoś, kto niestety został już na tej górze. Jest to na pewno nieprzyjemne doświadczenie, Natomiast jeżeli nie zaakceptujemy tej myśli tego, że to się może po prostu zdarzyć wszędzie, to nie będziemy się nadawać w te góry. Po prostu psychicznie nie damy radę. Natomiast wiesz, nie miałem takich myśli, że mogę po prostu nie wrócić, nie? Z tych gór, bo jesteśmy w takiej czy nie innej sytuacji. Oczywiście gdzieś tam się, powiedzmy, bałem.
3: Siłą rzeczy, wiadomo.
0: Tak. Natomiast nie był to taki strach paraliżujący, nie? Który by mnie sparaliżował, że nie mógłbym się ruszyć. Myślę, że bardziej mnie motywował do działania, gdzieś do wydostania się z tej jakiejś, powiedzmy, dosyć ciężkiej sytuacji i żeby wrócić. Nie? Wiesz, tak jak wspomniałem o tych chociażby czterech nocach w tym wysokim obozie, o dziwo one mi tak generalnie dosyć szybko, wiesz, minęły spokojnie. Byliśmy naprawdę w czterech literach i pogoda też się nie zapowiadała, że będzie nagle się poprawi i będzie super, czyli potencjalnie jeszcze mogliśmy tam spędzić ze dwie, trzy noce nawet, bez jedzenia, już bez wody i tak dalej. To jednak gdzieś ta głowa była naprawdę bardzo, bardzo spokojna. Może też dzięki Waldkowi, tak, który w takich sytuacjach jest naprawdę najwyższej klasy profesjonalistą i wiesz, zamiast pełen luz, pełen chill out i spokój, bardzo racjonalne myślenie. No może też dzięki temu ja też zachowałem spokój.
4: SK 106,6.
5: Treningi, zawody, medale, ale też pasja, dyscyplina i wychowywanie przez sport. Tak od wielu lat działa klub Oyama Karate w Lubsku, a więcej już teraz w rozmowie z sensejem Mateuszem Łandą.
6: Zacznijmy od tego, jak taka przygoda twoja z karate się zaczęła.
7: Ja zacząłem trenować w 98 roku, czyli teraz we wrześniu minie już 27 lat. No, ale powiedziałbym, że to już na początku może była gdzieś tam przygoda, a teraz to już jest sposób na życie i coś, co jest obecne w moim życiu każdego dnia.
6: Było to pewnie kluczowe wspomnienie. Czy ty pamiętasz swój pierwszy trening karate?
7: Może się to wydawać dziwne, ale bardzo dobrze go pamiętam. Byłem małym chłopcem, który miał 7 lat i tata przyprowadził mnie na pierwszy trening. I bardzo dobrze pamiętam, jak wszedłem na salę i zobaczyłem nie tego trenera, nie tego senseja, którego widziałem na plakatach, tak? Bo na plakatach widziałem sensei Zbyszka Tomajowicza, a treningi prowadził jego brat, szef naszego klubu, wtedy jeszcze sensei, teraz już Cichan, Andrzej Tomajowicz. I pamiętam, że wtedy byłem zbulwersowany, że przyszedłem na salę i nie ma tam tego, kto był na plakatach. Ale na pierwszym treningu było dobrze, było fajnie, wyszedłem zadowolony. Nawet pamiętam, że uczyliśmy się robić przerzut bokiem, tak zwaną gwiazdę, i to mi tak utkwiło z pierwszego treningu właśnie te 27 lat temu.
6: Jeśli myślimy karate, to tutaj myślimy też o Yama Karate w Lubsku. Powiedz, co skłoniło cię do dołączenia do takiej działalności?
7: Czyli jak zaczynałem jako młody chłopiec, to przyszedłem, ponieważ szkoła, w której treningi się odbywały, była pod moim domem i poszedłem jak każdy gdzieś tam z kolegów na treningi. No i zacząłem trenować. Na początku miała być to zabawa, zresztą tak na początku stwierdzili moi rodzice, że wysyłają mnie, żebym się pobawił. No, ale to trwało, no i trwa po dzień dziś. W pewnym momencie, kiedy już byłem takim bardziej świadomym człowiekiem, można powiedzieć, jak to karate już tak bardziej się zakorzeniło we mnie, zobaczyłem, wśród kogo trenuję, jacy ludzie prowadzą ten klub, że to nie jest stricte tylko trening i pójście do domu, tylko że ten klub to jest życie, że w klubie jest jak w rodzinie, do każdego podchodzi się indywidualnie, a tak naprawdę całość tworzy jedną wielką rodzinę i to mnie ujęło i dlatego też zostałem i działam w tym klubie. Działam, wydaje mi się, mocno. Klub funkcjonuje tak naprawdę od 81 roku. Wtedy jeszcze to było pod egidami zielonogórskiego karate Kyokushin. To wszystko zaczął sensei Marek Błaszków. Potem klub przejął sensei Andrzej Tomajowicz. który wprowadził klub w struktury Oyama Karate, w którym jesteśmy po dzień dziś.
6: Mhm. Oyama Karate, czym właśnie taki styl Oyama różni się od innych form?
7: Oyama Karate jest stylem kontaktowym i stylem modernistycznym, tak? Naszym mistrzem jest Shigeru Oyama. Nieżyjący już Shigeru Oyama, jest to uczeń Masutatsu Oyamy, czyli twórcy karate Kyokushin. Nasz Shigeru Oyama też przez bardzo, bardzo dużą część swojego życia trenował Kyokushin, wywodzi się z Kyokushin, ale w pewnym momencie zdecydował się na założenie swojego stylu, do którego wprowadził nowinki i modernistyczne techniki i tak powstało Oyama Karate, które rozwijało się w Stanach Zjednoczonych, bo tam też Shigeru Oyama emigrował. Jeśli chodzi o czym się różni od innych stylów, no jest to styl kontaktowy. Na świecie mamy bardzo dużo styli karate, poprzez karate tradycyjne, karate Shotokan, to są style bezkontaktowe, ale dążymy do tego, że karate jest jedno. Mimo tego, że jest wiele styli, to karate jest jedno i to nie jest tylko walka, ale to też są zasady, takie jak szacunek do drugiego człowieka i to na to też zwracamy uwagę na treningach. Tak? To też, myślę, właśnie ten szacunek do drugiego człowieka, etykieta dojo, to też odróżnia karate od innych sportów walki. Teraz mamy ponad w klubie około 250 osób, tak na to wszystko składają się członkowie wszystkich naszych sekcji. Główna sekcja, siedziba klubu jest w Lubsku, mamy też sekcję w Nowogrodzie Bobrzańskim i sekcję w Jasieniu i tamten rok zakończyliśmy z liczbą około 250 członków klubu.
6: Mhm, czyli udaje się to spiąć w kilku miejscowościach, sprawnie to działa, prawda?
7: Tak, sprawnie to działa. Shihan Andrzej, czyli szef naszego klubu, Shihan Andrzej Tomiałowicz, razem ze swoim bratem Sensejem Zbyszkiem w ostatnich latach tak to poprowadzili, że klub się naprawdę rozrósł. Mamy bardzo dużo mistrzów, których wychowaliśmy. No i też część z tych mistrzów prowadzi właśnie sekcje, czy to w Jasieniu, czy to w Nowogrodzie Bobrzańskim. Mamy też bardzo dużo mistrzów, którzy pomagają nam na sekcjach i dlatego tak to fajnie wszystko funkcjonuje i jesteśmy w stanie spiąć to tak, że odbywa się to tak naprawdę przez cały tydzień w różnych miejscowościach.
6: A jeśli mówimy o treningach, to do jakich grup wiekowych są skierowane?
7: Treningi tak naprawdę są skierowane dla wszystkich, bo karate czy samoobronę można trenować całe życie. Tak? Od małego dziecka po wiek już taki bardziej dojrzały. Prowadzimy grupy przedszkolne, prowadzimy też grupy z dziećmi szkolnymi. Te grupy są podzielone na grupy początkujące, na grupy zaawansowane. Mamy grupy młodzieżowe i grupy dorosłych, ale mamy też oddziały samoobrony. My specjalizujemy się też w defendo. Specjalistą od defendo jest Shihan Andrzej i Sensei Zbyszek Tomiałowicz, którzy w 2014 roku rozpoczęli też działalność w defendo. To jest bardzo skuteczna, prosta samoobrona dla ludzi, którzy nie mieli nigdy styczności ze sztukami walki. Jest to skierowane też zarówno dla dzieci, jak i dla młodzieży. Ja też mogę się pochwalić, że też w tym roku zrobiłem uprawnienia instruktorskie, jeśli chodzi o defendo i jest to bardzo fajne uzupełnienie mojego karate.
6: Jeśli mówimy o pracy z najmłodszymi, jest to cięższe niż z osobami już dorosłymi. Jak wygląda taki trening z dziećmi?
7: Jeśli mówimy o pracy takiej trenerskiej, każda grupa, podejście do każdej grupy musi być inne. Ja staram się w ogóle do każdego trenującego podchodzić indywidualnie, bo myślę, że to jest też klucz do poprowadzenia dobrego treningu. Ale jeśli miałbym mówić, to tak, na pewno treningi z dziećmi, a zwłaszcza z tymi najmłodszymi, są może nie trudniejsze, ale bardziej wymagające, bo dzieci, trzeba wiedzieć, jak dzieci zachęcić i to jest największa trudność. Jak znajdziesz klucz, żeby zainteresować dzieci, to jesteśmy w domu i te treningi wyglądają super. Jeśli chodzi zaś o grupy troszkę starsze, to jest troszeczkę łatwiej, ale wiadomo, trening z dziećmi rządzi się swoimi prawami, a grupy młodzieżowe czy grupy dorosłych, to wygląda to tak, że każdy, przychodząc na taki trening, też wie, czego chce i łatwiejsza jest komunikacja, łatwiej jest dotrzeć do takich osób, no i działamy. I każdy wtedy się przekonuje na sali, czy warto z tym trenerem pracować, czy nie. My jako klub jesteśmy tymi szczęściarzami, że jak przychodzą do nas na treningi, to na tej sali zostają i to jest dla nas największa duma.
6: No jeśli mówimy o dzieciach, no to też trzeba jakieś podejście mieć, żeby tą dobrą zabawę połączyć jednak troszkę z dyscypliną.
7: W treningu dzieci trzeba znaleźć klucz. No mamy swoje sposoby, żeby to połączyć. No wiadomo, w treningu dzieci, najmłodszych dzieci, troszeczkę starszych, kluczem jest zabawa, tak? Bo dziecko przychodząc na treningi tak naprawdę też nie wie, czego się spodziewać, ale jak widzi, że przez zabawę można zdobywać dużo umiejętności, to zostaje na sali, bo wiadomo, że jak jest uśmiech na twarzy dziecka, to wtedy te efekty też przychodzą szybciej. Dla nas jest ważne, żeby przede wszystkim na tych treningach dzieci miały uśmiech na twarzy, bo jak mają uśmiech, to jest satysfakcja. My też widzimy, że te dzieci się rozwijają. Wiadomo, że każdy chciałby zrobić z młodego zawodnika mistrza świata, ale to też może nie do końca o to chodzi. Najważniejsze jest, żeby dzieci trenowały, żeby dzieci się ruszały i miały radochę z tego, co robią, a wyniki przyjdą później. Jest taka też maksyma w świecie karate, że z 10 tysięcy zaczynających treningi karate, tak naprawdę czarny pas zdobywa jeden. My mamy tych dzieci sporo i miejmy nadzieję, że będzie ich więcej niż jeden, ale mówię, dla nas jest przede wszystkim najważniejsze to, żeby te dzieciaki przychodziły na treningi, bawiły się, zdobywały umiejętności i to jest dla nas takim największym celem i radością.
6: Ale powiedzmy, jak wygląda standardowy trening? Jak wygląda rozgrzewka, technika?
7: Karate od innych sportów walki różni to, że my też mocno stawiamy na szacunek, na kulturę. Każdy trening karate zaczynamy standardową japońską ceremonią, tradycyjną ceremonią, którą wykonuje się w karate na całym świecie. To jest też taki moment takiego przed treningiem, wyciszenia organizmu, chwilowej medytacji. No i potem przechodzimy do rozgrzewki ogólnorozwojowej, bo wiadomo, że podczas rozgrzewki trzeba pobudzić organizm do działania, nie zmęczyć się, ale pobudzić ten organizm do działania. I potem przechodzimy do treningu. W zależności od tego, co mamy zaplanowane na dany dzień, na dany trening, możemy, jeśli chodzi o treningi, możemy pracować nad technikami walkowymi, nad stricte techniką, nad kata, przygotowujemy się do egzaminów technicznych, kombinacje walkowe. W karate jest naprawdę bardzo dużo możliwości treningowych i to też czyni ten sport tak fascynującym. Każdy trening jest inny i mogę to z całą świadomością powiedzieć, że przychodząc na trening, mimo tego, że wykonuje się podobne techniki, te same techniki, to ten trening zawsze jest inny.
6: Oprócz treningów to są też obozy letnie. Ile już takich edycji zostało poprowadzonych?
7: Obozy to jest, można powiedzieć, nasza taka flagowa dziedzina. Nasze obozy bardzo mocno tutaj się wkupiły w naszą lokalną społeczność, ale też wychodzą już poza krąg tej naszej lokalnej społeczności. W tym roku mamy już 33. edycję naszego międzynarodowego, bo jest to już międzynarodowy obóz Oyama Karate i reszty świata. My stawiamy w tych obozach na to, że zabierając nie tylko karateków, bo na nasze obozy mogą jeździć również osoby spoza naszego klubu, stawiamy na to, żeby zabrać dzieci, młodzież, dorosłych, bo dorośli też jeżdżą z nami w różne fajne miejsca i stawiamy na wypoczynek, na rekreację, też na lekkie treningi. Nie są to obozy stricte treningowe, bo uważamy, że ten czas letni, czas wakacyjny jest po to, żeby wypocząć i z nową energią wejść w sezon, i gdzie potem oddawać się treningowi, ćwiczyć mocno, ale mówię, nasze obozy to no, cieszą się naprawdę bardzo, bardzo dużą popularnością. Rokrocznie zabieramy ze sobą około 140 osób, dzieci i młodzieży na te obozy i doświadczenie przemawia za nami.
6: Były treningi, odpoczynek także, ale na pewno warto wspomnieć o osiągnięciach, o sukcesach, bo już trochę tych sukcesów na liście się zapisało. Powiedzmy o tych największych.
7: Przez wszystkie lata istnienia klubów to największe największe sukcesy to jest wysłanie dwóch zawodników na Mistrzostwa Świata. W 2009 roku w USA, w Danbury, nasz zawodnik Tomasz Krysiak zdobył tam Wicemistrzostwo Świata w kumite w walkach. Lata później, w 2016 roku na Mistrzostwa Świata, był też sensei Radek Bandziak, który zajął tam czwarte miejsce w kumite i szóste miejsce w kata. I to są, myślę, największe osiągnięcia, jeśli chodzi o nasz klub, ale mamy też szereg medali z Mistrzostw Europy. Tutaj też zdobywcami tych medali Mistrzostw Europy są właśnie Tomek Krysiak, Radek Bandziak, Dawid Gerstel, Tomasz Częścik, Kinga Dybka, która też startowała w naszych barwach. Mi też udało się zdobyć srebro w Mistrzostwach Europy w jednej z konkurencji karate. Także te medale międzynarodowe na pewno bardzo cieszą. Są to jedne z większych sukcesów sportowych, ale mam też szereg i mnóstwo medali z Mistrzostw Polski i tutaj mógłbym wymieniać wszystkich zawodników, ale myślę, że brakłoby nam czasu w tym wywiadzie.
6: Ale myślę, że warto powiedzieć też o Twoich dokonaniach osobistych.
7: Myślę, że też mogę powiedzieć, że troszeczkę tych sukcesów jest. Największym, jak wspomniałem wcześniej, ten jest srebro na Mistrzostwach Europy w jednej z konkurencji karate w Tomasz Iwari. Jestem też mistrzem Polski w drużynie w kata. Mam też Mistrzostwo Polski w Temashiwari, no i szereg medali juniorskich, jeśli chodzi o zawody rangi ogólnopolskiej, no i też mnóstwo medali, jeśli chodzi o gdzieś tam zawody mniejszej rangi. No, to już są takie sukcesy moje sportowe. No ale teraz największe sukcesy, z których ja się najbardziej cieszę, to są sukcesy moich i naszych podopiecznych.
6: Co czujesz, jak taki podopieczny stanie na podium?
7: Dumę i jeśli młody adept wychodzący spod naszej ręki staje na podium, to ja widzę takiego małego siebie, który też zaczynał, stawał na podium, zdobywał pierwsze medale i to jest na pewno duma i wzruszenie. No i to też daje takiego motywacyjnego kopa do pracy, do dalszej pracy, bo to tylko pokazuje, że można i się da.
6: Mówiliśmy o przeszłości, ale warto wspomnieć o tym, co aktualnie, bo tutaj też możemy powiedzieć o sukcesie z ostatnich Mistrzostw Polski.
7: Tak, ten sezon, jak i zarówno tamten sezon, był bardzo sportowo też bardzo udany dla naszego klubu, bo na Mistrzostwach Polski zanotowaliśmy sukcesy, zarówno w kumite stawaliśmy na podium, zdobywaliśmy nawet Mistrzostwo Polski w walkach, ale też takim ostatnim naszym sukcesem jest wypromowanie drużyny w kata zespołowym. 3 lata temu zrodził się pomysł, żeby taką drużynę stworzyć, ponieważ też bardzo fajnie rozwijała się konkurencja kata drużynowego w świecie Oyama Karate. Zrobiliśmy taką drużynę, która składa się z Anety Olzak, z Tomka Częścika i ze mnie. Zaczęliśmy startować, no i okazało się, że wychodzi to bardzo dobrze, bo ten trening, który robiliśmy na sali, zaprocentował. Raz zdobyliśmy Mistrzostwo Polski, 2 razy zdobyliśmy Puchar Polski. Na ostatnich Mistrzostwach Polski też zdobyliśmy brązowy medal w Mistrzostwach Polski. Jeździmy po Polsce, staramy się robić jak najlepszą robotę. Udaje się to na razie, mam nadzieję, że będzie się to udawało jak najbardziej, jak najdłużej. Ale myślę, że tutaj te medale tej drużyny to jest sukces, ale największym sukcesem jest to, że udało się tą drużynę stworzyć, że to fajnie funkcjonuje, że fajnie nam się trenuje razem i to też jest chyba klucz do tego, że pojawiają się wyniki sportowe, bo jeżeli nie ma atmosfery w drużynie, to na pewno o te wyniki jest ciężej. My jesteśmy tymi szczęściarzami, że łączymy te dwie rzeczy i no i na razie to wszystko fajnie klika.
6: Tak, działa coś takiego jak grupa pokazowa, powiedzmy, na czym ona polega?
7: Jeździmy po regionie, jeździmy po Polsce, już też wyjeżdżamy za granicę i po prostu robimy pokazy. My jesteśmy, karatecy to są bardzo kreatywni ludzie. My mamy też to szczęście, że jako klub mamy tych kreatywnych ludzi, mamy fajnych, fajnych ludzi z mnóstwem pomysłów, bardzo dobrze wyszkolonych technicznie. No i tworzymy pokazy do muzyki. No i jeździmy i zabawiamy publiczność. Też można powiedzieć, że mamy sukcesy w tej dziedzinie, bo przez bardzo długi okres czasu byliśmy oficjalną grupą pokazową Polskiej Federacji Oyama Karate. Wystartowaliśmy na Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Walki w Warszawie. Tam zdobyliśmy też drugie miejsce. Był to duży sukces, ponieważ na ten festiwal przyjechało 19 grup sztuk walki, wszystkich sztuk walki z całego świata, także traktujemy to jako duży sukces i ten festiwal też otworzył taką drogę na duże pokazy. Zaowocowało to też występem w programie Mam Talent, dojściem do półfinału, a teraz po prostu jeździmy, wykonujemy pokazy dla publiczności, cieszymy się, że możemy dać troszeczkę rozrywki dla publiki. No i to też jest na pewno promocja dla naszego klubu, bo jeżdżąc po świecie, robiąc te pokazy, no, zbieramy żniwa w postaci kolejnych osób na sali treningowej.
6: Jak wyglądała Twoja droga do czarnego pasa? Jak to przechodzenie między pasami wygląda?
7: Nie chciałbym tego nazywać jakimś procesem, ale jednak jest to troszeczkę proces, bo no, zaczynasz w moim przypadku, tak? No, ja mówię teraz o swoim przypadku, zacząłem jako młody chłopak. Na początku zabawowo zdawało się te egzaminy, zdobywało się kolejne umiejętności, kolejne kolory pasów. Gdzieś czym bardziej te pasy robiły się ciemniejsze, zaczynało robić się poważniej, ten trening stawał się bardziej specjalistyczny, czarny pas zaczął być realny, no i stało się to takim celem, pragnieniem. No i w końcu udało się to zrobić. Ja swojego pierwszego dana zrobiłem w 2012 roku. Przygotowywaliśmy się wtedy do tego egzaminu dość mocno, bo nie startowałem do niego sam. Startowałem też z grupą przyjaciół, z którymi razem się szykowaliśmy na ten egzamin. Pamiętam, że były to bardzo owocne i ciężkie przygotowania, bo chcieliśmy na tym egzaminie się pokazać jak najlepiej, bo ze Stanów Zjednoczonych przyleciał Shigeru Oyama, który nas egzaminował, każdy chciał pokazać się świetnie, no i w końcu nastał ten dzień tego egzaminu, no i według opinii egzaminujących nas, tak jak chcieliśmy, tak ten egzamin został zdany, czyli świetnie, bo były to opinie i egzaminatorów Shigeru Oyamy i też naszego mistrza. No i było to coś wspaniałego. Ja to traktuję jako jeden ze swoich największych życiowych sukcesów, bo jest to i sukces sportowy, i sukces mentalny. Bo to jest mnóstwo lat treningu, mnóstwo lat wyrzeczeń, zwieńczone właśnie tym czarnym pasem. Ale tak naprawdę kiedy zrobiliśmy ten czarny pas, bo mówię tutaj też w imieniu swoich kolegów, to tak naprawdę zabawa zaczęła się od początku, bo karate zaczyna się od czarnego pasa tak naprawdę.
6: Czy ty masz jakieś cele aktualnie jako sensei, może wychowawcze, sportowe?
7: Na pewno myślę, jakieś ukryte mam, ale dla mnie w tym momencie najważniejsze jest tu i teraz. To, żeby moi zawodnicy, których trenuję, nasi zawodnicy, tak? Mówię tu o całym klubie, żeby dobrze czuli się na treningach, żeby startowali na zawodach, żeby wychodzili z tych zawodów z uśmiechem, bo nie każde zawody można skończyć z medalem. I to jest dla nas najważniejsze, żeby zaszczepiać w zawodnikach sportową pasję, żeby dzieci, młodzież chciała startować, a sukcesy przyjdą, bo jest taka maksyma, że zwycięstwo nie należy się temu, kto nigdy nie przegrał i można wiele razy przegrać na zawodach, ale potem jak już w końcu zaczyna się wygrywać, to zwycięstwo naprawdę smakuje dobrze i to też zaszczepiamy dzieciom. Wydaje mi się, że jest to zdrowe i to jest chyba taki cel, jeśli chodzi o mój taki trenerski cel, żeby zaszczepiać w dzieciach sportową pasję i żeby to potem kiełkowało, ewoluowało i być może w przyszłości, żeby stało się sukcesem dla tej młodzieży czy dzieci.
6: Czy chciałbyś powiedzieć coś jeszcze na zakończenie?
7: Bardzo serdecznie chciałem podziękować moim mistrzom, wszystkim moim przyjaciołom z klubu, bo wszyscy razem tworzymy fantastyczną jedność i dlatego to tak wszystko fajnie funkcjonuje. Dlatego bardzo chciałem podziękować za tą przygodę, która zaczęła się lata temu, która trwa do dziś i będzie trwała w moim mniemaniu do końca świata i jeden dzień dłużej. Gdyby nie karate, moje życie na pewno nie wyglądałoby tak, jak wygląda dzisiaj.
4: SK 106 i 6. SK Żary News.
5: Zwykle w mniejszych miejscowościach formalnie aktywizują się panie, ale panowie też mają coś do powiedzenia. W Drożkowie działa jedne w województwie lubuskim, a trzecie w Polsce koło gospodarzy wiejskich. Materiał Krystiana Machalicy.
8: Prezes koła gospodarzy wiejskich MEN Tomasz Kunc.
9: I wiceprezes Grzegorz Rabczyński, sołtys Drożkowa.
2: No i właśnie panowie, jak to się zaczęło?
9: No, jak tutaj wpadłem na pomysł, żeby wyremontować salę wiejską, znaczy pomysł był już wcześniej, tylko wpadłem na to, żeby jednak już to zrobić. Okazało się, że mamy za mało ludzi tutaj, chłopaków w naszej Radzie Sołeckiej. No to i szukałem dookoła, bo remont był duży, tak naprawdę sala nie jest mała. No i zacząłem tutaj najpierw do radnego Tomka. Mówię, kurde Tomek, no to może pomożesz coś. Tomek jak powiedział, że nie ma problemu, pomoże. I tak od nitki do kłębka zaczęliśmy zbierać chłopaków. No i zebrała się taka fajna ekipa chłopaków, którzy nam tutaj pomagali podczas remontu. I to zaczęło się rozwijać. Później zaczęły się inne rzeczy po tym remoncie. Remont trwał długo, bo trwał chyba ponad pół roku.
10: Pół roku gdzieś.
9: Pół roku trwał?
10: No gdzieś pół roku. No pół roku

0: Bezpieczne Dzieciaki, gdzie zapraszaliśmy właśnie dzieci szkolne, młodzież, właśnie w ramach Bezpieczne, czyli bezpieczeństwo z policją, czyli omówienie ze strażą, z wojskiem. I tutaj też właśnie wpadł pomysł właśnie, a czemu nie zrobić koło gospodarzy wiejskich.
1: Tak, tak, tak, bo ja tak oglądałem gdzieś te telewizję, bo tam mało jest, jak pan powiedział, tych kół gospodarzy. One działają na połowie koło gospodyń wiejskich, ten sam rejestr to jest. I tak drugie w Polsce się otwierało, bo pierwsze to było, jedno jest w Warszawie, w Rozgratach, drugie jest nad morzem i mówię, kurczę, no mamy takich fajnych chłopaków, którzy się zaangażowali tutaj w pracę. No bo Troszków jest taką miejscowością, że są starsi mieszkańcy, no i są ci napływowi nowi, którzy no, ciężko pracują na to, żeby wybudować dom i go tam utrzymać. Ale udało nam się tych panów tutaj, młodych chłopaków
0: zebrać.
1: Najpierw zebrać. No, też było ciężko zebrać, bo każdy zapracowany.
0: Wszystkich zebrać w jedno miejsce tutaj, na świetlicy, porozmawiać z nimi, czy w ogóle chcą wejść w taki projekt, bo to dla nas jest projekt, można powiedzieć. Taki projekt, czy w ogóle chcą, czy...
1: Znaczy każdy powiedział, że pomoże, po pracy przyjdzie, coś zrobi, tak samo jak robić ten remont, ale tutaj są formalnie już... to już tak, może nie chcę.
0: Ale się namówili po rozmowie, po tych co mniej więcej planach, co chcemy robić, bo tutaj z Grzesiem mieliśmy jakąś wizję, plany i mamy dalej, ale przedstawiliśmy kolegom i zdecydowaliśmy, że no... Tu ruszamy, tylko właśnie formalnie, czy nam się uda, to był bardzo trudny projekt też właśnie.
1: Bo po pierwsze trzeba było mieć 10 członków w ogóle, żeby założyć koło KGW, żeby powstało, to trzeba było mieć 10 osób, a nie każdy chciał formalnie wchodzić do koła.
0: Drugie, że właśnie oprócz 10 to kiedyś było, że jedno koło tylko można było właśnie na wsi, koło gospodyń, bo przede wszystkim to raczej koło gospodyń zawsze się kojarzy.
1: Ze wsią.
0: I było właśnie do 2024 chyba roku, jak się nie mylę, było tylko jedno możliwe. Była później jest ustawa, że jest możliwość drugiego koła, to właśnie Grzesiu gdzieś taką tam bramkę. Wynalazł, że jest możliwość, ale jest tam ale. Czyli trzeba spełnić warunek, że musi być koło rolnicze na wsi, przed chyba 2010 rokiem zarejestrowane.
1: Tak, bo kiedyś istniały koła rolnicze, później one się przekształciły, znaczy nie przekształciły, one generalnie miały obowiązek zarejestrowania się w KRS-ie. No nie każdy to chciał, bo to były takie koła, które się zrzeszały tutaj różnie i w różnych formach. I nie każdy miał ochotę się z powrotem zrzeszać jak formalnie. No i u nas takie koło się właśnie w Troszkowie nie zrzeszyło, jakby formalnie.
0: A zaczęliśmy z Grzesiem właśnie chodzić po starszych mieszkańcach, mieszkankach Troszkowa i wypytywać, czy w ogóle coś takiego jest, bo jak byliśmy w agencji rozmawiać, to powiedzieli nam, że to już tam kilka już takich kół z województwa lubuskiego podchodziło właśnie do...
2: Takich typowo męskich.
0: Chcieli. Hmm? Tylko właśnie ten był właśnie...
1: Blokada,
0: że nie było tego kołorolniczego. No i po prostu uznaliśmy z Grzesiem, że jednak spróbujemy, bo w agencji to też troszeczkę patrzyli sceptycznie na to, że raczej się nam nie uda.
2: Ale w jakiej agencji dodajmy?
1: Ale nie, no tam, bo byliśmy, znaczy generalnie pani kierownik tutaj była bardzo przychylna nam, nie?
0: Tak.
1: Tylko i pan dyrektor, jeżeli chodzi o Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oni nam bardzo kibicowali, tylko że
0: widzieli
1: nas potencjał, tylko mówili, chłopaki, ale musicie się zewrzeć i po prostu grzebać w papierach, bo naprawdę było bardzo dużo kół, które chłopaków, którzy chcieli to otworzyć, lub i w innych wioskach czasami poprzez jakieś niesnaski chciało się drugi otworzyć nie było przepisu po prostu, które pozwalało. No i mówi pan dyrektor, wtedy pan kierownik mówił, chłopaki, mądrzy jesteście,
0: dacie radę.
1: No i to trwało długo, bo to dwa miesiące,
0: przez w ogóle znalezienie...
1: Gdzie by nie chodziliśmy?
0: Znalezienie w ogóle koła rolniczego tej całej firmy, czy agencji, jak to tam, nie wiem jak to nawet dokładnie nazwać, ale tego koła rolniczego znaleźć gdzieś na ulicy Kożuchowskiej i tam naprawdę to troszeczkę...
1: Związku.
0: Związek, tak. I później sąd, czyli KRS.

0: jest, wszystko wyczekiwanie, czy w ogóle dadzą decyzję pozytywną, tak. Nie dadzą pozytywnej, no i po chyba 2 miesiącach po prostu można powiedzieć,
1: sukces.
0: Ogłosiliśmy sukces, że się udało, że mamy to, poszliśmy właśnie do agencji, z papierami złożyliśmy, byli panie i pan dyrektor tak samo bardzo zadowoleni, że jednak udało się.
1: No i pierwsze koło gospodarzy wiejskich w województwie lubuskim powstało.
0: Do szkoły.
2: Panowie, czym się różni koło gospodarzy wiejskich od gospodyń wiejskich? Bo tu pierogów chyba nie lepicie.
1: Formalnie niczym, ale nieformalnie, no tu w kole gospodyń wiejskich są panie, więc panie jak to zajmują się rzeczami, upiększaniem, jakby ogniskiem domowym, tak, o tym, żeby wieś była piękna, żeby mężczyźni mieli co jeść. A panowie, no, od roboty tak naprawdę, więc my jesteśmy takim wsparciem tutaj dla wsi, taką męską ręką, złotą rączką, jeżeli chodzi o świetlice, bo nie ukrywam, tutaj odkąd tych chłopaków zebraliśmy wokół siebie, dołączają nowi, co mnie bardzo jako sołtysa cieszy, bo mam wsparcie naprawdę takiej silnej ręki, jeżeli chodzi o tutaj koło gospodarzy. Współpraca tutaj jest z kołem gospodyń, a trzeba dodać, że prezesem akurat koła gospodyń w Drożkowie jest pan mężczyzna, więc tutaj wspieramy się. My robimy robotę ciężką, oni robią pięknie, no i wszystko razem daje fajny efekt.
2: Panowie, powiedzieliśmy sobie, że są dwa, zdaje się, według naszej wszystkich wiedzy, koła gospodarzy wiejskich. Czy było tak, że...
1: Trzy w Polsce.
2: Trzy łącznie, z wami.
1: Tak, my byliśmy trzecim.
2: Dobra, to trzy łącznie, czyli dwa pozostałe. Panowie, czy była taka okazja, że zadaliście pytanie tam kolegom z nadmorza czy spod Warszawy? Ej, panowie, chcemy coś takiego zrobić, pomóżcie nam.
0: Znaczy, pan co, tak, tam spróbowałem właśnie wejść w kontakt z kołem gospodarzy wiejskich.
1: W Rogatach,
0: chyba tak, dokładnie.
2: Czyli to jest gdzieś pod Warszawą chyba.
0: Tak. I mamy współpracę, wiadomo, gdzieś jakieś tam kilka pytań, słów, gdzieś tam piszemy otuchy. Wspieramy się teraz, także, a nas wspierali jak najbardziej od samego początku. Kibicowali nam niemiłosiernie, że tylko żeby nam się to udało i jest w planach gdzieś tam, na pewno ja jako prezes będę dążył do tego, żeby jakieś spotkanie zrobić integracyjne, porozmawiać, wymienić się doświadczeniami, wymienić się poglądami, jak to jest u nich, a jak jest u nas. Także jest i się cieszę z tego bardzo.
1: Jeżeli chodzi o Rozgraty, to oni są jakby starsi doświadczeniem od nas. No i teraz mają taki wielki projekt, akurat zimę, bo jesteśmy w kontakcie, oni przez całą jesień i zimę mają taki projekt w ciągu tak naprawdę, 6-miesięczny dla osób z okolicy i robią co raz w tygodniu takie spotkania, potencjówki, jakieś różne inne rzeczy dla osób starszych. No, taki duży projekt. Fajnie.
0: Też kibicujemy.
1: I też chcielibyśmy taki.
0: Tak, wszystko jest, można powiedzieć, do...
1: Przed nami,
0: bo tak jak pan powiedział i my mówimy, no, jesteśmy młodym kołem, dopiero niedawno założonym, tak prężnie, próbującym na własny rachunek na razie, w sensie, no, żadnego dofinansowania na razie nie mamy. Gdzieś tam, tak, każdy może, to gdzieś tam pomoże. Jak to
1: na razie żyjemy bez własnych składek.
0: Tak, własny składek i to jest fajne, to jest piękne, że tak jak pan przyjeżdża, rozmawiamy, czy inne media tak samo się interesują, jest to bardzo interesujące i bardzo ciekawe.
1: No i w gminie i tutaj wśród mieszkańców mamy generalnie pozytywną opinię, więc jak zwiesiliśmy baner tutaj taki duży, 8-metrowy, że jak powstaliśmy, no to ludzie dzwonili i mówili fajnie, że coś się dzieje.
0: Najpierw było, co to w ogóle jest.
1: No, co to w ogóle jest, tak? Co to jest ten men?
0: Tak, pani jedna sąsiadka idzie, mówi, co wyście otworzyli, co to jest za twór? No, także, albo coś nowego, tak? Coś nowego na wsi, bo zawsze to, jak pan mówił, było koło gospodyń wiejskich i tak by tak się ujęło, że tak
1: utarło
0: się, utarło się, że tylko koło gospodyń, a tu jest coś coś innego. Nawet w całej gminie też wypytują się, pytają się, kibicują, bo to też jest, można powiedzieć, nie tylko jakiś kierunek dla Drożkowa, ale też dla naszej całej gminy jako gmina Zabór. No bo to też idziemy w świat właśnie jako gmina Zabór, tak? Miejscowość Drożków, ale jako gmina Zabór. Także i będziemy też współpracować na pewno z gminą i
1: to z innymi kołami, bo kół tutaj chyba mamy 5 w całej gminie, nie? Tak, mamy 5, no. Bo was nie ma, więc mamy 5 tutaj kół. Już ze wszystkimi paniami spotkaliśmy się w ramach spotkania, które zorganizował wójt wszystkich stowarzyszeń i kół w gminie. Tam się poznaliśmy ze wszystkimi paniami. Pani powiedziały, że bardzo nas zapraszają na integrację do każdego koła. Więc no, będzie co robić w przyszłym roku na pewno.
2: Tych integracji będzie sporo, ale...
1: Znaczy nawet nie chodzi o integrację, to chodzi o wspólne jakieś tam pomysły i plany, tak? Na całą...
2: Też wymiana planów.
0: Wymiana planów.
1: Bo to nie sztuka, żeby każdy usiadł sobie w własnym domu, tak? Każde koło i tak generalnie no, każdy coś tam rzepkę skrobie, tak? Fajnie, jakbyśmy się zebrali wszyscy i zrobili jakąś taką fajną, dużą akcję, która przyniesie jakby wszystkim ludziom z gminy, z całej gminy, jakąś korzyść, tak? No my planujemy szkolenia bezpieczeństwa cywilnego. Na to są finanse i jako tutaj zrzeszenie tych wszystkich kół będziemy się starać właśnie o finanse. No i będziemy ludzi szkolić. No, takie czasy mamy, że trzeba tych ludzi szkolić. Pierwszą rzeczą, którą się udało, to był ten remont.
0: Tak, remont.
2: Drugą A to taki trochę czyn społeczny? Czy...
1: To był czyn społeczny.
0: Tylko i wyłącznie czyn społeczny.
1: Tak, oprócz materiałów, które tutaj jako sołectwo zapewnialiśmy, to wszystko to było w czynie społecznym. Ani grosza nie wydaliśmy na nic tak naprawdę. Była wyremontowana sala w środku, odmalowane wszystkie ściany i na zewnątrz, także chłopaki, bo mamy jednego chłopaka, który zajmuje się czyszczeniem elewacji, no przyszedł tutaj ze swoją firmą i wyczyścił nam elewację tak naprawdę.
2: Czyli pierwsza rzecz to remont świetlicy.
1: Tak.
2: No to też super, że czyn społeczny, że się chce, prawda? Ale też ludziom w tych, no, mówiąc wprost, no, na wioskach. Bardziej się chyba chce dbać o ten swój kawałek ziemi, prawda? Tak mi się wydaje.
1: No jeżeli chodzi o starszych mieszkańców, to tak. To oni zawsze nam pomagali.
2: Też inna kultura, też są inaczej nauczeni, wychowani w innych czasach.
1: Tak. Więc o to chodzi, że ci starsi zawsze nam pomagali. I za to im bardzo serdecznie dziękujemy. Chcielibyśmy, my jako KGW Men, chcielibyśmy ich troszkę odciążyć i zacząć do pracy nowych mieszkańców.
0: Młodszych,
1: którzy no w tej chwili, jak to się mówi, młodzież 30+, to on już nie młodzież, aczkolwiek no to są ludzie, powiedzmy, w średnim wieku, tak ujmijmy, którzy no ciężko pracują na siebie, na swoje rodziny, tak? Ale zamiast usiąść po pracy, tak naprawdę, i tak się zdarzało, że o 18 bo większość mamy przedsiębiorców w kole, zamiast przyjść, usiąść przed telewizorem, wypić piwko, tak, no to przychodzili do nas na salę, czy przychodzą w ogóle do nas i nam po prostu pomagają. No i to jest fajne takie tych 2 godzin przed telewizorem, nie spędzenie, a spędzenie z nami powodowanie, że ten Drożków tętni i rano, bo oczywiście panie, którzy są bardziej doświadczone, powiedzmy, zajmują tutaj salę rano, czyli bo oni mają tutaj na emeryturach są, więc generalnie rano, a my wieczorami tak naprawdę.
2: Co jeszcze udało się zrobić?
1: No później założyliśmy po tym remoncie, wystąpiliśmy do LGD-u o dofinansowanie naszych projektów 3 spotkań dla dzieci.
0: Tak. To było spotkanie właśnie...
1: I ono się odbywało we wrześniu i w październiku.
0: Tak, we wrześniu i w październiku z dziećmi. 2 nasze spotkania się odbyły tutaj w Naświetlicy w Drożkowie z policją. Bardzo interesujące, bardzo ciekawe dla dzieci i dla rodziców tak samo. 2 spotkanie z wojskiem. Przedstawiciele wojska tutaj byli o alarmach, nie tylko, o bezpieczeństwie, jak się zachować w czasie no właśnie sygnałów, co to jest w ogóle sygnał, jak reagować. No i trzecie spotkanie akurat udało nam się wejść w kontakt z panią prezes Martą Ratajską OSP Łaz, gdzie powstała nowa remiza. I trzecie spotkanie właśnie dzieci z dziećmi mieliśmy właśnie w nowej remizie, gdzie właśnie było pokazana, jak, co to jest remiza, jak ona wygląda, wóz bojowy i pierwsza pomoc, użycie AED, żeby się nie bać, co powiedzieć, co zrobić, także naprawdę to był taki drugi, jakby można powiedzieć, nasz taki już konkretny.
1: Projekt oficjalny.
0: Oficjalny.
1: Znaczy oficjalny nasz, ale jeszcze nie jako KGW.
0: Jako nie KGW.
1: I tutaj powiemy, pochwalimy się, bo zakładaliśmy, że tych, no tak z doświadczenia, jak nam panie w Elgiedzie mówiły, a tam wpisze 30 użytkowników jako sukces, no bo więcej może się nie udać. A u nas było 120,
0: przynajmniej 100,
1: ponad 120 dzieci wpisanych na listę, bo my wpisywaliśmy dzieci,
0: tak, to trzeba było
1: oni przyszli z rodzicami, więc tak. Podejrzewamy, że około ponad 200 osób przez nasze tutaj szkolenia się przewinęło. Co jest, uważamy, że to jest wielki sukces dla nas jako pierwsze takie spotkanie nasze, pierwszy nasz taki projekt. No i był już październik. I zaczął się listopad. A
0: no, listopadzie? To 11 listopada, szybka akcja tutaj sołectwa i sołtysa. Aha, i szybka reakcja w sensie takim, żeby się
1: KGW.
0: Zwołać KGW chłopaków, żeby porozwieszać flagi na głównej ulicy naszego tutaj, naszej miejscowości w Druszkowie. Także naprawdę szybka, sprawna akcja, tak samo i po wszystkim, tak samo zdjęcie, także tutaj szacunek dla chłopaków, że szybko przyszli, zareagowali, nie pytali się co, jak, tylko wiedzieli co robić, raz, tak, dwa.
1: I... No i tutaj dziękuję bardzo serdecznie, znaczy sobie i chłopakom z KGW generalnie, bo ja pamiętam jak to było w zeszłym roku, tak? W zeszłym roku pamiętam, że z dziewczynami z Rady Sołeckiej no, chodziliśmy, ja na drabinie, dwóch chłopaków na drabinie, dziewczyny na dole nosiły te wszystkie targały, te wszystkie sprzęty. No a w tym roku dziękuję bardzo, bo dziewczyny miały trochę lżej, mogły nam zrobić jakiś dobry, ciepły poczęstunek, a chłopaki po tych słupach biegali. To właśnie to jest taki fajny dodatek jako KGW Men. No i później no, co?
0: Akcja Movember 2025.
1: Tak jest. Czyli... włączyliśmy się w akcję województwa lubuskiego,
0: tak.
1: Pana marszałka i też tutaj wspieraliśmy te badania. Które były tutaj w fokusie organizowane przez Urząd Marszałkowski. Zachęcaliśmy naszych mieszkańców, żeby na te badania...
0: Przede wszystkim panów, także...
1: No panów, panów.
0: Przede wszystkim panów, młodych, starszych, żeby chociaż... Tak jak ostatnio byłem na forum, powiedziano taki przykład, że usłyszałem fajny przykład, że no, każdy jak ma samochód, to przynajmniej raz w roku musi zrobić przegląd. Żeby on dalej był sprawny i ten. To tak samo było właśnie do tego, że przynajmniej raz w roku mężczyzna powinien, nie powinien się bać przede wszystkim, powinien raz w roku zrobić sobie badania i to uważam, że daje większe szanse przeżycia i no nie bać się, panowie, jak tutaj rozmawiamy, nie bać się zrobić badań.
1: Badanie nie boli, to jest USG, tak naprawdę to jest bezinwazyjne. Lepiej, jeżeli już, nie daj Boże, ma się coś znaleźć, żeby się znalazło na bardzo wczesnym etapie i kiedy jest operacyjne, dokładnie. Niż później, kiedy już niestety, no już jest bez szans.
2: No mówiąc wprost, profilaktyka.
1: Tak jest, przekazywaliśmy naszym małym mieszkańcom paczki
2: Mikołajkowe, tak,
1: 6 grudnia. No i jak to w Mikołajki trzeba było te paczki zamówić. My jako sołectwo zamówiliśmy, zapłaciliśmy za te paczki. No ale nagle 5 godzinie, nie pamiętam, to było w południe jakoś, tak dostałem telefon z hurtowni, trzeba to rozładować. No. 5 palet. Dzwonię do Rady Sołeckiej, mówię, dziewczyny, bierzemy, ale mówię, kurczę, jeszcze KGW Men. Piszę do chłopaków, mówię, nie wiem gdzie jesteście, macie się zebrać na sali, trzeba 5 palet wypakować. No i był Johan, byłem ja, jeszcze tak. Tam.
0: Ci, co mogli, to...
1: Ci, co mogli, przyszli. I naprawdę, no te 5 palet rozpakowaliśmy, ja wiem, 15 minut tak naprawdę, więc wow. super akcja, super.
3: No i teraz.
1: I po to właśnie chłopaków mamy, żeby.
0: Dokładnie, to biegali. To dokładnie to chciałem powiedzieć.
3: Mamy już złożony projekt w urzędzie gminy, szkoleń z obronności cywilnej. No i też tutaj akurat wiosna jest, jeżeli mówiliśmy o profilaktyce mężczyzn, to wiosna to jest profilaktyka kobiet, jeżeli chodzi o raka piersi. No i tu też będziemy panie wspierać podczas tych namawiań do tych badań. Chociaż panie to nie trzeba namawiać, panie raczej częściej chodzą na te badania profilaktyczne niż panowie. No ale będziemy badać. No i wiosna. Wiosną to chcemy zrobić nasadzenia tutaj wokół świetlicy. No i tak naprawdę co się wydarzy, bo tu tych jakby wydarzeń, imprez sołeckich jest bardzo dużo.
0: A czasami pomysły są z dnia na dzień.
3: Tak, że... tak, tak. No dzisiaj... i dożynki w Drożdżkowie. Więc to też duża taka duża akcja, bo to dożynki no, do całej gminy. A wiemy, że nie przyjeżdżają do nas tylko mieszkańcy naszej gminy, ale także z powiatu zielonogórskiego.
0: No, z całej Polski nawet i za granicę tak samo. Tak.
1: No, zeszłe były powiatowo gminy i wtedy też było miasto partnerskie z Niemiec, tak. Więc to też będzie dużo noszenia, bo będzie trzeba scenę rozwinąć, trzeba będzie na tym naszym dużym boisku to wszystko wykosić, później posprzątać. No, roboty jest cały czas.
2: No, ale jest trochę tych mężczyzn u was w KGW.
1: Oficjalnie,
2: kilkunastu, tak?
1: 11 oficjalnie na liście.
2: A tak nieoficjalnie?
1: To... Dużo nas członków wspiera.
0: Tak.
1: Dużo do Tomka.
0: Tak, jest dużo chętnych, tylko tak jakże się powiedział, na razie jeszcze nas obserwują, jak to mówią ładnie, obserwują, zastanawiają się. Zapraszamy tutaj razem z Grzesiem Sękołem, zapraszamy wszystkich panów z Drużkowa. Jeżeli macie ochotę, przyjdźcie i pomóżcie.
3: My jesteśmy bardzo kreatywnymi mężczyznami. Tutaj jakoś na razie kłótni nie ma, bo to różnie bywa, ale nie, bardziej myślimy o robocie, tak, niż o jakimś tam gadaniu i mamy zadanie, trzeba zrobić, robimy.
0: Dokładnie.
2: Panowie, a na czym polega formalność bycia członkiem? Z czym to się później wiąże i właśnie jak do was wstąpić?
3: Znaczy wystarczy tutaj do Tomka napisać albo na kontakt małpa KGW.
2: Trzeba być mieszkańcem gminy Zabór, tak?
3: Oficjalnie, znaczy zgodnie ze statutem KGW zrzeszają się wokół KGW mieszkańcy danej miejscowości, bo KGW jakby lokalnie występuje w danej miejscowości i tam się zrzeszają, ale można być członkiem i nie trzeba być mieszkańcem miejscowości tak naprawdę, nie? Więc jeżeli ktoś nie jest mieszkańcem miejscowości, a chciałby się zapisać do KGW, to jak najbardziej, nie?
2: To jakieś składki też trzeba odprowadzać?
3: Tak, oficjalnie mamy składkę, ale to ona jest...
0: Jest regulamin. Tak, w regulaminie jest wszystko właśnie ładnie opisane, w statucie, tak, odnośnie składek, odnośnie bycia na zebraniach, co robimy, jakie mamy cele, także wszystko jest właśnie opisane.
3: Składka nie jest duża, to jest kilkadziesiąt złotych.
0: Także symboliczne.
3: Symbolicznie, powiedzmy na razie, bo to tak naprawdę ta składka no, musi być, żeby koło mogło działać, nie tylko z dofinansowań, no, szczególnie teraz, kiedy dofinansowań nie mamy, więc ta składka jest. No i oczywiście warunkiem takim koniecznym no, jest zaangażowanie, bo formalnie musimy odbyć kilka spotkań w ciągu roku, żeby czy tam od rozpocząć, napisać plan, później ten plan jakby etapami realizować. No i na tych spotkaniach trzeba być. Powinno się być. No jeżeli się jest w kole formalnie albo w jakiejkolwiek instytucji, no to warto, żeby się interesować, co tam się dzieje. No i oczywiście pomagać nas czynnie, tak? No im więcej nas, tym lepiej. Jeżeli do nas będzie, daj Boże, 40 osób, tak? To jeżeli będziemy dzwonić, to na pewno 10 osób się zjawi. Na razie jak jest 11, no tak dzwonię, no to jest tam 3 domek dzwoni, no to jest nas 4, ale tu i tak jest bardzo duża pomoc, tak? Gdzie sołectwo tak naprawdę ma 7 członków Rady Sołeckiej, no to plus 4, no to już jest nas 11 osób, tak? To już jest grupa, która może pracować.
2: A jak wy działacie? To są jakieś spotkania cykliczne, czy tylko jak coś się dzieje, to zbieramy się, chłopaki, i działamy?
0: Nie, no mamy...
1: Prezes tutaj cały czas codziennie wstaje i myśli. Tak naprawdę. I dzwoni do wiceprezesa.
0: Tak, jesteśmy, mamy grupę swoją, jak wiadomo, teraz w tych czasach internet, grupę...
1: WhatsAppowy i Messengerowy.
0: Tam można powiedzieć, wrzucamy wszystkie swoje pomysły, wszystkie jakieś tego, ale mówię, tak cyklicznie.
1: Tam głosujemy.
0: Jest u nas demokracja, można powiedzieć, tak. Pełna, także nie, tak. Że tylko, jak to mówią, prezes sam sobie zadecyduje, czy wiceprezes, nie. Wszyscy jesteśmy razem i uważam ja i Grzesiu tak samo, że powinniśmy...
1: Wspieramy działania te, które większość chce przynajmniej, tak?
0: Tak.
1: Nie działamy jakby tak, że nam się coś wymyśli i jedziemy. No jeżeli koło stwierdzi, że jednak nie idziemy w jakąś stronę, no to po prostu nie idziemy i wybieramy inny plan.
0: Tak.
1: Tomek następnego dnia znowu się budzi, znowu ma jakiś pomysł.
0: I pisze. A co do spotkania, uznaliśmy, że nie ma sensu robić
1: takich formalnych.
0: No bo każdy, tak jak Grzesiu mówi, każdy z nas gdzieś tam pracuje, każdy ma swoje jakieś obowiązki, a jesteśmy na grupie i no tam żyjemy.
1: Staramy się nie obciążać chłopaków jakimiś tam wpisami. Sprawy jakby
0: konkretne.
1: Takie formalne, papierowe, papierologię próbujemy ogarniać sami. O tyle, o ile możemy, to ogarniamy sami. No Tomek jest w tym dobry, ja też jako sołtys też mam jakieś doświadczenie w tym, więc tą papierologię zostawiamy sobie, chłopaków nie obciążamy, więc jeżeli ktoś do nas dołączy, będzie chciał dołączyć, więc się nie przejmować, że no chyba, że ma jakieś talenty w pisaniu projektów, to bardzo chętnie przyjmiemy, nie ukrywamy, formalnie teraz jak jesteśmy KGW, to tych projektów jest dużo. Te projekty trzeba pisać, trzeba do nich startować. Nie wszystkie się wygra, no ale jeżeli się chociaż część wygra, no to później jest robota tak naprawdę. Raz fajnie, że się wygrała, drugi raz, no to chłopaki się zbieramy i realizujemy jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.
2: Panowie, to na sam koniec. Takie proste, ogólne, otwarte pytanie, gdzieś tam zalążki tego pytania padły na początku. Po co żeście panowie takie koło założyli? No?
1: Bo nam się nudzi w domu.
0: Nie wiem, wydaje mi się, że to właśnie jakieś coś nowego, pokazanie ludziom, mężczyznom, przede wszystkim uważam mężczyznom, że można też działać na wsi, pomagać, wspierać i spotykać się, bo to też, to są różne etapy właśnie, tak jak Grzesiu mówi, praca jest pracą, przyjemność, ale jeszcze spotkanie, porozmawianie. Mam gdzieś tam w planach na przykład, jeżeli będą gdzieś tam w głowie, że jak będzie jakiś mecz polski czy coś, spotkać się z chłopakami tutaj na świetlicy.
1: Może zrobimy też jakiś taki, jak to się mówi,
2: Telebim?
1: Telebim, dokładnie, tak. Mamy dużą świetlicę. Mamy gdzie to zrobić, będziemy
0: tak
1: zapraszać.
0: Tak zwaną strefę kibica.
1: Strefę kibica, właśnie tego nie rekomendowałem.
0: To są pomysły na przyszłość, ale to też jest gdzieś jakiś pomysł, ukierunkowanie właśnie tego, dlaczego chcemy tutaj być i pomagać i robić, bo nie tylko w komputerach, nie tylko w domu.
1: W karciach przed telewizorem z piwkiem w ręku.
0: A można przyjść, pogadać, porozmawiać, na pewno nowe jakieś zainteresowania, nowe problemy, można omówić, czy sprawy, a mamy tutaj naprawdę, tak jak Grzesiu też powiedział, mamy tutaj grono chłopaków zacnych, którzy są od A do Z, można powiedzieć, każdy ma swoją jakąś tam dziedzinę, jest swoim konikiem w swoim fachu. Tu mamy też kolegę, który jest złotą rączką. Też chcemy napisać projekt właśnie o tym, żeby właśnie zrobić dla mężczyzn, przede wszystkim dla mężczyzn.
1: Młodych
0: nastoletnich. Taki projekt odnośnie właśnie, może to zabrzmi śmiesznie, ale co to jest młotek, wiertarka,
1: jak użyć,
0: do czego użyć, jaki wiertło i to wiadomo, może to trochę śmieszne, ale naprawdę w dzisiejszych czasach młodzież nie za bardzo wie, co to jest i jak z tym użyć. To jest tak między innymi taki projekt. Można jeszcze więcej wymieniać, ale na razie się wstrzymamy z tym. Mogę tylko dodać, że chcemy, jest taki plan naszego koła, zakupić kuchnię polową, wojskową kuchnię polową, żeby właśnie, będzie dożynki czy inne inwenty czy coś w gminie, właśnie wspomóc nasze KGW, właśnie do puszki wrzucić właśnie i, a też mamy chłopaków, którzy lubią gotować, także no,
3: mamy kucharzy,
0: także to jest też jakieś wsparcie dla koło gospodyń, żeby ich też te panie odciążyć od na przykład gotowania, albo nawet i wspólnie, to też jest wszystko otwarte i
3: dokładnie.
0: Jest to możliwość współpracy kół, koła. Także
3: no innych stowarzyszeń i organizacji stowarzyszeń. Też są, bo organizacji stowarzyszeń w gminie jest dziesiątki naprawdę. Więc tutaj akurat gmina stowarzyszeniami stoi. Tutaj akurat pan wójt o tym wie, bo dofinansowuje co roku i co roku coraz więcej środków na to przeznacza, więc rośnie w siłę nasza gmina. Fajnie. A dla mnie, jako dla sołtysa, no to KGW to jest naprawdę taka silna ręka, która tutaj wspomaga wieś i naszą miejscowość, i dzięki temu ta miejscowość może być piękniejsza, bo pracy wokół, na terenach zielonych, tutaj obok koło świetlicy na teren zielony o kolejne 40 arów się rozszerzy, więc to wszystko będzie trzeba wiosną dbać. No i wspólnie ze wszystkimi stowarzyszeniami, wszystkimi osobami, które mają ochotę wspomagać sołectwo KGW i kobiet i stowarzyszenia, będziemy o to tereny dbać, no i dbać o wszystkie, o mieszkańców.
4: SK 106,6. Prawie 1200 ulic i każda ze swoją fraszką, to za sprawą nowego przewodnika po mieście z przymrożeniem oka o tym, jak stworzyć Zieloną Górę fraszkami utkaną, Klaudia Mazurek rozmawiała z poetą Markiem Jurgońskim.
5: Jest to dosyć duży zbiór, masa ulic tutaj zielonogórskich. Chciałam zapytać, jak taka inspiracja się zrodziła, no i jak długo ten proces trwał tworzenia?
6: Trudno tak odpowiedzieć bardzo króciuteńko, dlatego że po pierwsze inspiracja, ta pierwsza, bo ta jest najważniejsza, ten pierwszy taki impuls, i to nie zawsze dla samego autora jest takie oczywiste, skąd się to wzięło, ale podejrzenia pewne mam, oczywiście. Od razu na początku, żebym nie zapomniał, powiem, że jedną z takich inspiracji bardzo istotnych była taki trochę bodziec, taki impuls ze strony wydawcy, wydawnictwa Serwis Informacyjny Infonet, no i zaangażowanie pana prezesa Zbigniewa Sinicy, który tutaj no bardzo, bardzo i pomógł i tak no też inspirował, poganiał trochę. Także tak to wyglądało. Natomiast no, myślę, że to w sumie chyba wcześniej gdzieś tam się urodziło. Opowiem pani taką krótką historyjkę, bo to chodzi o ulicę. Więc tak, skąd to mogło się wziąć? Jest to bardzo prawdopodobne. Moja siostra Małgosia i mój szwagier Krzysztof mieszkają bardzo blisko Wolsztyna. Wolsztyn to jest takie małe miasteczko, znane z powodu jednej postaci, ale bardzo takiej znaczącej, mianowicie Roberta Kocha. No i tak sobie, główna ulica tam jest właśnie Roberta Kocha. No i to jest chyba taka cecha satyryka, że idzie sobie taką ulicą Roberta Kocha i sobie tak patrzy na te tabliczki, i mówi tak, i sobie mówi i myśli tak, Roberta Kocha, kurczę, no dobrze kocha, ale kto? Tu już jest takie spojrzenie na ten wyraz od wielu stron, że to może być też czasownik, że Roberta kocha ktoś, nie wiadomo kto, fajnie to brzmi, można Robertowi zazdrościć, Może Marka też ktoś kocha w tym Wolsztynie. Takie to są jakieś dziwne, nie zawsze wytłumaczalne te początki, te inspiracje, te pierwsze takie bodźce, te pierwsze impulsy. To nie jest do końca do zracjonalizowania, na pewno, ale bardzo te genezy są ciekawe też dla mnie samego. Jak pani, wiedziałem, że pani tutaj, że się spotkamy, to tak mówię, kurczę, jak ja odpowiem na pytanie, skąd się to wzięło? Muszę tutaj, no bo nie chcę mówić byle czego, chcę, żeby to jakieś tam miało pokrycie w faktach, no ale też, żeby to było takie, no, takie trochę jak gdyby pomagające zrozumieć kogoś, kto to satyryczne spojrzenie w ogóle ma na wszystko. Bo jak się ma takie spojrzenie, to na wszystko jakoś tak się patrzy, powiedziałbym, wielostronnie. Nie tylko jako nazwisko, wyraz, ale też jako czasownik. I to jest, nawiasem mówiąc, pani zawód, przynajmniej moim zdaniem, jest bardzo podobny do fraszki. Dlatego, że fraszka to jest coś, co musi, po pierwsze, szybko reagować. Krótko reagować, tak intensywnie reagować, bardzo dobrze, jeśli z humorem jakoś reagować tam, gdzie się da, no bo nie wszędzie się da z humorem. Ale ta szybkość reakcji, ta też zwięzłość tego, no, tego dziennikarskiego materiału, bo to nie może być rozwleczone, nie może być jakieś tam, że tak powiem, gadanina taka sobie tam. Więc pani zawód, no, gdybym miał porównać do jakiegokolwiek gatunku literackiego, to zdecydowanie fraszka.
5: Trudno się nie zgodzić, prawda?
6: Tak.
5: Dokładnie.
6: Tak. Mhm. To powiem jeszcze, że sam ten mój początek pisania to też była fraszka, bo ja się trochę interesuję i zajmuję, w sensie także uprawiania sportem. I czytałem bo też ojciec czytał Przegląd Sportowy, który ogłosił konkurs na fraszkę sportową. No więc ja miałem wtedy bardzo mało lat. Jeszcze mniej niż pani teraz. Jeszcze mniej. No wziąłem w tym udział. Zostałem jako 14-latek laureatem. Nagrodą było opublikowanie tego, więc mój debiut jak gdyby też to była fraszka. Mogę nawet powiedzieć, jeśli tu jest, jeśli to będzie stosowne, tak. Ale to jest taka bardzo zabawna. To jest taka sobie zabawa słowem, no ale... Więc to było tak, to miało tytuł Telegram, a też była taka, musiała być tematyka sportowa oczywiście. Zapasy skrzętnie robię od marca do października, proszę o dyplom zapaśnika, wiewiórka. No i to się spodobało, byłem bardzo, bardzo dumny, bo no, dla dzieciaka coś takiego w takim piśmie, to pismo miało wtedy największy nakład z wszystkich pism w Polsce. Także takie były te początki. Mówię o tym nie z jakiegoś innego powodu, tylko bo to też jakoś wyjaśnia. Ta wiewiórka może we mnie tak jak w dziupli siedzieć do tej pory i swoje robić. Sprawiać, że ja tej fraszki nie porzucam, bo nie porzucam, przez wiele, wiele lat uprawiam. Brałem udział w wielu i konkursach i no i wiele razy udawało mi się odnosić tam na tych konkursach sukcesy fraszkopisarskie. No, także to jest rzecz bardzo, bardzo ciekawa. Ja, gdyby ktoś mnie zapytał tak, słuchaj, ja chcę pisać, co ja tu mam robić? Ja mówię tak, wiesz co, napisz mi ze 2-3 fraszki. A potem może ty napiszesz Iliadę, Odyseję. Ale na razie napisz fraszki. Bo to już dużo mówi. Tam jest ta istota pisania.
5: Ale to się wydaje takie proste, jak można pomyśleć.
6: Tak. I to jest, w tym jest cała, bardzo trafnie pani to zauważyła, że wydaje się to bardzo proste, bardzo łatwe, takie, no, każdemu właściwie dostępne. Wystarczy tylko tam trochę, powiedzmy, obserwacji, poczucia humoru, jakiegoś tam poczucia rymu, rytmu. No i właściwie flaszka gotowa. Tylko że cechą w ogóle poezji, w ogóle dobrej, ja bym powiedział nawet, że nie znam się na wszystkich rodzajach sztuki, ale wydaje mi się, że w ogóle cechą tych utworów czy dzieł sztuki dobrych, wybitnych jest prostota. Prostota. Oczywiście jak najdalsza od prostactwa. Ale prostota, za którą często kryje się właśnie i nawet no, czasem ciężka praca. W moim przypadku nie, to mi przychodzi łatwo. Ja to pisałem, bo pytała pani, ile to trwało. W sumie myślę, że nie trwało to na pewno nie dłużej niż 5 miesięcy. Co jak na no, 1200 utworów, to jest rzeczywiście bardzo krótko. No ale coś takiego nie męczy. A nawet powiem pani, że nie tylko nie męczy, ale odpręża. Moim zdaniem walnięcie sobie dziennie takich 5-10 fraszek odpręża naprawdę wspaniale.
5: Ale to też pan jest zielonogórzaninem. To na pewno tak. Ułatwiło gdzieś to postrzeganie.
6: Bardzo ułatwiło. Bardzo. Myślę, że bo ten element patriotyczny tutaj jest bardzo istotny. Może to nie jest taka cecha w przypadku fraszki obowiązkowa, ale tutaj, jeśli pisałem o moim mieście, to ten wątek, no, nie lubię wielkich słów, ale nawet powiedziałbym, no, miłości do tego miasta, no bo tu nie ma się czego chyba wstydzić. Odegrał też taką rolę i inspirującą, i taką też jak gdyby napędzającą. Taka wewnętrzna jakaś siła też pewnie z tego uczucia się brała. Na pewno.
5: A jak taki proces wyglądał? Czy pan nieraz musiał gdzieś tam przejść się taką ulicą, żeby tych ludzi uchwycić, widoki i tak dalej?
6: Wie pani, nie zawsze. Nie jest to konieczne. Czasem to może pomóc, szczególnie wtedy, kiedy jest tam coś szczególnego, coś charakterystycznego na tej ulicy, czy ktoś na przykład znany tam mieszkał i akurat chce, no powiedzmy tak sobie troszkę wyobrazić jego wyobraźnię, wyobrazić jego wyobraźnię. Także natomiast obowiązkowy to nie było dla mnie. Wiem, że jest taka ulica, dlatego że fraszka jest to też czasem tylko, no nie chcę powiedzieć pusta, ale w zasadzie to by była chyba trochę prawda. Trochę pusta gra słów, ale zgrabna. Taka, że tak powiem, no czasem, nie wiem, chwytająca za serce, czy za, nie wiem, wywołująca jakiś nawet śmiech czy uśmiech.
5: To coś musi być.
6: To coś, tak. Natomiast niekoniecznie to musi być jakieś takie bardzo, no, raczej nie wzniosłe. Flaszka nie lubi tego. Raczej woli sobie tak iść piechotą, niż gdzieś tam bujać w obłokach. Także, no, to jest bardzo wdzięczny gatunek. Ja wszystkich, o kim tylko wiem, że jakieś tam ciągotki ma, to mówię, słuchaj, weź się za to, no może ci to nie wychodzić, akurat do tego nie masz jakiegoś tam pociągu, ale spróbuj, to jest fajne, odprężysz się, a może komuś też pomożesz się odprężyć, bo to przy czytaniu też przecież wysiłku jakiegoś szczególnego nie ma. A no, jakaś taka radość. Myślę, że szczególnie tutaj dla nas, zielonogórzan, może to być coś takiego, co też to miasto, może szczególnie młodym, jakoś tak też przybliży. Bo ja napisałem oczywiście o wszystkich osobach, o których są ulice, ale proszę zobaczyć, ile ich jest. To są osoby, tu jest prawie 50 nazwisk i są to osoby, które poza Zieloną Górą no, mogą być znane, powiedzmy, no, malarz Szpakowski może być znany gdzieś, ale też tylko w tych specjalistycznych kręgach. Natomiast no, Andrzej Huszcza, to wiadomo. Tu nie trzeba już dodawać nawet imienia, wiadomo, o kogo chodzi, ale większość zdecydowana to są osoby poza Zieloną Górą nieznane, bo jest na przykład autor na przykład hejnału naszego, który z ratusza się rozlega, kompozytor. Jest pan, który sprowadził do Zielonej Góry jakieś wyjątkowo płodne odmiany winorośli. No ale kto o tym wie? I też, no, jeśli pisałem o takiej osobie, to też chciałem, żeby to albo było w tej fraszce bezpośrednio powiedziane, napisane, albo żeby ten ktoś tak sobie pomyślał, kurczę, no coś tu takiego napisał, muszę tylko zobaczyć, kto to w ogóle jest. I po raz pierwszy w ogóle może ktoś dowiedzieć się, że na przykład pani Błyskoszowa to była bardzo, no, wspaniała nauczycielka, bardzo zasłużona osoba. Przecież to jest piękne. Nie wiem, czy gdziekolwiek jeszcze byłaby możliwość dotarcia do tych życiorysów, chociażby w ten taki maluteńki sposób, żeby to, no żeby nie zginęło, bo to jest przecież bardzo godne przechowania, zachowania, mówienia o tym, no a przecież nie ma możliwości, żeby codziennie mówić o panu Rzeźniczaku, szefie orkiestry wspaniałym, o panu Zarubiewiczu, o wspaniałej Halinie Lubicz, aktorce, o równie wspaniałym aktorze Stanisławie Cynarskim, o założycielu, tutaj organizatorze schronisk dla zwierząt bezdomnych, panu Olbrychcie. No, a tu jednak to zostanie.
5: Czyli ta nazwa Przewodnik Zielonogórski, no to tak. Jak najbardziej ma odzwierciedlenie.
6: Tutaj. Tak, tak, tak. Staraliśmy się razem z wydawcą, żeby to te wszystkie funkcje, również te przewodnicze po Zielonej Górze tutaj spełnić, żeby to była taka, no trochę taki zielonogórski, taki malutki omnibusik.
5: No właśnie, ale tutaj tak czekałam bardzo, żeby zadać to pytanie, bo mnie to bardzo ciekawi. Jaka jest pana ulubiona tutaj ta fraszka związana z ulicą?
6: Ulubiona?
5: Mhm. Czy można wskazać w ogóle z takiego
6: No
5: zbioru?
6: Właśnie, wśród 1200 ulubioną wskazać trudno. Może... Nie będę specjalnie wybierał, może tylko wybiorę z tej strony, którą akurat tu mam przed sobą, bo tak to nie chcę tutaj...
5: Myślę, że wszyscy chcielibyśmy usłyszeć właśnie, jak ta
6: tak. Jedna. Powiem jeszcze pani o takiej jednej, o takim jednym, no, problemiku, bo najpierw myśleliśmy, że to będzie duży problem, ale proszę sobie wyobrazić, że są ulice, na przykład ulic Kwiatowych po przyłączeniu tych miejscowości w Zielonej Górze jest chyba 6. I teraz tak, kurczę, no co, 6 ulic Kwiatowych mamy tutaj, że tak powiem, obrobić?
5: Też właśnie pomyślałam o tym, tak. Jak tylko przyszłam, tak.
6: Tak. Mhm. I powiedziałem sobie ja i powiedzieliśmy sobie z wydawcą, tak, jeśli to mają być wszystkie ulice, no to wszystkie, no to tak musimy zrobić. Musi być 6 Kwiatowych, nie ma rady. 5, nie wiem, Bratkowych czy jakichś innych, jeszcze wielokrotnie się to powtarza. Rady nie ma. Pytała pani tutaj, prosiła o zacytowanie jakiejś fraszki. Może mogą być 2?
5: Oczywiście.
6: Bo pewnie mówi coś pani data 30 maja 1960 roku. Mhm. Wydarzenia zielonogórskie tak zwane. O, już właściwie historyczne, kiedy tutaj, no, mieszkańcy wystąpili przeciwko, no, władzy komunistycznej. To jest pewien problem, bo tak, fraszka. No, fraszka, igraszka, tam żarty i tak dalej. No, a tu taki temat? No to co? Pominąć? No nie można. Trzeba jakoś też tutaj to ująć i to, no, fraszka, forma fraszki musi być. ale żeby to nie był jakiś taki żart pusty. Niech to będzie jakaś taka, takie tylko przypomnienie, bo tu trzeba też jakąś taką mieć, no nawet powiedziałbym delikatność w tych sprawach. Żeby nie zrobić, no nawet nie skrzywdzić kogoś, kto to przeczyta i powiedzmy brał w tym udział i powie, no jak można tak o tym pisać. Może tak być. Ja tą flaszkę przeczytam właśnie 30 maja 1960 roku, no bo jest taka ulica, 30 maja 1960 roku. 30 maja 1960 roku w Warszawie Saska kępa pachniała, w Zielonej Górze chmura źrących dymów wiosenne niebo zasnuwała. Jest tu trochę nawiązanie do, nie wiem, czy pani zna piosenkę Małgośka. No i tu jest cytat. Pachniała Saska Kępa, że tam sobie ta Saska Kępa pachniała pięknie. Któż tam myślał o jakichś protestach, o jakichś źrących dymach i tak dalej. No a ten sam kraj, ten sam naród, no nie tak znowu bardzo wiele dalej. No i walczy. I też tu właśnie takie zadanie fraszkopisarskie przede mną stanęło, no ale myślę, że myślę, że tutaj nikt się nie poczuje urażony i jakoś to przyjmie.
5: No
6: tak.
5: I przemycenie troszkę tutaj Maryli, naszej zielonej.
6: Tak, też przemycenie, bardzo to pani trafnie ujęła, przemycenie naszej Maryli, naszej Maryli. Bardzo takie, no powiedziałbym, delikatnie chciałem uniknąć tego słowa, ale nie da się, polityczne, bo wie pani, no to jest też jednak mimo wszystko ta polityka, no jest wszędzie, no nie da się już dzisiaj naprawdę napisać fraszki na przykład o takiej ulicy, żeby tego elementu jakiegoś politycznego nie było. No ale myślę, że o polityce też można mówić i z humorem, i pogodnie, bez żadnych hejtów, mimo różnicy poglądów. Być może też taką funkcję tutaj te nasze fraszki jakoś tam w delikatny sposób spełnią. No bardzo bylibyśmy zadowoleni. Jeszcze jedna fraszka taka. Jest ulica Daleka. Fraszka często operuje paradoksem. Jak ulica Daleka, no to od razu się kojarzy oczywiście daleka, bliska i tak dalej. Więc na tym paradoksie ta fraszka tutaj jest oparta. Więc ulica Daleka. Co tam Floryda i Oklahoma? Żadna ulica na mnie tam nie czeka. Droga mi tylko ochla. Bliska mi jedynie daleka. No tak, taki paradoks, też gra słów, bo to też cecha fraszki, bardzo istotna gra słów, te podobieństwa, to wykorzystanie możliwości języka, które są nieograniczone. Jestem nauczycielem angielskiego i powiem pani, że bardzo często mam takie wrażenie, nie obrażając tego języka, bo to jest wspaniały język. Ale w porównaniu z polskim bardzo często wydaje mi się prymitywny, przynajmniej w pewnych zakresach. Przynajmniej w pewnych zakresach. Na przykład zdrobnienia, zgrubienia. No, tam prawie tego nie ma, a u nas tych końcówek w nieskończoność.
5: Można się mnożyć, bawić z tym
6: mnożyć.
5: Językiem,
6: tak. Chłop, chłopczyk, chłopaczek, chłopisko, chłopina, chłopię. No jeszcze bym wyliczył pewnie z 8. Także no ten język polski bardzo sprzyja tworzeniu, wymyślaniu fraszek, kombinacjom różnym takim językowym, żartom. Mnie się też wydaje, że nasze kabarety zielonogórskie, czy w ogóle polskie, też jak gdyby z tego korzystają, że na przykład w innym języku, no na przykład angielskie poczucie humoru jest kompletnie inne. Ono jest swoiste, też bardzo fajne, ja je bardzo lubię, ono jest takie absurdalne często, ale kompletnie inne. Tam nie ma już tej, no język nie stwarza takie możliwości, jeśli chodzi o grę słów. Także językowi też powinniśmy, ja to robię, za te fraszki dziękuję. Bo gdyby inny język, to ja bym tutaj, że tak powiem, nie poszalał. Mhm. A przynajmniej do tego stopnia bym nie poszalał. Mhm. Także dzięki ci języku, no można śmiało dodać też bez chyba patosu ojczysty, bo dlaczego mielibyśmy tego nie powiedzieć, to jest nasz język i bardzo dobrze.
5: Mhm. A jeśli chodzi o plany, to na pewno nie jest koniec pomysłu.
6: Fraszkopisarskich czy w ogóle, bo no, fraszki to są, no nie chcę powiedzieć margines, bo to jest dla mnie taki powiedzmy margines, ale taki bardzo istotny margines, taki bardzo ważny. Czasem pisarze na marginesie piszą rzeczy ważniejsze niż w samym tekście, więc w tym sensie tylko jest to margines. Ale jeśli chodzi o pisanie, no to przede wszystkim wiersze, że tak powiem, no nie wiem jak to może być odebrane, normalne, bo ktoś powie tak, no normalne to znaczy jakie? Takie jak Staw, czy Mickiewicz, czy Asnyk, czy takie jak dzisiaj współczesne? No raczej takie współczesne, chociaż bardzo też mi jest tradycja bliska i też takie rzeczy piszę, ale również te plany fraszkopisarskie też mam, bo napisałem jeszcze inny zbiór fraszek, znacznie większy niż ten, ponad 2000 tych fraszek. Przesłałem panu, czy nawet zawiozłem panu profesorowi Miotkowi, który mi no przepiękną recenzję napisał. Pan profesor wyraził chęć rekomendowania tej książki, jeśli ja ją wydam. No więc wydać książkę z taką rekomendacją, no to wspaniała rzecz. No trzeba znaleźć wydawcę oczywiście, no to jest taki główny problem. Myślę, że uda się jakoś tutaj to wszystko przeskoczyć. To są inne już fraszki, ale no fraszeczki takie, bym powiedział, takie moje, te też są ulubione, a tamte ukochane. O tak bym to podzielił. I takie swawolność, to też jest właściwie prawie cecha gatunkowa fraszki. Taka pewna swoboda no, obyczajowa, taki luz, jak to się dzisiaj mówi. Ten luz powinien w tych fraszkach też oczywiście być i często jest to taki luz właśnie obyczajowy. Też nie trzeba z tym przesadzać, bo jeśli ktoś za bardzo w to idzie, to się robi trywialne, jakieś takie prostackie. Tak, tak. No a poza tym też no, oczywiście wiersze. No i zobaczymy, co tam jeszcze się uda. Ja chciałbym taką, bo w trakcie naszej rozmowy taka mi fraszka na temat tu naszego spotkania się jak gdyby sama nasunęła. Czy ja mógłbym tutaj oczywiście co zakończyć?
5: Jestem bardzo ciekawa.
6: No myślę, pani Klaudio, że wyszło nam fajne audio.
5: I bardzo dziękuję. Myślę, że jeszcze kolejna publikacja to będzie temat do kolejnego spotkania.
6: Bardzo bym chciał i bardzo byłbym szczęśliwy, żeby ten powód był, a myślę, że będzie i rozmowa też taka miła, taka sympatyczna, ciepła i z takim pięknym uśmiechem.
4: SK 106,6.
7: Agata Chruściak, zapraszam. Ambasador na dywaniku i stanowcze potępienie działań Rosji. To po incydencie z rosyjską rakietą na Lubelszczyźnie przedstawiciel Kremla dostał notę protestacyjną, mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
8: Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków, a jednocześnie niosą ryzyko katastrofy w ruchu lotniczym.
7: Uzbrojony rosyjski pocisk CH-101 eksplodował w czwartek na polu w Tarnawie Kolonii. Nikomu nic się nie stało. 21 osób rannych, w tym dwie ciężko, to po trzęsieniu ziemi w rejonie Neapolu. Wstrząs miał magnitudę 4,7. Zawaliło się kilka budynków, odpadły fragmenty murów domów, miejscami nie było prądu. W rejonie Neapolu nie jeżdżą pociągi. Właśnie zaczyna się półfinałowy mecz siatkarski Ligi Narodów. Biało-czerwoni zmierzą się ze Słowenią. We wcześniejszym meczu nasi pokonali Ukrainę 3-1.
9: Ale ruszyli, proszę bardzo, słuchajcie, już jest 1-0. Odpalamy SK-ową strefę kibica. Oczywiście przede wszystkim będę dobrze grał, ale też tu będę zerkał, jak nasi sobie radzą. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran. Tak wam gra Radio SK w sobotni wakacyjny poranek. Tak, tak spokojnie, 17 minut po godzinie 9. Ale w sumie do spokoju nie ma, są emocje. Nasi siatkarze walczą o wielki finał Ligi Narodów. Walczymy o obronę tytułu. W półfinale biało-czerwoni teraz grają ze Słowenią. No i jest dobrze, słuchajcie, prowadzimy 17-15. Są jakieś momenty zawahania, ale generalnie lepiej nam idzie niż Słoweńcom. A wy czemu tego meczu nie oglądacie? Dajcie mi znać, czekam na głosówkę na Messengerze Radia SK. Możecie dać znać, że hej SK, no ja tego meczu nie oglądam, bo na plaży nie ma telewizora, a się już tam z rodzinką wygrzewamy na słoneczku. A może jesteście w trasie, nad morze, w góry albo do babci. A może żona na zakupy wysłała sobotnie i nie było wymówki i meczu sobie nie obejrzycie. Nagrajcie się, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, a ja w tym czasie zagram męskie granie. Otworzymy im już za chwilę i ten mecz też będę dla was śledził.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni, złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A cytryny 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Hejka, nazywam się Peter Parker.
5: Pamiętasz go?
4: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
5: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Domowe zmiany? Sprawdź promocję cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Inaczej futryna na 10 liter.
13: Ościeżnica.
12: A teraz na 3. Tam są drzwi.
13: Vox.
14: Tam są drzwi.
15: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
16: I po reklamie.

0: Alvaro Soler w Radiu SK.
1: Hej SK, nie oglądam meczu siatkarzy, bo jadę z synem w góry. To dla wszystkich w trasie na wakacje dorzucamy najlepsze nowości.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Z nami jesteście zawsze na czasie. I teraz będzie energia, nie będzie się chciało spać, bo na naszą antenę wpada artysta, który ostatnio fryzurę zmienił. A jak się zmienia fryzura, to wiedz, że coś się dzieje. Tak zrobił Oskar Cyms, który otwiera nowy rozdział w swojej karierze. Wydał nowy numer i już niedługo, przypomnę, wystąpi na Top of the Top Sopot Festiwalu. On ma dobre wspomnienia z tą imprezą, bo 2 lata temu zgarnął burszt nowego słowika. A jak ten słowik się ma?
3: Stoi sobie na parapecie u mnie w kuchni i wygląda sobie przez okno, świeci na niego słoneczko.
1: Generalnie jest bardzo dobrze traktowany, a teraz posłuchajmy tego słowika w wersji śpiewającej głosem Oskara Cymsa. Bez końca już teraz.

0: przy tym numerze zawsze czas, przynajmniej na chwilę staje w miejscu. Można się rozmyślić. Nelly Furtado w Radiu SK Hit zawsze na czasie. Polscy siatkarze grają w półfinale Ligi Narodów ze Słowenią. Pierwszego seta, przypomnę, wygraliśmy, w drugim też nam dobrze idzie. 10-8 prowadzimy. A wy czemu tego meczu nie oglądacie? Dajecie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Może chcielibyście sobie obejrzeć, ale się nie da, bo Tomek w tej sprawie.
1: Żona, która jest moją szefową, wysłała mnie na zlecenie. Dlatego oglądać nie mogę.
0: To nic dziwnego, żona zawsze jest szefem, prawda? Który nie daje urlopu, nie daje L4 i trzeba być dyspozycyjnym 24 godziny na dobę. I ja wiem, jak to zlecenie w formie pisemnej wyglądało, bo to jest wszystko na legalu. I to zlecenie to jest tak. Śmietana 18, 4 ogórki i pierś z kurczaka, no i kilo ziemniaków. Jeszcze jakbyś ćwiartkę arbuza dobrą znalazł, to też by było fajnie. Co robicie, że nie oglądacie meczu? Nagrywajcie się.
2: Autopromocja.
3: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
2: Autopromocja.
6: Reklama. I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gikas, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
7: Poleca Radio SK.
8: We Love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We Love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We Love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
2: To będzie ostatnia reklama.
8: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
9: I po reklamie.

0: jest numer dobry do słuchania, jak jeszcze domownicy śpią, żeby ich nie budzić. Taka kołysanka z jedna Spyro, bardzo przyjemna dla ucha. To jest Radio SK i wakacyjne hity na czasie. Chociaż nie wiem, czy jest cicho. Są okrzyki radości. Polscy siatkarze właśnie wygrali drugiego seta w półfinale Ligi Narodów ze Słowenią i prowadzimy 2-0. Idą jak burza, słuchajcie. A Jarek daje znać, że on nie ogląda meczu, bo nie ma jak.
1: Hej, my meczu nie obejrzymy, bo właśnie jedziemy nad morze. Pozdrawiamy.
0: A to my, Radio SK, zrobimy wam wakacje już w samochodzie. Po 10:00 na przykład klasyk Explosion, Calvi, Remi się pojawią.
2: Radio SK. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl. Let's get down to business.

0: Reklama.
1: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
2: Telewizor Samsung 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
1: Poleca Radio SK.
2: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
3: Oh my God.
2: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Porówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
6: I po reklamie.
7: Agata Chruściak, zapraszam. Eksplozja obok litewskiej ambasady w Kijowie to po nocnym rosyjskim ataku rakietowym na stolicę Ukrainy. Budynek jest uszkodzony, na szczęście nikomu nic się nie stało. Rosyjski terror nie zna granic, napisał na X-ie prezydent Litwy. Ewakuacja 2,5 tysiąca osób we Francji. Swoje domy musieli opuścić mieszkańcy departamentu Var na południu kraju. Pożar objął 1000 hektarów terenu. Sytuację pogorszył porwisty wiatr. Jest lepiej niż planowaliśmy, tak górale podsumowują półmetek wakacji.
8: Tu Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta Zakopane. Po 15 się zacznie, no i po 15 się zaczęło. Zawsze to jest tak, że ten początek lipca jest dużo słabszy.
9: Sierpień zawsze jest ciutkę lepszy. Jesteśmy teraz w szczycie sezonu i mniej więcej do 20 sierpnia taki gorący okres będzie trwał.
7: Dodaje Emilia Glista, która pomaga hotelom i pensjonatom w pozyskiwaniu klientów. Obłożenie w Zakopanem w wielu miejscach sięga teraz 100%.
10: Niby 100%, ale każdy z nas ma taki zaprzyjaźniony nocleg, że się dzwoni do pani i ona zawsze jakiś tam wolny pokój znajdzie. Jeśli teraz jedziecie w góry, to umówmy się tak, że wy w naszym imieniu zjecie oscypka z żurawiną, a ja wam za to zagram. To samo dotyczy gofra nad Bałtykiem. Uczciwa umowa. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Punktualnie 10:00.

0: Ring My Bell? Ej, czy w Radiu SK o dzwoniących dzwoneczkach i wcale nie chodzi o święta czy dzwonek do drzwi, ale może nie wchodźmy w szczegóły. To jest Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie. I gdy my sobie ostatniej nocy smacznie spaliśmy, słuchajcie, to był taki gość, który nie spał, tylko płynął przez Bałtyk, wpław, non-stop i robi to cały czas. Nasz pływak Bartek Kubkowski, no robi rzecz niesamowitą, próbuje przepłynąć cały Bałtyk ze Szwecji do Polski, w sumie 160 km i robi to już od 21 godzin i 12 minut. Na liczniku ma 64 km, czyli została mu niecała stówa do Polski. Słuchajcie, czego to facet nie wymyśli, żeby uciec przed domowymi obowiązkami w sobotę? Ale robi to w szczytnym celu, bo zbiera pieniądze dla dzieci chorych na raka, więc warto to śledzić. Transmisja trwa na YouTubie. A my w Radiu SK za chwilę gramy Turn the Lights Off.
1: Radio SK. Reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
7: W lodówce tej nowej!
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Castorama!
10: Teoria
11: i praktyka.
10: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
11: Trawnik, kwiaty?
10: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
14: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: I po reklamie.

0: Wow, teraz tak możemy krzyknąć. Mamy sukces. Polscy siatkarze właśnie teraz awansowali do wielkiego finału Ligi Narodów. Pokonali Słowenię 3-0 i to była wielka demolka.
1: Radio SK.

sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają.

0: Måneskin i jest energia na sobotę i są najlepsze nowości w Esce.
1: Zaczynają się w Esce.
0: Wy już doskonale wiecie, że Eska jest zawsze pierwsza z nowościami, to z nami poznajecie nowe hity. I ten numer, słuchajcie, z Eska zagrała prawdopodobnie jako pierwsza na świecie. Swedish House Mafia przychodzi do nas z nowym numerem. Ostatnim wielkim hitem tej ekipy było Wait So Long. Teraz będziecie świadkami narodzin kolejnego wielkiego hitu. Tym razem Swedish House Mafia połączyła siły ze szwedzką wokalistką Legally i mają dla nas taki spokojny, uspokajający numer, trochę nostalgiczny. Happiness is so sad. Już teraz w Radiu SK.

0: Radio SK. Mamy dla was hity, których w wakacje zabraknąć nie może. Nicky Jam i Enrique Iglesias. No i tak się wygrywa mecze, słuchajcie. To są prawdziwi mistrzowie. Nasi siatkarze jutro zagrają o złoty medal Ligi Narodów, o obronę tytułu, bo w zeszłym roku, przypomnę, ten turniej wygraliśmy. No i miejmy nadzieję, że jutro też się uda. Dzisiaj w przepięknym stylu, ekspresowo, bez problemów pokonaliśmy Słowenię 3-0. Polscy siatkarze są w gazie, są niesamowicie skuteczni. Jutro w finale zagrają albo z Japonią, albo z USA. Mecz tych drużyn o 13:30. No i dobra, nie, ja nie będę teraz złośliwy, ja już nie będę porównywał naszych siatkarzy do piłkarzy. Ja po prostu zagram. Bletka za chwilę w Radiu SK.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty po prostu dałeś się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z powodu likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże likwidacyjne. Roboty do 50% na wszystkie towary znajdujące się w sklepie, dostępne od ręki. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Wyprzedaże trwają tylko do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy! PSB Mrówka. Żary Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
8: Serce Parku Dworskiego na Parkbeats Festiwal Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku.
9: Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko.
8: Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Oakenfold.
9: Na scenie wystąpi także Vinnie Vici, Blaster Jacks i inni. Bilety na parkbeats.pl.
10: Wesele, komunia, urodziny, osiemnastka czy impreza firmowa. W Park 79 organizujemy wszystko od A do Z. 7000 metrów kwadratowych rozrywki i relaksu. Sprawdź ofertę na winoigrono.pl.
11: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi, tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą, tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund, Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
1: To będzie ostatnia reklama.
12: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii? Yes, of course.

0: Sun w Radiu SK. Gramy wam najlepsze hity na czasie na wakacyjną sobotę. Wcześniej zaproponowałem, że jeśli jedziecie teraz w góry, to może za nas byście zjedli jakiegoś dobrego sypka z żurawiną. Jeśli nad morze, to jakiegoś dobrego gofra. I teraz Ania odpowiada na tę propozycję.
1: Cześć Łukasz. Żebyś się, że tak powiem, nie zapchał tym oscypkiem i gofrem, no, to ja nad Zegrzem kawę za ciebie wypiję.
0: Proszę bardzo, jaka miła, uprzejma słuchaczka, prawda? No właśnie, to może wy zaproponujecie coś, co byście zrobili za kogoś, żeby już ta osoba tego robić nie musiała. Może za kolegę z pracy, który teraz nie ma urlopu, poleżycie troszkę na plaży, albo za kogoś, kto teraz pracuje, zrobicie jakiegoś wakacyjnego grilla. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co teraz możecie zrobić za kogoś, żeby ta osoba już nie musiała? Za chwilę newsy, a po nich Daj Daj od Shakiry.
2: Jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: to promocja.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Telewizor kupuj, Samsung, 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
1: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
11: Będzie głośno i będzie szybko. Mati Fuczyło, cześć, witajcie, to jest SK Summer City. Mam dla Was kilka naprawdę fajnych wydarzeń. Już w przyszły weekend szykuje się impreza Baltic Drive Festival. To impreza łącząca motoryzację i to bardzo szybkie samochody czy motocykle z bardzo dobrymi koncertami. Wystąpią m.in. Malik Montana, Kas Bałagane, Young Iggy, Sentino czy Kizo. To w Kołobrzegu. Jeżeli jednak macie ochotę na K-popowe wydarzenie, to ono szykuje się już niedługo w Polsce. I to może być największy festiwal K-popowy w Europie. 19 września Katowice, tam Live K-pop Expose Poland. Wpadajcie, jeśli lubicie właśnie K-popowe brzmienia. I jeszcze Ina, ona wybiera się do Polski, to 5 września na letniej scenie Progresji w Warszawie.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku, Reja 22.
12: Agata Chruściak, zapraszam. Polacy meldują się w finale. Nasi siatkarze pokonali Słowenię 3-0 w półfinale Ligi Narodów. W niedzielnym meczu o złoty medal zmierzą się ze zwycięzcą spotkania Stany Zjednoczone-Japonia. Ten mecz dziś o 13:30. Kolejny akt oskarżenia przeciwko Łukaszowi Rzety, sprawca śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej, został już skazany na 20 lat więzienia. Teraz odpowie za posiadanie i handel narkotykami. Chodzi o ponad 200 kg substancji. Grozi za to do 12 lat więzienia. Na włoskiej plaży w Apulii słychać stukot maszyn do pisania. To atrakcja wymyślona przez miejscowe muzeum. Na nieużywanych od lat urządzeniach dzieci i dorośli piszą listy, wiersze i opowiadania.
13: Minuta po 11. Co byście zrobili za kogoś, żeby ta osoba już nie musiała? Marek ma propozycję.
14: Chętnie zaopiekuję się kuponem Totolotka lub pojadę za kogoś na wakacje.
13: No właśnie, bądźmy dla siebie uprzejmi. Marek jest gotów się dla innych poświęcić. Bierzcie z niego przykład i nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I zawsze na czasie od Lady Gagi na antenie Radia SK to wakacyjne hity na czasie, a wy jesteście dla siebie bardzo uprzejmi, bo dajecie znać, co możecie za kogoś zrobić, żeby ta osoba już nie musiała. No i słuchajcie, Magda jest naprawdę bardzo dobra dla swojego męża i nie wiedzieć czemu, on tej dobroci w ogóle nie chce wykorzystać.
1: Cześć, ja chętnie zajęłabym się wypłatą mojego męża, bo on za długo ją trzyma, a ja z marszu wiem, co z pieniędzmi zrobić.
0: A, no to mąż może być pewny, że ty byś sobie z tą wypłatą poradziła, niech się nie martwi. Nie narzekałabyś, że nie masz w co się ubrać, prawda? A poza tym, no te wszystkie automaty paczkowe w okolicy są po to, żeby je wykorzystywać. A tak poza tym, to nie są pieniądze męża, tylko to są wasze wspólne pieniądze.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Pani Celinka wie, co jest super. Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super. W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 6 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego, kastąd takie dobre, 8,49 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. Kaufland.
8: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
9: Mamy to odlewia, tanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
8: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Hejka, nazywam się Peter Parker.
12: Pamiętasz go?
11: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
12: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
15: I po reklamie.

0: Nie musimy wylatywać w tropiki. One same do nas przyszły. Bardzo gorący numer. DJ Godzio i Jason Derulo. Tak wam wakacyjnie gra oczywiście Radio SK. Słuchajcie, poznaliśmy najpiękniejszą kobietę świata. Za nami wielki finał Miss Supranational w Nowym Sączu. Ja nie wiem, czym się różni jeden konkurs piękności od drugiego. Podobno jest ich bardzo dużo. W każdym razie tą najpiękniejszą kobietą została reprezentantka Filipin, a Polka Oliwia Mikulska na miejscu 12. Jakby co, mamy zdjęcia na sk.pl, ale nie namawiam, żebyście zaglądali. Panowie, jeśli jest obok was druga połówka, to radzę się wstrzymać mimo wszystko, bo wiecie, zaraz będzie pytanie, a co, podoba ci się? A z tego jest bardzo trudno wybrnąć. Ale dziewczyny, spokojnie, wy się będziecie mogły na nas zemścić, bo za tydzień jest gala Mister Supranational. Więc może zawrzyjmy ugodę, że oboje nie oglądamy.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
5: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
4: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
5: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
4: Ulica Żagańska 68. Żary.
5: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
6: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sziget.festival.com. Poleca Radio SK.
7: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera!
8: Z powodu likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże likwidacyjne. Roboty do 50% na wszystkie towary znajdujące się w sklepie, dostępne od ręki. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Wyprzedaże trwają tylko do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy! PSB Mrówka. Żary Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
9: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?
13: Yes, of

0: jeden z najbardziej imprezkowych numerów tego sezonu. White 2115 na antenie Radia SK. Gramy najlepsze wakacyjne hity na czasie. A jeśli chodzi o letnie imprezki, no to one zaczynają się w Radiu SK. Klaudia w tej sprawie ma dla nas sprytną propozycję.
1: Dobra SK, wiem, że to nie jest łatwe zadanie wybrać 10 osób, które pojadą na Shiget Festival. Zrobię to dzisiaj za was. Jutro moja przyjaciółka Monika ma urodziny. Ułatwię wam ten wybór. Ja i Monika jedziemy na Shiget. Dzięki!
0: Jeśli chcecie, tak jak Klaudia, bardzo chcielibyście się wybrać na Shiget Festival w Budapeszcie, no to sprawa prosta. Odpalajcie eskową łapkę na smartfony, tam wysyłajcie darmowe zgłoszenie, no i już od poniedziałku będziemy do was w tej sprawie dzwonić. Mamy podwójne karnety na Shiget Festival w Budapeszcie z miejscem na polu namiotowym i jeszcze do tego dokładamy 2000 zł na różne ciekawe przyjemności, no bo to będzie w Budapeszcie, to aż się prosi, żeby trochę pozwiedzać. No i na żywo będziecie mogli zobaczyć wielkie gwiazdy. Sombr, Zara Larsson, 21 Pilots. Oni często na antenie Radia SK się pojawiają, no i wy zobaczycie ich na żywo. Trzymam za was kciuki.
2: Jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Autopromocja.
1: Pakuj ekipę i ruszaj gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: W euro na wszystko cię stać.
8: Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy tarczyński różne rodzaje. 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
2: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Serce Parku Dworskiego na Parkwix Festiwal Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku.
5: Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko.
4: Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Okerbold.
5: Na scenie wystąpi także Vinny Vici, Blaster Jacks i inni. Bilety na parkwix.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: Oh.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: I po reklamie.
11: Agata Chruściak, zapraszam. Pogoda w całym kraju dziś dynamiczna. IMGW i RCB ostrzegają przed burzami w niemal całej Polsce. Dodatkowo w połowie kraju obowiązują alerty IMGW przed upałem. Na południu dziś do 33 stopni, a po nocy swoje działania podsumowali strażacy z zachodniopomorskiego.
12: Większość z tych interwencji dotyczyła wypompowania wody z zalanych posesji. W dwóch przypadkach strażacy usuwali również skutki silnego wiatru, a więc złamane i połamane konary i gałęzi drzew.
11: Mówił Dariusz Szach. Z zachodniopomorskiej straży pożarnej. Alerty przed burzami potrwają do wieczora. Dziś 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Chcieliśmy być wolni i wolność sobie zawdzięczać, wspomina Janusz Komorowski, pseudonim Antek.
13: W oknach zawisły biało-czerwone flagi. Na ulicach pojawiły się oddziały Armii Krajowej.
11: A powstanie zakończyło się po 63 dniach walki.
14: Na zegarach punktualnie sobotnie południe, na wakacje dokładamy hity na czasie. Eskowy leżak i głośnik bezprzewodowy. W tej sprawie już za moment dzwonię do kogoś z was. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Alan Walker i Ava Max. Jaka tu jest niepokojąca końcówka. Jakby się burza zbliżała. Ale wakacyjna burza też ma swój urok. To są wakacyjne hity na czasie w Radiu SK. U nas teraz będzie bardzo przyjemnie, bo my wam wręczamy eskowe zestawy wakacyjne. Razem ze mną jest teraz Agnieszka. Hej Agnieszka.
1: Hej Esko.
0: No to słuchaj, pochwalcie teraz wszystkim dookoła, całej Polsce. Co się u ciebie wydarzy dokładnie 4 sierpnia?
1: Dokładnie 4 sierpnia wyjeżdżamy na Chorwację, wynajmujemy sobie... wynajmujemy sobie autko dość duże, więc dużo bagaży się zmieści. Jedziemy z naszymi przyjaciółmi, bo bez nich nie wyobrażamy sobie wakacji. No i nie powiem, ukrywam, że taki jakby leżaczek, jakby się tak przygarnął, to by fajnie było.
0: Byłoby na czym poleżeć, nie? To byłby towar luksusowy. Tak. I to ty byś tylko na nim leżała, bo to ty się do nas odezwałaś. To będzie dla ciebie taka nagroda.
1: Tak, dokładnie, chociaż nie powiem, że już tam słyszałam pogłoski, że będziemy się zmieniać. Na tym leżaku co piosenka, to każdy inny będzie leżał.
0: Wiesz co, ja bym jednak ten leżak zajął, żeby był tylko twój na wyłączność, ale to już się tam dogadacie. Agnieszka, dostajesz eskowy zestaw wakacyjny, eskowy leżak i bezprzewodowy głośnik.
1: Jezu, super, bardzo dziękuję.
0: Słuchaj, o playlistę na twoich wakacjach my zadbamy, jakby co. Eskę odpalaj, dużo wakacyjnych hiciorów dla was mamy. A Eski można słuchać także na wakacjach w Chorwacji przez eskową łapkę na smartfony. Jesteśmy tam, gdzie wy. Dobrego urlopu, Agnieszka, trzymaj się.
1: Bardzo dziękuję.
0: A jeżeli wy też chcecie zgarnąć taki zestaw, to wpadajcie do eskowej apki na smartfony i tam za darmo się zgłaszajcie.
2: Radio SK. Reklama.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
10: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
13: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie. Romans na wczasach i gofr przy plaży.
14: I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
15: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł, bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
18: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: I po reklamie.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być

0: hit, zawsze na czasie. Timberg na antenie Radio SK. Słuchajcie, ja wiem, że jest sobota. Dla niektórych to jest dzień zakupów, ale nie szalejmy. Pewna pani w kędzierzynie koźlu no trochę przesadziła. Kanapę chciała sobie kupić, słuchajcie. Tylko, że nie zamówiła tej kanapy z dowozem. Stwierdziła, że ją sama przewiezie. Osobówką. I to nie w bagażniku, słuchajcie. Włożyła kanapę, raczej pół kanapy, do środka, przez boczne drzwi, a druga połowa tej kanapy wystawała z lewej strony poza samochód. I tak jechała przez miasto z otwartymi drzwiami. Nagranie z tego trafiło na policję i pani dostała mandat. No ale no już nie śmiejmy się z tej pani, no bądźmy wyrozumiali, słuchajcie. Ja wiem, jak to było, może ona przez pół roku męża prosiła, żeby kupił w końcu tę kanapę, więc stwierdziła, że weźmie sprawy w swoje ręce. Wszystko to jego wina.
1: Autopromocja. Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Szukasz jeszcze więcej?

0: Pa! Do zobaczenia w Energylandii!
1: We love Szczecin!
2: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Znowu miałam rację.
8: W czym?
7: We wszystkim.
8: Akurat.
7: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
8: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
7: A nie są?
9: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być Twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla Ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
14: I po reklamie.

0: I to się właśnie nazywa sobotnia energia z hitami na czasie Axwell i Bone w Radiu SK. Ja wam radzę teraz uważać, bo on się najadł i on ma teraz w sobie bardzo dużo energii. Michał Hanczek przejmuje stery.
1: Ale się nie przejadł, więc ma tę energię jeszcze przynajmniej.
0: A pochwali się, co tam dobrego było na talerzu?
1: Naleśnik.
0: No to pięknie.
1: Bo ja wierzę w to, że jesteś tym, co jesz.
0: Jesteś naleśnikiem.
1: Bo to jest płaskie i wtedy ma się płaski brzuch.
0: Pizza
1: tak samo działa.
0: Ja zjadłem borówki, to w takim razie jestem okrągły. Jestem kula po prostu, dobra.
1: Ale zdrowo.
0: Tak się toczymy w to sobotnie popołudnie. Za chwilę Michał Hanczak będzie wam dobrze grał. Będzie m.in. hit zawsze na czasie od Tayo Cruza.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: promocja.
1: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
2: Bo Vegas Seagate
1: to coś więcej niż festiwal.
2: To wyspa wolności.
3: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Zomb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
1: i setki innych artystów.
3: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
1: Zgłoś się w dyskowej apce
3: i jedź na Seagate z radiem SK.
1: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy tarczyński różne rodzaje. 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Najpierw kolacja w wino i grono. Potem bowling, wielki mecz i koktajle w Hadesie. Jeden adres, cały wieczór. Rezerwuj na winoigrono.pl lub hadespub.pl. Wszystko w Park 79.
7: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
8: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
9: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
7: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
8: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
10: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
11: Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji, drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
0: To będzie ostatnia reklama.
12: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: I po reklamie.
13: SK.
14: SK.
15: Summer.
16: A może by tak poskakać na nartach? No dobra, wam tego nie proponuję, ale inni będą to robić. Mati Pczyło to jest SK Summer City, inni, czyli skoczkowie narciarscy, ci najlepsi. Już niedługo przed nami Grand Prix w skokach narciarskich kobiet i mężczyzn. Do zobaczenia to w Wiśle, 1 i 2 sierpnia. Wpadajcie i kibicujcie jak najgłośniej. Teraz jednak opcja na to, aby trochę się pośmiać. Kabaret Neonówka ma nowy program. Już niedługo Tarnów, będzie też na przykład Bielsko-Biała. I jeszcze od nowa festiwal to opcja dla tych, którzy bardzo lubią muzykę, polską muzykę. Tym razem od nowa festiwal zagląda do Kielc, to 14 sierpnia. Od 15.30 na scenie zobaczycie m.in. Korteza, Igo, Zalię, Ralfa Kamińskiego czy Kasię Sienkiewicz. Już teraz życzę wam dobrej zabawy.
12: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
17: Agata Chruściak, zapraszam. Strażacy z Polski będą pomagać w walce z pożarami w Hiszpanii. 35-osobowa grupa wyleciała dziś z Krakowa. Będą działać w ekstremalnych warunkach, w trudnym terenie i bez użycia pojazdów gaśniczych.
18: Kapitan Przemysław Rogalewicz. Bierzemy na swoje barki pompy plecakowe, narzędzia ręczne, piły do wycinki, ale też tak troszkę nietypowo używamy ognia do zwalczania pożarów, tak, że możemy zmniejszyć ilość paliwa, bo o to chodzi, żeby odebrać paliwo pożarowi w sposób kontrolowany przez nas.
17: A w swoich działaniach strażacy wzorują się na pracy kolegów z Australii czy Stanów Zjednoczonych. Kierowcy, uważajcie, zablokowana S5 między węzłami Rynarzewo i Szubin w stronę Gdańska. Zderzyły się tam dwie osobówki. Samochody, które utknęły w zatorze, kierowane są na drogę awaryjną. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. FIFA rezygnuje z planów częściowej prywatyzacji turniejów, w tym Mistrzostw Świata. Gianni Infantino poinformował, że to ze względu na masowy sprzeciw kilku konfederacji. Decyzję z zadowoleniem przyjęła UEFA, choć przyznała, że władze Światowej Centrali straciły jej zaufanie.
13: dwie minuty po godzinie 13. Czas przejąć stery i posterować trochę tym sobotnim popołudniem. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną. Hanczak z tej strony. Mam dla was sporo hitów na czasie dobrych na sobotnie popołudnie. Selfaware, Temper City już za chwilę. Najpierw Wolves i Selena Gomez z Marshmello.

0: Zdalia ostatnio mnie zaskoczyła nie tylko swoim nowym hitem Tylko kochaj mnie, jak zawsze przebojowy bardzo, ale też pewnym wyznaniem na swoim Instagramie, ponieważ napisała, że jest taki fun fact na jej temat, że ona nie bardzo lubi lody. Większość z nas lubi lody, ona nie, ma z nimi jakiś problem też dlatego, że boi się, że się od nich przeziębi i straci głos i dlatego od lat je tylko te słodkie wafelki od lodów. Czyli idzie do lodziarni i kiedy pani pyta, jakie smaki, to ona prosi tylko o wafelek. Każdy ma jakieś takie tajemnice, o które mogłyby być zaskakujące dla innych, więc jak są jakieś fun fakty o was, że jest coś nietypowego, co wy lubicie, a inni nie lubią albo odwrotnie, to możecie dzisiaj mi o tym opowiedzieć. Na Messengerze Radia SK czekam na wasze głosówki. Ja na przykład nie lubię chałwy, a bardzo dużo ludzi lubi. Ale to mogą być fun fakty nie tylko kulinarne, więc jak macie ochotę czymś się przy sobocie pochwalić, to nagrywajcie głosówki. Za chwilę sprawdzimy. Co jest takiego w słuchaczach Radia SK nietypowego? Alok, The Chainsmokers, May Stevens, Jungle już za kilka chwil będzie Gibbs i Kukon, a potem jeszcze coś premierowego.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: A o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: Też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem ze SK-ą. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-krętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

0: słuchacie Radia SK, 29 minut po godzinie 13 u nas, czyli jeżeli ktoś nas słucha na Wyspach Brytyjskich, to jest 12.29.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Mam nadzieję, że dobrze sprawdziłem i policzyłem i pamiętam. Bo teraz na Wyspy Brytyjskie na chwilę się przenosimy. A to dlatego, że tam powstał kawałek, który teraz wam zagram. Dużo nowości na wakacje mamy dla was w Radiu SK. No i teraz właśnie brytyjski DJ D.O.D., a także Easy Bizu, wokalistka, którzy wspólnie stworzyli kawałek, który brzmi tak orzeźwiająco w ten upał. Careful, posłuchajcie. No i ostrożnie z tymi upałami, nawadniajcie się.

0: tydzień temu w Łodzi na Łódź Summer Festivalu, a dzisiaj w Radiu SK. 13.35 to The Way I Are od Timbalanda, no i Keri Hilson oczywiście. Opowiadałem wam o fanfakcie związanym z Zalią, która unika lodów i bardzo ich nie lubi, zjada tylko wafelki. I zapytałem, czy są jakieś fanfakty na wasz temat, które mi zdradzicie. Odezwała się na Messengerze Radia SK Karolina.
1: Nikt nie lubi anielskiego orszaku, a ja tak.
0: No i tak to jest z tym anielskim orszakiem w twoim wypadku. Taka pechowa w sumie informacja i wiadomość, że kiedy przyjdzie ten dzień, oby jak najpóźniej, kiedy specjalnie dla ciebie ten anielski orszak zagrają, to ty i tak tego nie usłyszysz.
2: Radio SK. Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Serce Banku Dworskiego na Parwis Festiwal Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku.
9: Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko.
8: Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Okenfold.
10: Na scenie wystąpi także Vinny Vici, Blaster Jacks i inni. Bilety na parkbeats.pl.
11: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
12: Ale Chad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
13: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
11: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
12: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
13: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
14: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera!
15: Z powodu likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże likwidacyjne. Roboty do 50% na wszystkie towary znajdujące się w sklepie, dostępne od ręki. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Wyprzedaże trwają tylko do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy. PSB Mrówka. Żary Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
16: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie bakalie Bacador. Również 2 plus 1 gratis. Oraz tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie produkty Silan. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
17: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
1: Cześć, Radio SK. Ja jestem człowiekiem nietypowym, bo każdą zupę jem z chlebem, nawet pomidorówkę i rosół.

0: Internet już zdobył, z radiem też sobie radzi coraz lepiej. To Per Genie sama na antenie Radia SK przed godziną 14, a po 14 między innymi Zara Larsson się pojawi. Kto widział ją na Openerze, ale chciałby jeszcze raz, to może na festiwalu Sziget, a kto nie widział, to tym bardziej powinien na Sziget do Budapesztu pojechać. I to już w tym miesiącu, bo od 11 sierpnia ten festiwal rusza, a my możemy was tam wysłać. Mamy dla was karnety, mamy dla was miejsce na polu namiotowym i jeszcze 2000 w gotówce, żebyście mogli tam spokojnie dojechać i jeszcze sobie poszaleć przy okazji. Zgłoszenia w naszej mobilnej apce od poniedziałku, znowu te karnety i te wszystkie nagrody będziemy wam rozdawać.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
2: Telewizor Samsung 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: żyć. Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
1: Wiesz mądrze, fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
0: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
1: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
0: Ulica Żagańska 68, Żary.
1: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Castorama!
4: Teoria
2: i praktyka.
4: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
2: Trawnik, kwiaty?
4: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
7: Pogoda tego lata nie zawsze dowozi, to chociaż my dowieziemy wam najfajniejsze imprezy w Polsce. Mati Fuczyło to jest SK Summer City, naprawdę się na tym znamy. A zaczynamy od Top of the Top Sopot Festival, to już kultowa impreza, która czeka was w Operze Leśnej w Sopocie. Tam dowiemy się m.in. kto zgarnie bursztynowego słowika, ale to nie jest wszystko, co dla was przygotowałem. Szykuje się też drużynowy puchar świata żużlowy. Wpadajcie 29 sierpnia do Warszawy, PGE Narodowy będzie na was czekał, tam na pewno będzie głośno i szybko. Z kolei głośno w tym samym miejscu będzie na pewno na koncercie The Weeknda. The Weeknd wpada 4 i 5 sierpnia, to wcześniej, bo to wtorek i środa. Narodowy na pewno będzie głośny i tam będzie się działo.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku. Reja 22.
8: Agata Kruściak, zapraszam. Policja szuka napastnika, który zaatakował Ukrainkę drewnianą laską. To w Gdyni. 40-letnia kobieta została uderzona w głowę dwukrotnie, trafiła do szpitala miejskiego.
9: Po wykonaniu niezbędnych badań kobieta opuściła placówkę medyczną. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
8: Mówił Marek Kobiałko z komendy w Gdyni. Funkcjonariusze wyjaśniają teraz okoliczności zdarzenia. Trwa dogaszanie pożaru domu jednorodzinnego w Miedzynie pod Szczecinem. Dwie osoby zostały ewakuowane. Ogień pojawił się na poddaszu.
10: Ogień objął powierzchnię około 70 metrów kwadratowych. W kulminacyjnym momencie działań na miejscu pracowało 8 zastępów Straży Pożarnej.
8: Mówił Dariusz Szacht z Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. Na szczęście nikomu nic się nie stało. 7 kąpielisk na Wybrzeżu z zakazem kąpieli. Chodzi o 5 w Darłowie i 2 w Gdańsku. W wodzie wykryto bakterie coli i enterokoki.
11: Ale na szczęście można być skąpanym w hitach na czasie. I te dla was mam w tej godzinie. Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj na początek, potem m.in. wspomniana Zara Larsson czy Martin Garrix i Ed Sheeran. Michał Hanczak z tej strony, zapraszam na wspólne popołudnie. Za chwilę przydadzą wam się telefony, bo zrobimy sobie taki mały weekendowy alfabet i sprawdzę, co się u was dzisiaj dzieje.

0: Bring Me To Life w Radiu SK, 18 minut po godzinie 14. No to czas rozpocząć ten weekendowy alfabet. 664-402-302. Linie otwarte, dzwonicie do mnie. No i uwaga, bo wy podajecie słowo, które najlepiej opisuje wasz weekend, ale trzeba być czujnym, bo to jest alfabet. Ja podaję literkę, na którą to słowo musi się zaczynać. Literki idą jedna po drugiej. Nie zaczniemy od A, żeby nie było za łatwo. Zaczniemy od B. No może dzisiaj od B. Niech będzie B jak Barbara. Zobaczymy, kto do mnie zadzwoni. 664-402-302. Słuchawa przy uchu. Halo?
1: Halo, halo?
0: Cześć, jak masz na imię?
1: Cześć, Ania.
0: Aniu, no to na literkę B słowo, które najlepiej określa twój weekend?
1: Bardzo aktywnie.
0: O, fantastycznie. Czyli spalanie kalorii. Dobrze, odbieram kolejny telefon. Teraz mamy literkę C. Uwaga, halo? Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Witam.
0: No to literka C w tej chwili obowiązuje. Jakie słowo najlepiej określa twój weekend na tę literę?
2: Czarujący.
0: Czarujący? Kto cię oczarował?
2: Moja przyszła żona. W przyszły weekend bierzemy ślub, także
0: wszystkiego
2: tutaj mamy
0: przygotowania. Najlepszego w takim razie. No pięknie,
2: dziękujemy. Dziękujemy.
0: No to na koniec literka ci teraz będzie. Zobaczymy, czy sobie poradzicie. Ewentualnie może być D. Halo?
3: Halo, halo, cześć.
0: No cześć, no to literka ci czy D jednak?
3: Jednak D jak duszenie.
0: Duszenie? Jejku, ale mam nadzieję, że nikt ciebie nie dusi w ten weekend.
3: Nie, ale zaczynają się przetwory.
0: A, na weki i weków amen. Radio
4: SK. Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?
9: Yes, of

0: do zobaczenia w Energylandii.
1: Znowu miałam rację.
2: W czym?
1: We wszystkim.
2: Akurat.
1: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
2: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
1: A nie są?
3: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
5: Do soboty z kartą Moja Biedronka 6-paki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
6: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. SK Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską.
7: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: I po reklamie.

0: A kto tak ładnie i emocjonalnie śpiewa? Już wam mówię, to Cameron Whitcomb na antenie Radia SK. The Hard Way to jest nowość, którą wam gramy. 23 minuty nam zostały do godziny 15. W sporcie dzisiaj bardzo dobra wiadomość, ponieważ Polacy, nasi siatkarze, awansowali do finału Ligi Narodów. 3-0 wygrali ze Słowenią, przypominam. Finał jutro, trzymamy mocno kciuki. Ale to nie jedyne sportowe emocje, które nam towarzyszą, ponieważ w Elblągu trwają Mistrzostwa Europy w triatlonie na dystansie sprinterskim. No i najlepsza wśród kobiet okazała się Roxana Słupek, która no, miała naprawdę podgórkę w tym triatlonie, a zdobyła tytuł Mistrzyni Europy, mimo że na trasie kolarskiej spadł jej łańcuch, no i też w samym basenie, kiedy pływała, przepraszam, nawet nie w basenie, w otwartym akwenie, też łatwo nie było.
1: To jest etap, który jest najmniej pod moją kontrolą. To jest pływanie na akwenie otwartym. Jest tam tak zwana pralka, walka, ciągnięcie za stopy, za ramię.
0: Tyle się działo, tyle problemów, a i tak złoto naszej Roxany Słupek. A człowiekowi czasami przy sobocie jest tak daleko i tak ciężko iść, wynieść śmieci, co nie?
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
4: Bo Vegas Seagate
3: to coś więcej niż festiwal.
4: To wyspa wolności.
5: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Zomb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
3: i setki innych artystów.
5: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
3: Zgłoś się w eskowej apce i
5: jedź na Seagate z radiem SK.
3: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-krętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
11: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
12: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
2: To będzie ostatnia reklama.
14: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską.
15: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
16: I po reklamie.

0: Jak się okazuje, często towarzyszę wam w drodze i bardzo się cieszę. Możliwe, że Natalii, która zgarnęła naszego kampera na ten weekend, gdzieś towarzyszymy, ale na pewno jestem z Agatą i jej rodziną w samochodzie, bo Agata napisała, że jedzie na Mazury. Taki spontan, bo po co w domu siedzieć? I ma rację, pogoda jest, trzeba jechać. Agata, Mariusz, Oskar i Kubuś w drodze na Mazury w rytmie Sorry Papi od Topika i Becky G. A za kilka chwil po 15 kolejne hity wam zagram na drogę bardzo dobre, między innymi od Gipsa i Igo. Będzie też nowy Oskar Cyms.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Autopromocja.
1: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. SK Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na was już w ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską.
6: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
7: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. A prosto z lady tradycyjnej, szynka wieprzowa bez kości. 9,99 za kilogram. Do tego wszystkie produkty Madero. 2+1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: To może ja wam już zaplanuję przyszły weekend tak koncertowo i muzycznie, zwłaszcza jeżeli jesteście gdzieś z okolic Dolnego Śląska na przykład. Artyści jak Złoto tam się pojawią. Już za tydzień w ramach trasy SK Music Tour będziemy w Złotoryi. Koncerty od piątku do niedzieli, a na scenie m.in. Dawid Kwiatkowski czy Kubańczyk, a także prowadzący z Eski Kamaryciak, Jankes. No i moja skromna osoba też będzie. Widzę się z wami w niedzielę. Wstęp wolny, mam nadzieję, że do zobaczenia. Wczorajszy koncert męskiego grania we Wrocławiu przerwany przez pogodę. Trzeba było ewakuować uczestników. Organizatorzy zapraszają posiadaczy piątkowych biletów na dzisiejsze koncerty. Można też wykorzystać wrocławski bilet na piątkowe koncerty w Krakowie lub Warszawie. Ta druga opcja dostępna jest także dla posiadaczy dwudniowych karnetów na Wrocław. Szczegółów szukajcie na socialach męskiego grania. Na dzisiaj w stolicy Dolnego Śląska zagra m.in. tegoroczna orkiestra dowodzona przez Zalię, Igora Herbuta i Vito Bambino. No, wykonają m.in. hit Nareszcie. Ten hit otworzy tę godzinę hitów na czasie na antenie Radia SK. Pojawią się oczywiście Igor, Vito i Zalia. Mam nadzieję, że wy też gdzieś tam się pojawicie na Messengerze SK. Michał Hanczak. Bardzo jest mi miło spędzać z wami to sobotnie popołudnie.

0: Jest coś wciągającego w tym hicie. R&B, czy Ring My Bell H na antenie Radia SK. Na bazie hitu, który powstał pod koniec lat 70. swoją drogą. 17 minut po 15 słuchacie Radia SK. Nie będzie sprzedawania praw komercyjnych jakimś innym podmiotom, właśnie komercyjnym, prywatnym, jeśli chodzi o rozgrywki piłkarskie, o Mistrzostwa Świata na przykład w piłce nożnej. Infantino Gianni, czyli prezydent Światowej Federacji Piłkarskiej, wycofuje się z kontrowersyjnego pomysłu, który niezłej burzy narobił w środowisku w tym tygodniu. UEFA na przykład zagroziła bojkotem rozgrywek, jeżeli by doszło do realizacji tego pomysłu. Zresztą z różnych stron głosy krytyczne płynęły. No i rzeczywiście Infantino rakiem się teraz z tego pomysłu wycofuje. No ale i tak sporo osób zaangażowanych bardzo mocno w piłkę nożną mówi, że sam pomysł już nadwyrężył trochę zaufanie i tak już trochę nadszarpnięte ostatnim mundialem do FIFA. Bo to nie do końca pewne, czy to FIFA, czy to jednak trochę FIFA Rafa.
1: Radio SK. Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
11: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka 6-paki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
12: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. SK Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską.
13: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
14: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
15: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Inaczej futryna na 10 liter.
18: Ościeżnica.
17: A teraz na 3. Tam są drzwi.
18: Vox.
19: Tam są drzwi.
20: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
21: I po reklamie.

0: Nawet jeżeli tam, gdzie teraz słuchacie Radia SK, są burzowe chmury, to w głośniku i w słuchawkach jest słońce. Dzięki Calvinowi Harrisowi, to Summer Veste.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: W tym tygodniu wpadł do nas Oskar Cyms i powiedział, że nowy album będzie.
2: Album się zbliża faktycznie, ja cały czas nad nim pracuję, jeszcze trochę musimy wyczekać, ale mam dla was pierwszy zwiastun tego albumu, to jest mój najnowszy singiel Bez końca.
0: I to jest piosenka, którą teraz w Radiu SK usłyszycie. Słyszałem, że fani Oskara Cymsa, czyli Cymsiary, Cymsiaki, już mogą słuchać tej piosenki Bez końca i tekst znają na pamięć. No to bardzo proszę, inni teraz mogą się nauczyć. Oskar Cyms wesprze.

0: Cardinal Officially Akon na antenie Radia SK. Michał Hanczak z tej strony, za kilka chwil Wiktor Dyduła, tam słońce, gdzie my. Niezależnie gdzie jesteście, na wakacjach na przykład, to możecie słuchać Radia SK za pomocą naszej apki. Nawet jeżeli po FM-ie tak zwanym tam nie nadajemy. Apka na smartfony zupełnie darmowa, a do tego nie dość, że można słuchać Radia SK gdzie się chce i kiedy się chce, to jeszcze jest to przepustka do różnych gier i zabaw. Między innymi do naszego wakacyjnego zestawu, bo SK jest tam, gdzie wy, a ma dla was też prezenty. Po godzinie 16 do kogoś taki zestaw wakacyjny powędruje, a w skład wchodzą eskowy leżak i głośnik, taki przenośny, żeby jeszcze lepiej słuchać i głośniej hitów na czasie. Można zgłosić się przez apkę Radia SK już teraz. Zapraszam, nic to nie kosztuje. Po 16 do kogoś zadzwonię.
1: Reklama.
2: Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z powodu likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże likwidacyjne. Roboty do 50% na wszystkie towary znajdujące się w sklepie, dostępne od ręki. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Wyprzedaże trwają tylko do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy. PSB Mrówka. Żary Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-krętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Serce Banku Dworskiego na Parkwitz Festiwal Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku.
7: Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko.
8: Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Okerbold.
9: Na scenie wystąpi także Vinny Vici, Blaster Jacks i inni. Bilety na parkbeats.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?
12: Yes, of

0: Ta dziewczyna ma raptem 21 lat, a głos jak dzwon przecież. Sienna Spyro. No, sama mówi, że jest trochę taką retro duszą, a jej inspiracjami są chociażby Frank Sinatra, Etta James czy Amy Winehouse. Krytycy mówią o niej, że narodziła nam się nowa Adele. Coś w tym jest. Album Visitor już się ukazał, można posłuchać, a to jest jeden z hitów, które na tej płycie się znalazły. Great Expectation. Tuż przed godziną 16 na antenie Radia SK, gdzie wszystkie hity się zaczynają, wiadomo. I miejmy nadzieję, że kariera Sienny Spyro w Polsce również dzięki temu, że wy polubicie, a my będziemy grali na bieżę rozpędu w naszym kraju i może Sienna do nas przyjedzie. Dzisiaj występuje w Chicago i wiem, że słuchacze z Chicago się wybierają, bo już donosili. Za kilka chwil po 16 kolejne hity na czasie wam zagram. Będzie tanecznie, m.in. Zokaria od Andy Dusta.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: promocja.
1: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
8: Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Wino i grono. Numer jeden wśród restauracji w Zielonej Górze na TripAdvisor. Regionalne smaki, doskonałe wino i wieczór, który naprawdę warto przeżyć. Zarezerwuj stolik na winoigrono.pl. Park 79. Smak Zielonej Góry.
10: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
0: To będzie ostatnia reklama.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-krętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Gips i Kukon, numerem jeden gorącej dwudziestki. Tak zdecydowaliście na SK.pl głosując. Hit Tymasz wygrał wczoraj notowanie. No i na pewno jeszcze dzisiaj po południu zagram wam ten kawałek. Tymczasem Gips ostatnio był gościem Radia SK i przyznał, że bardzo zaskoczyło go to, że w ostatnim czasie mnóstwo jego kawałków stało się radiowymi hitami.
16: Ja nie miałem w ogóle aspiracji, żeby lecieć w radiu, bo wydawało mi się, że po pierwsze to są trochę za wysokie progi dla mnie, a po drugie, że niekoniecznie moja muzyka właśnie nadaje się do radia. Tak naprawdę szczerze, to się ktoś może powiedzieć, że ona jest taka właśnie. Że nie ma przekleństw i tak dalej, ale ja w mojej perspektywie i w mojej głowie w ogóle to tam nie pasowało, tak szczerze mówiąc ogólnie.
15: Cała rozmowa Matiego Wuczyło z Gipsem czeka w podcastach w naszej eskowej apce, a za niecałe dwa tygodnie kurs na Szczecin. Wielkie żaglowce znowu przycumują w tym mieście, no a razem z nimi przypłynie wiele gwiazd, no bo razem z żaglami odbędą się koncerty w ramach trasy SK Music Tour. W piątek 14 sierpnia wystąpią Dawid Kwiatkowski, Oskar Cyms i zespół Ira, a koncert poprowadzi Ola Kot. W sobotę 15 sierpnia rządzić będą Rapsy, Kini Zimmer, Young Leosia, Blacha 2115 czy Janusz Walczuk. A ja wpadnę na scenę jako prowadzący. To w Szczecinie za dwa tygodnie wstęp wolny. A tymczasem wracam wspomnieniami do tego tygodniowego koncertu Charlie'ego Puffa w Warszawie, ale to był smakowity koncert. Piękne dźwięki, no i oczywiście tego koncertu, tego hitu też zabraknąć nie mogło. To Attention w Radiu SK. Minęła 16. Tuchanczak, dzień dobry.

0: To oczywiście Sanach na antenie Radia Eska, która zaśpiewała tam coś o plażach, wojażach. Hej, Adrian.
1: Hej, Eska.
0: Adrian, czy ty już na plaży, czy jeszcze przed plażą, czy jak to wygląda po plaży, może jesteś już?
1: Jeszcze przed, bo dzisiaj w Gdańsku taką deszczową pogodę mamy, ale jak się rozchmurzy trochę, to na plaży.
0: Okej, okay. A którą plażę gdańską masz najbliżej?
1: Stogi.
0: Stogi, o, to ładna plaża jest rzeczywiście. Ale czekaj, czekaj, bo Stogi to mi się też kojarzą z takimi zakamarkami, gdzie człowiek może się opalać totalnie sauté, bez ubrania. Czy to jest twoja część plaży, czy jednak ty jesteś tekstylny?
1: Są też takie rejony, ale tam się nie dopuszczam.
0: Okej, okay, dobra, jasne. Adrian, byłeś za to w naszej aplikacji, masz ją na swoim telefonie i bardzo dobrze, bo można się do nas zgłosić przez tę aplikację po swój eskowy, wakacyjny zestaw i ja dla ciebie taki zestaw mam, no bo skoro masz blisko plażę, to przyda ci się na pewno i eskowy leżak i bezprzewodowy głośnik, żeby móc nas słuchać. Byleby tylko innym nie przeszkadzać, zapytać, czy chcą słuchać hitów na plaży.
1: Chociaż Eski to wszyscy będą chcieli słuchać.
0: Ach, i myśmy się nie umawiali, że ty tak to powiesz, a tak ładnie z siebie powiedziałeś. Bardzo dobrze chyba trafiłem w takim razie. Adrian, no to nagrody dla ciebie i życzę ci jednak pogody w ten weekend do plażowania. Niech się tam w tym Gdańsku rozchmurzy.
1: Dobrze, to dziękuję i pozdrawiam całe radio.
0: Pozdrowienia. Zgłaszajcie się przez naszą apkę, bo rzeczywiście przez cały weekend jesteśmy tam, gdzie wy zresztą jak zawsze. I rozdajemy wam takie właśnie eskowe zestawy plażowe. Za chwilę Bibi Rexa.
2: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
7: Hejka, nazywam się Peter Parker.
8: Pamiętasz go?
7: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
8: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
14: I po reklamie.

0: i ZAM, to Ed Sheeran na antenie Radia SK. O tym, że SK możecie mieć wszędzie ze sobą, już wam wspominałem, dzięki naszej mobilnej apce. No to teraz czas wrzucić wam w głośniki i w słuchawki coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Premiera światowa tego kawałka odbyła się u nas w Radiu SK w tym tygodniu. Chwilę po tym, jak wypuścili w świat, u nas ta piosenka też się pojawiła, ale jest tak wciągająca, że zagramy ją ponownie. A jak będziecie chcieli, to jeszcze częściej. Swedish House Mafia z kolejnym kawałkiem, tym razem nagranym z Licky Lee, którą możecie pamiętać z hitu I Follow Rivers. Numer ich wspólny nosi tytuł Happiness is so sad. Posłuchajcie właśnie teraz.

0: hit do śpiewania w samochodzie. Pozdrowienia dla tych, którzy śpiewali Głuchą Noc albo rapowali, jak znają tekst cały. 24 minuty do 17, za chwilę Temper City, a potem jeszcze Rose i Bruno Mars, Handjak z tej strony. Wiemy już, kto będzie rywalem Polski w siatkarskiej Lidze Narodów w wielkim finale jutro. Będą to Amerykanie, którzy w tiebreaku wygrali z Japończykami, no więc im nie poszło tak łatwo jak Polakom z Słowenią. Zobaczymy jutro o 13.30, jak naszym pójdzie w finale Ligi Narodów. Oczywiście trzymamy kciuki, a że ja bardzo lubię sprowadzać wszystko do jedzenia, to jutro mamy pojedynek zapiekanki kontra hamburgery. No to wiadomo, że zapieksa musi wygrać.
1: Autopromocja.
2: Więcej. Jeszcze więcej.

0: Nick Sujo, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
7: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
8: Poleca Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki 200 gramów, 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz borówki amerykańskie 400 gramów, 7,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: I po reklamie.

0: Taki oto klimatyczny hit ostatnio dostaliśmy od Jasona Derulo i DJ Goshi, Michiko. Zbliżamy się do godziny 17. To dziś 1 sierpnia bardzo ważna godzina i dlatego o 17 punktualnie w Radiu SK specjalne wydanie newsów poświęcone rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Dziś 1 sierpnia.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
6: Telewizor Samsung, 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: I potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko. Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Oakenfold. Na scenie wystąpi także Vinny Vici, Buster Jacks i inni. Bilety na parkbeats.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
0: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
2: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
0: Po co przypłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
2: Ulica Żagańska 68. Żary.
0: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
3: I po reklamie.
4: Eska. Eska. Summer.
5: Radio SK to jest wasze źródło imprezkowych informacji. Z nami wiecie, gdzie się wybrać, żeby potem mieć fajne wspomnienia po wakacjach. Łukasz Zduńczyk, ruszamy z SK Summer City. Opera Leśna w Sopocie to jest bardzo dobry kierunek. Dzisiaj zagra tam brytyjska gwiazda Callum Scott, którego znacie m.in. z hitu Where Are You Now? A już za kilka tygodni Operę Leśną opanują polskie gwiazdy. I będzie ich naprawdę dużo. Przed nami Top of the Top Sopot Festival. Na scenie m.in. Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski, Zalia czy Margaret. O bursztynowego słowika powalczy na przykład Jeremy Sikorski, Kuba i Kuba czy Kasia Sienkiewicz. Festiwal w Sopocie potrwa od 24 do 27 sierpnia. SK będzie tam z wami. A teraz zaglądam na drugi koniec Polski, do Opola. Tam zawita dobry rap. Przed nami Opole Rap Scena. Na tej imprezie zagra White, Young Leosia, Fukaj czy Kaz Bałagane. To 22 sierpnia.
4: SK. SK. SK. Summer City.
6: Codzienne info o wakacyjnych imprezach. SK.
7: Jest 17, wybiła godzina W. Warto na chwilę się zatrzymać, by oddać hołd poległym. 82 lata temu wybuchło Powstanie Warszawskie.
8: Walczyliśmy do końca. My żeśmy wszystko robili, żeby Niemcy nie weszli do Śródmieścia Północnego. Warszawa była piękna.
7: Wspominał Janusz Walencik, pseudonim Czarny, który w czasie powstania miał 14 lat. Zacięte walki trwały przez 63 dni. Szacuje się, że łącznie zginęło ponad 200 tysięcy osób, żołnierzy polskiego wojska i cywilów.

0: Powolutku nabieramy energii przed wieczorem sobotnim. Jeszcze przed nami cała imprezka i SK Live Remix oczywiście dzisiaj. A tymczasem w ramach hitów na czasie wakacyjnych Aiko na Pobie, I Love It na naszej antenie. 15 minut po godzinie 17. No my kochamy sprawiać wam przyjemność i budować wam nowe wspomnienia, tylko te pozytywne. No i tak to właśnie teraz jest z naszą słuchaczką Natalią, która w tym tygodniu zgarnęła kampera na taki przedłużony weekend od Radia SK. I dostałem jakiś czas temu nawet na Messengerze SK zdjęcia od Natalii i jej ekipy, konkretnie męża, syna i teściowej. Znaczy teściowej nie ma na zdjęciu, bo chyba robiła to zdjęcie. Gdzieś z Mazur, gdzie właśnie pojechali naszym kamperem. Poprosiłem, żeby może nagrała głosówkę, opowiedziała, co się dzieje, pozdrowiła wszystkich słuchaczy, ale nie odebrała już tej wiadomości. Zresztą się nie dziwię, bo gdybym był na Mazurach w kamperze albo w okolicach kampera, to po prostu bym korzystał, a nie siedział na Facebooku, czy Messengerze, czy na innych social mediach. Wy możecie takiego kampera zgarnąć, kiedy Natalia nam go odda i go wysprzątamy i na nowo zatankujemy. Czyli już w najbliższy czwartek. Jeżeli macie ochotę, żeby SK to wam wręczyła kluczyki do kampera i kolejny weekend chcecie podbijać z nami, naszym pomarańczowym kamperem, to zapraszam do naszej mobilnej apki na smartfony. Za chwilę Kuba i Kuba Wester.
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Hejka, nazywam się Peter Parker.
6: Pamiętasz go?
5: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
6: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Hej, musisz się tak na nie gapić.
12: No oderwać wzroku nie mogę.
11: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
12: Ale są takie atrakcyjne.
13: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
14: I po reklamie.

0: Mocny hit od Ava Max i Alana Walkera w Radiu SK to Fate. Za kilka chwil Chapel Ron, będzie Bibi Rexha i David Guetta. Tymczasem, co ostatnio dostanę SMS, to jest to alert RCB. Wczoraj na przykład z poradnikiem bezpieczeństwa, z linkiem, który zresztą zawiesił serwery. Dzisiaj już też na przykład sporo osób, w tym ja, dostało SMS-y w różnych częściach kraju z ostrzeżeniem przed burzami, silnym wiatrem, a nawet gradem. Po drodze jeszcze był SMS mówiący o tym, że upał zwiększa ryzyko zatrucia czadem. No pewnie też dostaliście te SMS-y z alertem RCB. I z jednej strony to dobrze, że one przychodzą, byleby w odpowiednim momencie, ale z drugiej strony, no tak sobie myślę, że ostatnio częściej pisze do nas alert RCB niż nasza druga połówka, na przykład będąc w delegacji. A to już jest zastanawiające.
1: Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
1: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
7: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
8: Ale Chad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
9: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
7: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
8: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
10: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
11: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera!
12: Z powodu likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże likwidacyjne. Roboty do 50% na wszystkie towary znajdujące się w sklepie, dostępne od ręki. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Wyprzedaże trwają tylko do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy. PSB Mrówka. Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
13: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych WISK. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. WISK. Scandinavian Sleeping and Living.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
16: I po reklamie.

0: 5 minut nam zostało do godziny 18. Łajcior i spółka na antenie. Natalia, nasza słuchaczka, która zgarnęła kampera w tym tygodniu, odezwała się do nas.
1: Cześć Wam, z tej strony Natalia, Łukasz i Filipek. Właśnie wracamy z rowerów, jesteśmy w okolicy Mrągowa. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie, a my lecimy odpoczywać na naszych leżaczkach SK. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Możecie, tak jak Natalia, już w przyszły weekend gdzieś na Mazurach na przykład, albo gdzie tylko Wam się podoba, wystarczy, że SK dowiezie Wam kampera. Pamiętajcie, w naszej apce można się zgłosić. Zgłosił się Paweł Bogaj do imprezki.
2: Tak. Ja powiedziałem, jestem jak alert RCB, przyszedłem.
0: Bardzo się cieszę, że jesteś, zwłaszcza, że ja w takim razie idę trochę w ślady Natalii i tych, co odpoczywają. Znikam na urlop. Za 2 tygodnie się usłyszymy. Także papa.
2: Nie.
0: Michał Hanczak, cześć.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie bakalie Bacador. Również 2 plus 1 gratis. Oraz tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie produkty Silan. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
8: Wakacje równa się dobra wakacyjna imprezka. Jeśli z takiego założenia wychodzicie, to jesteście w dobrym miejscu, bo namierzyłem dla Was kilka imprez. Łukasz Zduńczyk, witajcie. W ten weekend na południu Polski słychać dobry rap. Wystartował festiwal Rap Południe. Na lotnisku w Bielsku-Białej są wielkie gwiazdy. Dzisiaj zagra m.in. PZ, Chivas czy Białas. A jutro z kolei Kubi Producent, Problem, Kukon czy BDOS2115, który tydzień temu zrobił niesamowite show na Łódź Summer Festiwalu. A teraz przeskakujemy nad morze. W Jastarni dzisiaj drugi wieczór z festiwalem Southway. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. Sokół czy Liwka, którą znacie no, na przykład z hitu Zakochałem się pod apteką z Taco Hemingwayem. Dzisiaj też gra Męskie Granie. We Wrocławiu na scenie m.in. Zalia, Igor Herbut czy Vito Bambino, czyli autorzy hymnów tegorocznej trasy. Znacie hit nareszcie z Radia SK.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku. Reja 22.
9: Muzyką się żyje.
10: Zbliża się wielkie święto polskiej muzyki. Przed nami Top of the Top Sopot Festival, a w Oporze Leśnej zagra m.in. Dawid Kwiatkowski, Zalia, Margaret czy Oskar Cyms, który ma z tą imprezą bardzo dobre wspomnienia. Uwaga, 2 lata temu zgarnął tam bursztynowego Słowika za kawałek cały czas. A co teraz słychać u naszego Słowika?
11: Stoi sobie na parapecie u mnie w kuchni i wygląda sobie przez okno, świeci na niego słoneczko. No i sobie żyje. Ja sobie na niego spoglądam codziennie, kiedy wstaje rano. Jest ze mną przez cały czas.
10: No a w zeszłym roku statuetkę zgarnęła Carla Fernandez za hit Co Jeśli. Na tegorocznym festiwalu w Sopocie o bursztynowego Słowika powalczy m.in. Jeremi Sikorski, Kasia Sienkiewicz, Kuba i Kuba czy Ania Karwan. Top of the Top Sopot Festival potrwa od 24 do 27 sierpnia. SK będzie tam razem z Wami.
12: Impreska.
10: Impreska. 3 minuty po 18:00. Można już zaczynać imprezować. Wiem, że dzisiaj sporo osób będzie odpoczywało przy zapachu grilla. No pogoda w Polsce do takiego imprezowania w plenerze jest dzisiaj idealna. A ja do tego imprezowania dorzucę Wam jeszcze mnóstwo gorących hitów na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam. Będzie Shawn Mendes, ale na początek Talk to You.

0: Uwaga, uwaga, teraz będzie nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Będzie nowość, uwaga, twórca tego remiksu wraca z czymś nowym. Ja wiem, że znacie ten numer. Od lat wiadomo, że jak Oliver Heldens jest zaangażowany w jakiś projekt, no to ten projekt prędzej czy później zyskuje wielką, wielką popularność. A tym razem panowie Heldens, Kreider i The Young Punks połączyli siły i, uwaga, odświeżają kultowy hit od zespołu Freeze. No to tak jakby disco z lat 80. spotkało się z dzisiejszym house'em. Posłuchajcie, jak to brzmi, a tytuł A-E-I-O-U. Jak nic wymyślali tytuł na imprezie.

0: 40 minut po godzinie 18. To jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Proszę sobie zrobić głośniej. Internet podrzuca mi sporo zdjęć, ale co u was, halo?
1: Tam z tej strony Darek. Co tam u was słodkiego słychać? Dzięki.
0: Pozdrawiam gorąco, Dareczku. Jeśli chodzi o mnie, to o właśnie, zdjęcia. Słodkie zdjęcia internet mi podrzuca. Prosto z przedślubnego kobierca. Rafał Brzozowski jest już tak blisko od założenia rodziny, no bo żona już jest, słuchajcie, czekamy na dzieci. Dzisiaj po południu powiedział sakramentalne, tak? Podobno zaprosił 400 gości. Miłość przypieczętowana. Życzymy oczywiście młodej parze samych szczęśliwych dni, chwil. No teraz zaczyna się prawdziwy test dla ich małżeństwa, czyli zaprojektowanie wspólnego mieszkania. A jak to już wytrzymają, to ich związek będzie trwalszy niż bateria w Nokii 3310.
2: Autopromocja. Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
3: Połowek jest Seagate.
2: To coś więcej niż festiwal.
3: To wyspa wolności. Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Sob, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi i setki innych artystów. SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego. Zgłoś się w eskowej apce i jedź na Seagate z Radiem SK.
2: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
10: Hejka, nazywam się Peter Parker.
11: Pamiętasz go?
10: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
11: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
12: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. SK Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na was już w ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską.
13: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
14: Tak zakręcony.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: I po reklamie.

0: Darka Zawiało w Radiu SK. Wiosna 2027 Tour. Oczywiście długo wyczekiwany powrót Darii na scenę. To będzie po 2 latach. Pierwszy koncert już 8 maja we Wrocławiu 2027. No trzeba troszeczkę poczekać, czekamy z niecierpliwością, ale jak się przygotuje Daria po tych 2 latach, to no jak nic, to będzie coś wspaniałego i warto być na tych koncertach. Czytam, słuchajcie, jeszcze eskowego Messengera, bo tam też warto być. Olek, Max i Fabian informują nas, że jadą właśnie na rowerach, na Orlik. No i czekają tam na kolegów, z którymi w tamtym tygodniu przegrali 3-1. Będzie rewanż. Tak napisali. Dajcie, chłopaki, znać, czy się udało, czy wygraliście, czy niestety znowu musieliście uznać wyższość rywala. No i przyjąć kolejną porażkę na klatę, ale proszę zrobić głośniej. Ludzie, wy wszyscy, którzy teraz są podłączeni do Radia SK, dajcie mi znać, jak to było u was. Czy dzisiaj wygrana sobota, czy przegrana? 664-402-302 albo eskowy Messenger. Ta sobota jest dla was wygrana, czy przegrana? Proszę się chwalić, no albo żalić. U mnie, uwaga, wygrana, zrobiony obiad, posprzątane w chacie, a jutro kajaki. Proszę się chwalić, co tam u was? Czekam na wasze głosówki albo eskowy Messenger.
1: Chciałam pozdrowić swojego chłopaka Dariusza, który jest w pracy. No i niestety siedzę sama i bardzo go ściskam. I pozdrawiam Oliwia.

nie wiem jak wam, ale mi ten numer zrobił mnóstwo przyjemności. Alex Warren Passenger w Radiu SK. 5 minut dzieli nas od godziny 19, to jest sobotnia imprezka. Czytam sobie, Maja Rutkowski ponownie ozdobiła zęby złotem. Internauci bez litości napisali, że to wygląda, jakby miała przyklejone do zębów rodzynki. No teraz musi znaleźć sobie sernik bez rodzynek, to będziemy mieli komplet. Radio SK. Smacznego!

0: promocja.
1: Więcej! Więcej! Jeszcze więcej! Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
3: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
2: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
3: Przykłady?
2: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
3: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
2: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
3: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
4: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. SK Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na was już w ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską.
5: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: Hej, musisz się tak na nie gapić.
9: No oderwać wzroku nie mogę.
8: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
9: Ale są takie atrakcyjne.
10: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
11: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
12: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje.
14: Fani K-popu w Polsce żyją tą imprezą. Już za 2 tygodnie do Polski przyjadą wielkie koreańskie gwiazdy. Uwaga, przed nami festiwal Sound in Colors K-pop Expose. Tak wielkiej K-popowej imprezy jeszcze u nas nie było, a w Parku Śląskim w Chorzowie pojawią się m.in. 80s, Temin, Sucho czy Icon. Ta impreza 15 i 16 sierpnia akurat w moją rodzinę i będą, tak, będą prezenty. SK będzie miała dla was bilety właśnie na tą imprezę. Warto słuchać nas codziennie. No a jak nie możecie sobie zabrać radia z samochodu, ze sobą, na przykład do domu, do pracy, no to pobierajcie apkę Eski na smartfony.
15: Impreza
16: Eska. Impreza
15: Eska.
14: Zaczynamy drugą godzinę wspólnych harców. U was sobota wygrana czy przegrana? Zostawcie głosówki na eskowym messengerze. Natalia, nasza słuchaczka, no u niej to na 100% wygrana sobota. W końcu, w czwartek, udało jej się zgarnąć eskowego kampera.
17: Na czasie.
14: Jak wy też chcecie zgarnąć kampera, proszę zgłaszać się przez naszą aplikację. Paweł Bogaj, zapraszam!

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył chodź.

0: Nina napisała mi na Messengerze, że soboty są u niej najgorsze. Dużo wtedy zakupów i dzisiaj znowu przegrana. I życie to ciągła walka między chyba muszę zaoszczędzić, a raz się żyje, kupię to. Ja pozdrawiam serdecznie, szczególnie twój portfel, kochana.
1: Hity zaczynają się w Esce.
0: Ale jeśli ty lubisz zakupy, to ja teraz w tym momencie spróbuję. Spróbuję ci sprzedać nowość z naszej anteny, Armin van Buuren i Sasha. Everlasting, zapamiętajcie sobie ten tytuł, no bo ten kawałek moim zdaniem namiesza przede wszystkim na klubowych parkietach. Armin van Buuren, Sasha, już teraz w Esce.

0: Fajna, przyjemna. Zalia, Tylko kochaj mnie w Radiu SK. 3 minuty zostało nam do 19.30. A co? Tak dzisiaj powiedzmy o godzinie. Proszę zrobić głośniej. Proszę się z nami bawić. Pytam, czy wy wygraliście w sobotę, czy przegraliście? Proszę bardzo, odzywacie się.
1: To co ci powiem, to ci powiem, ale ci powiem, że u mnie żona to tak zaszalała, że kupiła 20 kilo ogórków i teraz będę to pakował w słoik. Taka imprezka.
0: Okej. Okay. No to czyli dzisiaj przegrał, ale jak otworzy taki słoik zielonych do obiadu, na przykład 4 grudnia, kiedy będzie dużo śniegu, no to wtedy wygrał. Pozdrawiam oczywiście wszystkich, którzy w tym momencie krzątają się w kuchni. 664-402-302 albo eskowy messenger, tam głosówki. Bardzo chętnie czekam na nie. Uwaga, i teraz będzie bardzo ważna informacja. Nasz Polak, 16-letni Oskar Hrabąszcz, pobił rekord Polski w podciąganiu na drążku. W niespełna 16 godzin wykonał aż 4200 pełnych podciągnięć, poprawiając dotychczasowy rekord. Brawo, Oskar. Jeśli chodzi o mnie, o drążek, no to ja też mógłbym pobić jakiś rekord z drążkiem. Na przykład 4200 razy przejść obok drążka.
2: No. Reklama.
3: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
4: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
3: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
4: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
3: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
4: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
3: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
4: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej. To będzie ostatnia reklama.
5: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gi, Kas, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
6: Poleca Radio SK.
7: I po reklamie.

Proszę Państwa, jak się David Guetta weźmie za jakąś piosenkę, to zawsze jest hit. Just the way you are. Taki tytuł nosi ten kawałek. 17 minut zostało nam do godziny 20. Proszę słuchać Radia SK. To jest sobotnia imprezka. Na SK.pl, uwaga, przypominam, czekają na Was zgłoszenia na piękną węgierską przygodę. Stiget Festival już od 11 do 15 sierpnia. Sombr, Skrillex, Luis Capaldi. Wbijajcie na SK.pl, sprawdzajcie szczegóły, jak się zgłosić. No ja mogę tylko podpowiedzieć to, że warto mieć aplikację Eski.

Per Jean. 6 minut zostało nam do godziny 20. Per Jean z kawałkiem Sama. Uwaga, ten kawałek znajdziecie w propozycjach do gorącej 20. Wpadajcie i głosujcie. Wczorajsze notowanie, uwaga, na trzecim Majko i Łatwo Gang, na drugim Shakira. A miejsce pierwsze to duet Gips i Kukon z kawałkiem Ty Masz. No wy macie. Macie pełną listę gorącej 20 na sk.pl. Wpadajcie i głosujcie. Oczywiście, jak wam się coś spodoba.

0: emocje.
1: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SS-ka dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama. I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi, Gikas, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
8: Poleca Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
11: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
12: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
10: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
11: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
13: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
14: I po reklamie.
15: Eska. Eska. Summer City.
16: Klaudia Mazurek. Zabieram was do Cinema City i zerkam co jutro na dużym ekranie. Pojawi się m.in. film akcji Spider-Man Całkiem Nowy Dzień, to do wyboru z dubbingiem i napisami. Będzie również Młody Waszyngton, to o 17.10. Będą również filmy familijne, tutaj Minionki i Straszydła, to jest Tory 5, Góra Mocy czy Vaiana. A jeśli macie ochotę obejrzeć wieczorem horrory, to na przykład Backrooms Bez Wyjścia, Jej Piekło, Martwe Zło, Ogień oraz Obsesja, to w Cinema City. A co jeśli chodzi o kino Pioniery, tutaj również ekipa Zwierzaków o 15.30, Vaiana o 17.15 oraz nowy Spider-Man o 19.30. Pozdrawiam!
17: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
18: Muzyką się żyje.
19: Eska rozkręca najlepsze wakacyjne imprezki. Mamy dla was gwiazdy polskiej muzyki i to za darmo. W przyszły weekend kolejny przystanek naszej wakacyjnej trasy koncertowej. Eska Music Tour. Zatrzymamy się tym razem w Złotoryi. W piątek scenę przejmie m.in. Mister Polska i Kubańczyk, a w sobotę gwiazdą wieczoru będzie Dawid Kwiatkowski. Wstęp na koncert jest darmowy. Do tego będzie można, uwaga, podziwiać Mistrzostwa Europy w płukaniu złota.
0: Impreska.
19: Halo, halo, 20 melduje się na zegarach Teddy Swims, Calvin Harris, a także Sienna Spyro. Takie muzyczne przyjemności czekają na nas po godzinie 20. Paweł Bogaj, witam i zapraszam. Dorzucę też leżak i głośnik. Ktoś chętny? No to zapraszam, zgłaszania, zgłoszenia, SK.pl.

Uwaga, kolejny sukces. Tak, tym razem w kategorii najlepszy paszport. W tym najnowszym zestawieniu Polska zajęła 6. miejsce, oferując obywatelom 184 bezwizowe kierunki podróży. Na tej samej pozycji uplasowała się również, uwaga, Wielka Brytania oraz Węgry. No to jest idealna informacja przed urlopem, to szczególnie dla tych, których żona ciągnie na koniec świata, a im dobrze by było też w Wejherowie. Pozdrawiam gorąco teraz Margaret.

0: Ja muszę przyznać, że gdybym miał się oświadczać jeszcze raz, no to pani jest jedna Spyro, no to jest, mój strzał, pozdrawiam gorąco, 21 lat dziewczyna ma, no i pięknie śpiewa, 30 minut po godzinie 20, a ze mną Klaudia. Hej Klaudia!
1: Hej SK!
0: Witam, Klaudia, powiedz, gdzie się dzisiaj łapiemy, gdzie ty jesteś, co ty robisz, czy ty siedzisz dzisiaj cały dzień na kanapie?
1: Nie, jestem w Krakowie na wyjeździe. Obecnie jestem w hotelu.
0: O, okej, dobra. Czyli odpoczywanie. A to był jakiś spontaniczny wyjazd, czy po prostu mieszkasz w hotelu, czy jak to wygląda?
1: Nie, spontaniczny. Na kilka dni z chłopakiem.
0: Okej, z chłopakiem. Dobra, a czyli to był pomysł jego, twój?
1: Mój.
0: Okej, czyli ty jesteś taką osobą, która ej, jedziemy tam i nic mnie nie obchodzi?
1: Tak, i on nie ma wyboru.
0: Dobra. Słuchaj, a co wy w tym Krakowie dzisiaj robiliście? Jakieś obwarzanki, jakieś zwiedzanie, coś romantycznego?
1: Akurat dzisiaj byliśmy w Żywym Muzeum Obwarzanka i robiliśmy własne obwarzanki.
0: Wow, ej, Klaudia, no to ja jestem naprawdę w wielkim szoku. A powiedz mi, ten obwarzanek to jaki? Z makiem, jakiś inny? Ja nie wiem, jakie są jeszcze.
1: Nie, ja jestem team z makiem.
0: Z makiem, czyli stawiasz na prostotę i cudowny smak.
1: Dokładnie.
0: Dobra, moja droga, ty napisałeś, że potrzebujesz głośnika i potrzebujesz naszego leżaka. Ja nie będę cię aż tak bardzo długo trzymał, moja droga. Zestaw wakacyjny, czyli leżak i bezprzewodowy głośnik leci do ciebie. Proszę bardzo, teraz się możesz cieszyć.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Jakie radio będzie na głośniku?
1: SK, no, tylko SK.
0: W ogóle jej nie kazałem tak powiedzieć. Pozdrawiam gorąco, bawcie się. A wieczorem, jakieś plany na wieczór w Krakowie?
1: Na pewno jakaś kolacja na Starym Rynku.
0: No to chłopak, czekamy na zaproszenie.
2: Więcej, jeszcze więcej.

0: Noc, Meet Fuyo, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esco Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.

Andrea Bocelli w Radiu SK. 15 minut zostało nam do godziny 21. Proszę zrobić głośniej. Słuchajcie, David Guetta, to on stworzył ten numer. Kiedyś Kama, jak była na Ibizie, opowiadała, że grał tam właśnie David Guetta i zagrał seta muzycznego, który trwał 2 godziny. Podobno jak kończył, to lało się z niego jak spod prysznica. David Guetta, czyli król w swoim fachu. Jeśli wy też kochacie muzykę elektroniczną, ja przypominam, koniecznie pamiętajcie, SK Live Remix w każdy piątek od 20:00. No i w każdą sobotę od północy gramy wam najlepsze klubówki. Dzisiaj James Hype i Robin Schulz. Warto, warto. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: was addicted to love and lies that I was sold.
1: 4 minuty. Został nam do 21. Cameron Whitcomb z piosenką The Hard Way. Teraz w waszych głośnikach. Ależ to... Fajnie to brzmi. Pan pochodzi z Kanady. Jeśli chcecie słuchać jego kawałków częściej, no to głosujcie, łapkujcie, a kto wie. Kolejne notowanie gorącej dwudziestki już w piątek po godzinie 18.

0: flames.
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim koczorem moim, że szok. Po prostu ja, mnie łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku.
6: Klaudia Mazurek, cześć jeszcze raz w żarach przez blachę do serca. Pod takim hasłem już niebawem Korno Brass Music Festival. Zerknijmy więc co w programie. 5 sierpnia pojedynek na fanfary to przy pomniku Bachusa w Zielonej Górze o godzinie 14. O 20 z kolei koncert kameralny w Filharmonii Zielonogórskiej. 6 sierpnia przed Wami największe hity muzyki filmowej. Jeśli ktoś jest fanem Gladiatora, Władcy Pierścieni, Harry'ego Pottera, to może wybrać się do Filharmonii o 19. W piątek 7 sierpnia z kolei wieczór symfoniczny w Kościele Zbawiciela. 8 sierpnia na Placu Teatralnym okazja, żeby posłuchać finału pojedynku na fanfary. Festiwal zakończy się z kolei koncertem w Filharmonii o godzinie 19. Sporo instrumentów i wielu wybitnych artystów. Na pewno będzie ciekawie. Pozdrawiam.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Lubsku. Reja 22.
7: Muzyką się żyje.
8: Ten numer SK zagrała prawdopodobnie jako pierwsza na świecie. Swedish House Mafia wydała nowy numer. Ta szwedzka ekipa nagrała kawałek z Lika Lee, czyli artystką, którą możecie kojarzyć m.in. z hitu I Follow Rivers. Tym razem stworzyli piosenkę Helpless Is So Sad. Czy mamy następcę hitu Wait So Long? No, o tym przekonamy się już za chwilę, no bo zagram wam w tej godzinie tą nowość. A na SK-owej playliście mamy dla was też świeży numer od Oskara Cymsa. Artysta zaczyna nowy rozdział w swojej muzycznej karierze.
9: Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi i że będziecie czekać, bo album się zbliża faktycznie, ja cały czas nad nim pracuję, jeszcze trochę musimy wyczekać, ale mam dla was pierwszy zwiastun tego albumu, to jest mój najnowszy singiel Bez Końca.
8: A ten numer na pewno jeszcze w ten weekend usłyszycie w Radiu SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w SC.
10: Imprezka!
11: Imprezka!
8: 21 na zegarach, zaczynamy ostatnią godzinę imprezki. Za chwilę nówka sztuka od Swedish House Mafia, ale oprócz nowości będę miał hity, które rozkręcają wszystkie parkiety na świecie. Sombr w tej godzinie, a do tego numer 1 gorącej dwudziestki Gipsy Kukon też się pojawią. Paweł Bogaj, zapraszam gorąco. No bawmy się, w końcu mamy sobotę.
12: Ja się staram.

0: Już prawie 14 minut po 21. To Sombr kończy swoją piękną pieśń. Pan z Ameryki kończy, a teraz wpada duet. I cóż, że ze Szwecji. Tak, przy tym kawałku za chwilę będzie można poćwiczyć dykcję.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Oczywiście, wszystkie hity zaczynają się w Esce, ale haha, oni naprawdę są już ze Szwecji i bardzo klubową muzykę robią i sprzedają nam tutaj w Polsce. I pomimo tego, że od lat grają podobny styl muzyczny, to nigdy razem niczego nie nagrali. Nadszedł w końcu ten czas. Swedish House Mafia, Likely, Hopeless is so sad. To się tłumaczy na szczęście jest takie smutne, ale proszę sobie tego nie tłumaczyć.
2: Radio SK. Ogólnie piosenka porywa.

Romeo Fly High. Poczekajcie, Tobi Romeo Fly High. Taki tytuł tej piosenki. 21:30. Skoro jest Romeo, to ciekawe, gdzie jego Julia. Jak ktoś wie, to proszę się odzywać. Tobi Romeo, sprawdźcie sobie, naprawdę fajny numer. Ale słuchajcie, nie tylko Julia jest poszukiwana, podobno też poszukiwani są nauczyciele. Czytam, że brakuje nauczycieli. Przed rokiem szkolnym nauczyciele nie chcą uczyć za takie stawki. No to się dobrze składa, bo dzieci się akurat nie chcą uczyć też. W ogóle ktoś w komentarzach napisał: niech zatrudnią indyki! No pierwsza lekcja, jak przetrwać święto dziękczynienia.

Ja byłem na trzech zajęciach z Baciaty, ja wiem, jak się do tego rusza. DJ Snake, J Balvin, Loco Contigo w Radiu SK. 13 minut zostało nam do 22. Ten numer to jest idealny kawałek, żeby coś świętować. Niestety Janek Błachowicz nie ma czego świętować. Dzisiaj przegrał swoją walkę i to w pierwszej rundzie, dał się rozbić. No i miejmy nadzieję, że następna walka, jeśli ją dostanie, będzie lepsza, no bo Janek ma już swoje lata. Ale uwaga, jutro być może będzie coś świętować nasi siatkarze. Nasi siatkarze, czyli polska reprezentacja, będzie grała o finał Ligi Narodów z USA. Początek tego meczu 13:30 naszego czasu. Ja tak sobie myślę, niech jutro Amerykanie poczują, że polski mur, to znaczy blok, jest lepszy od ich muru. To znaczy bloku. No a tak oni mają dobry, ale to wiecie, oni mają tyle samolotów, te wszystkie lasery, to... No wiecie, o co chodzi.

Stanach. ITP, ITD. Tym numerem kończymy 21. Niecałe 3 minuty zostało nam do 22. Dzisiaj od północy startuje SK Live Remix. W sobotę też gramy wam klubowe miksy. Zostańcie z SK. Bawcie się grzecznie. Paweł Bogaj, kłaniam się. Cześć.

0: Thank you, DJ.
1: Esca.
2: Esca.
3: Summer.
4: Klaudia Mazurek, cześć raz jeszcze. Teraz propozycja dla tych, którzy lubią muzyczne, mocniejsze brzmienia. Jeśli pod koniec wakacji macie ochotę na przejażdżkę, to warto wybrać się na wyjazd do Iłowej 21 i 22 sierpnia w Parku Dworskim. Park Beats Festival. Są to dwa dni muzyki elektronicznej i już zerkam co niebawem w programie. W tym roku na scenie pojawią się m.in. Marlo Westbam, Matt Bukowski, Calvi i Remi czy Natalia Wojciechowska i to nie koniec atrakcji oraz artystów. To przypominam 21 i 22 sierpnia. A jeśli lubicie taniec, to na dziedzińcu Pałacu Książęcego w Żaganiu jeszcze dwa letnie wieczory z DJ-ami. 14 sierpnia oraz 28 sierpnia. Pozdrawiam!
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.

0: barwy to coś.
1: Autopromocja.
2: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
3: Bo Vegas Seagull
2: to coś więcej niż festiwal.
3: To wyspa wolności.
4: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Zomb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi i setki innych artystów.
5: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
6: Spójrz się w eskowej apce i jedź na Seagull z radiem SK.
7: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
1: Autopromocja.
8: Grają dla was najlepsi DJ-e świata.
9: James Hype.